ona dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

zapałem, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak umamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak umamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak umamy. Kto nie wierzy, jego

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Kawy łyk, wina smak, czegoś żal i kogoś brak. Chodzi ktoś po domu.

Tu Alosza Awdiejew z Krakowa. Przekazuję serdecznie pozdrowienia wszystkim słuchaczom radio. Pogoda, sam słucham tego radia, kiedy tylko mam możliwość.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, na parasol, gdy pada deszcz? Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki,

O, jak ci zazdroszczę, turysto, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino, i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy raz ten refren maleńka, i odtąd piosenka jak Rzym zakochała się w nas.

smutny deszczyk sobie lży. Nie złowię nic, a w stawach

wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

wino jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

0: Rocky said, did you get happy in the pizza when you mambo Italiano.
1: Radio Pogoda z Tobą o każdej porze dnia i nocy.

0: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
1: I tak jak słyszeliście, to jest program Tydzień w Warszawie. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska. Witam i zapraszam na naszą wędrówkę po Warszawie i po Mazowszu. I na pewno dzisiaj zajrzymy do Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. I to w dwóch tematach. Po pierwsze, zastanowimy się, czym dokładnie karmione są zwierzęta, warszawskie zwierzęta i skąd przyjeżdża to jedzenie. No już zapewne domyślacie się, o jaką aferę, o jaki temat, który ostatnio wybrzmiewa na ustach wielu osób, o czym będziemy mówić, bo mowa o lucernie i mowa o sianie, ale o tym powiem w kolejnej części programu. W kolejnej części będzie również o nowym domu pingwinów. To ostatnio tacy nasi warszawscy celebryci, którym sława chyba nie jest na rękę, no ale jest. Ze sprawą właśnie nowego domu, nowego wybiegu. Posłuchacie, jak pingwiny czują się w nowym domu i jakie plany urzędnicy mają na dalsze remonty kolejnych wybiegów, kolejnych domów, kolejnych zwierząt. Będzie również o strefie płatnego parkowania, bo Rada Warszawy podjęła decyzję o tym, że będzie rozszerzać tą strefę. O które dzielnice? O tym dowiecie się już w tej części programu, ale zanim do tego przejdziemy, sprawdźmy, co wydarzyło się w ostatnim czasie w Warszawie i na Mazowszu, a to przygotowała dla Was moja redakcyjna koleżanka Natalia Kuśmierz.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Warszawie. Poniedziałek.
3: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Warszawski sąd zdecydował o 3-miesięcznym aresztowaniu mężczyzny podejrzanego o wywołanie fałszywego alarmu w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej. Miał on nadać tam przesyłkę zawierającą pakunek z napisem broń chemiczna. W efekcie budynek został ewakuowany. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. A w miniony weekend w Ząbkach doszło do tragicznego wypadku z udziałem dwóch samochodów. W jego wyniku zginęli dwaj młodzi mężczyźni w wieku od 22 do 23 lat. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Obserwacja i zabezpieczanie trasy to były najważniejsze zadania warszawskiej akcji pomocy nurogęsiom. Łącznie do Wisły bezpiecznie dotarło 80 młodych nurogęsi, mówi Karolina Kwiecień-Łukaszewska z Zarządu Zieleni.
4: Cieszy nas również, że udało nam się uratować 31 osieroconych nurogęsiątek. Łącznie odbyło się niemal 190 spacerów. Uczestniczyło w nich w sumie 31 wolontariuszy.
3: Kolejny start akcji pomocy za rok w kwietniu.
2: Wtorek.
3: Żołnierz WOT-u z zarzutami prokuratury. Chodzi o dowódcę 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Pułkownik Witold B. miał się dopuścić wyłudzenia świadczeń z tytułu rozłąki i przejazdów, które nie miały miejsca, mówi Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
5: Chodzi tutaj o oszustwa na szkodę Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie i Lublinie w zakresie wyłudzania nienależnych świadczeń z tytułu nieodpłatnego zakwaterowania.
3: Witold B. został już zawieszony przez WOT do czasu zakończenia postępowania. Tęcza nie wróci na plac Zbawiciela. Miasto zrezygnowało z realizacji instalacji z powodu sporu dotyczącego praw autorskich, a te należą do Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Zamiast nowej konstrukcji powstała tam za to rabata kwiatowa w tęczowych barwach. 57-latek z Ukrainy, który wyłowił wielkiego suma z jeziorka Balaton na Gocławiu, zostanie deportowany. Mężczyzna odpowie też za przewożenie ryby złowionej w okresie ochronnym oraz znęcanie się nad nią podczas transportu bez dostępu do wody. Grozi mu do 3 lat więzienia. Mężczyzna otrzymał także 5-letni zakaz wjazdu do Polski.
2: Środa.
3: Rodzice z podwarszawskich miejscowości alarmują o rosnącej popularności trainsurfingu wśród nastolatków. Polega to na podróżowaniu na zewnątrz pociągów i nagrywaniu swoich wyczynów. Kolejarze odnotowali już kilka takich zgłoszeń, m.in. w Zielonce, a policja zapowiada wzmożone kontrole. Tegoroczny długi weekend czerwcowy był bezpieczniejszy. Było mniej wypadków i mniej ofiar. W 314 wypadkach zginęło 19 osób, ponad 370 zostało rannych, mówi Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji.
6: W okresie 2025 roku odnotowano 352 wypadki drogowe, w których zginęło 25 osób, a 424 zostały ranne.
3: Złapano o prawie 300 pijanych kierowców mniej. Prokuratura postawiła zarzuty 37-letniemu obywatelowi Turcji w związku z tragicznym wypadkiem w Ząbkach. Chodzi o naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mężczyzna miał zawracać z prawego pasa i zajechać drogę prawidłowo jadącemu Audi. W wyniku zdarzenia dwóch młodych mężczyzn zginęło, a trzeci walczy o życie. A na Ursynowie powstaje park na dachu. Mowa o parku linearnym nad południową obwodnicą Warszawy. Jest on położony na stropie tunelu drogowego i będzie gotowy w tym roku, mówi Karolina Kwiecień-Łukaszewska ze Zarządu Zieleni Miejskiej.
4: Prace też już dobiegają końca. Chodzi w nich o wykonanie nasadzeń oraz wykonanie ścieżek z nawierzchni mineralnej.
3: a dla najmłodszych największą atrakcją jest strefa rozrywki z fontanną.
2: Czwartek.
3: Od początku roku na akwenach na terenie Warszawy i Mazowsza utonęło już 7 osób, dlatego każdego roku samorząd województwa wspólnie z policją oznacza niebezpieczne miejsca i tworzy listę czarnych punktów wodnych. Na Mazowszu jest ich 114, a w Warszawie 23, mówi Marcin Zawadzki z policji.
7: Każde miejsce może być niebezpieczne. To, że w danym miejscu jest czarny punkt wodny, oznacza, że w tym miejscu wydarzyło się coś złego i należy na to miejsce szczególnie zwracać uwagę.
3: Ofiarami są najczęściej dorośli mężczyźni, a największe zagrożenie występuje w rzekach. Teraz zaglądamy na Okęcie. Ostatnio samolot lecący z Warszawy do Czarnogóry musiał zawrócić na lotnisko Chopina krótko po starcie. Powodem była usterka podgrzewania szyby w kokpicie. Zdecydowano o podstawieniu innej maszyny, aby kontynuować rejs. Jeszcze jedna informacja. Przed Pałacem Kultury i Nauki odbędzie się nowy festiwal, a chodzi o Centralny Plac Muzyki. Zaplanowano go między 19 czerwca a 7 lipca. W programie znalazły się koncerty symfoniczne, opera, musicale i muzyka filmowa. Rozpoczął się sezon rowerowy. Choć jednoślady oferują atrakcyjną formę wypoczynku, należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa. O rozwagę apeluje aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
8: Każdy uczestnik ruchu, kierowca, rowerzysta, pieszy czy użytkownik hulajnogi ma wpływ na to, czy na drodze będzie bezpiecznie. Apelujemy o ostrożność, rozsądek i stosowanie się do przepisów.
3: Warto pamiętać, że od 3 czerwca kask stał się obowiązkowy dla wszystkich rowerzystów do 16 roku życia. Tymczasem rowerzyści mogą już korzystać z nowej trasy wzdłuż Alei Solidarności i ulicy Leszno na Woli. Powstał tam ponad kilometrowy odcinek drogi rowerowej, który połączył Bemowo ze Śródmieściem. Przebudowano także skrzyżowanie z ulicą Żelazną.
2: Piątek.
3: Już w ten weekend remont torowiska w Alejach Jerozolimskich spowoduje duże utrudnienia w centrum. Prace obejmą rondo 40-latka i rondo Dmowskiego. Kierowcy muszą liczyć się z objazdami. Dodatkowo część linii tramwajowych zostanie zawieszona lub pojedzie innymi trasami. To najstarszy i zarazem najbardziej zielony warszawski konkurs. Mowa o Warszawie w kwiatach. Zarząd Zieleni Miejskiej zachęca do pochwalenia się swoimi przydomowymi ogródkami, a także kompozycjami na balkonach czy parapetach. Bo i taką nagrodę przyznano w ubiegłym roku, mówi Karolina Kwiecień-Łukaszewska z placówki.
9: To okno nas zachwyciło od samego początku. Wszystkie rośliny, albo zdecydowana większość, która znalazła się na tym parapecie, pochodziła z odzysku. Pani je uratowała.
3: Zgłoszenia potrwają do 30 czerwca. Lotnisko Chopina bije rekordy liczby obsłużonych pasażerów. Tylko w ostatnią niedzielę było ich ponad 90 tysięcy. Dodatkowo przez trwającą wymianę skanerów czekali oni na kontrolę w bardzo długich kolejkach. Stąd apel do podróżnych, mówi Piotr Rudzki z lotniska.
10: Prosimy pasażerów, żeby odpowiednio planowali przyjazd na lotnisko i korzystali z tak zwanych bramek ABC, czyli odprawy automatycznej. To znacznie też przyspiesza odprawę i przejście przez kontrolę graniczną.
3: Wymiana skanerów zakończy się w grudniu.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Zmieniamy temat.
1: Stołeczni radni zdecydowali, że strefa płatnego parkowania niestrzeżonego rozszerzy się o kolejne 4 rejony miasta. Pierwsze zmiany wprowadzone zostaną we wrześniu, a kolejne w maju przyszłego roku. Więcej na ten temat wie Piotr Lędzion.
11: Praga Południe, Wola, Mokotów, Włochy. Nad rozszerzeniem strefy płatnego parkowania w tych dzielnicach debatowała Rada Warszawy. Zdaniem miejskich urzędników rozszerzenie strefy służy zwiększeniu rotacji miejsc parkingowych i wygodzie mieszkańców, nie zaś zarobkowi.
12: Łukasz Puchalski, Zarząd Dróg Miejskich Warszawa. Strefa płatnego parkowania jest faktycznie w rejonie tutaj Pałacu Kultury, ścisłego centrum dochodowa, natomiast my rozmawiamy już w tej chwili o obszarach, których głównym problemem jest deficyt miejsc parkingowych społeczności lokalnej i im dalej, tak mówiąc kolokwialnie, od Pałacu Kultury, tym ten zarobek na strefie jest mniejszy. Natomiast jaki jest urobek strefy płatnego parkowania, to widać chociażby porównując obszary w strefie i poza strefą. Poza strefą płatnego parkowania postój średnio trwa ponad 6 godzin. W strefie poniżej 2, to jest godzina 40. Czyli z tego samego miejsca mogą skorzystać kierowcy 3 pojazdów po wprowadzeniu strefy.
11: O rozszerzenie strefy zabiegali choćby mieszkańcy Odolan czy ulicy Międzynarodowej na Saskiej Kępie. Powodem jest uciążliwość parkingowej turystyki. Pomysł na bardziej radykalne przeciwdziałanie temu zjawisku ma burmistrz Woli.
13: Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli. Ja jako burmistrz Woli chciałbym pójść jeszcze dalej i zastosować pilotaż polegający na tym, że tam, gdzie mamy SPPN, tam, gdzie mamy parkometry, jedna strona ulicy będzie służyć wszystkim kierowcom, a druga strona ulicy tylko tym, którzy mają identyfikatory mieszkańca. Tak, żeby jeszcze bardziej jakby tą wajchę przesunąć na stronę mieszkańców. Miejsce parkingowe w centrum miasta, w każdej stolicy Europy. Europejskiej z dobrym rzadkiem.
11: Nie wszyscy jednak jednoznacznie popierają rozrost strefy. Dla radnych PiS należałoby raczej przemyśleć strategię miasta związaną z przebudową infrastruktury.
14: Dariusz Figura, przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy. Jaka jest strategia miasta, jeśli chodzi o miejsca parkingowe w Warszawie? Mam wrażenie, że takiej strategii absolutnie nie ma. Miasto swoimi działaniami przyczynia się do zwiększenia deficytu tych miejsc parkingowych, nie tylko w centrum, ale też w dzielnicach obrzeżnych, to poprzez działania miasta. W związku z tym musi być jakaś strategiczna polityka miasta, jeśli chodzi o parkowanie w Warszawie. Jest ogromny deficyt, a jednocześnie jest bierność miasta w tym zakresie i na to nie chcemy pozwolić.
11: Zasadność zmian podważa także Ruch Narodowy.
15: Maciej Binkowski, radny miasta stołecznego Warszawy, Konfederacja Ruch Narodowy. To jest oczywiście wszystko robione pod przykrywką dla dobra mieszkańców, dla lepszej rotacji, dla miejsc parkingowych, dla osób, które na danym terenie zamieszkują, ale proszę zobaczyć, jak to wygląda. No, to jest taka kolejna maszynka do zarabiania pieniędzy, przede wszystkim ściągania tych opłat, a dobro mieszkańców jest na dalszym planie. Zwłaszcza, że widzimy, ile przy tej okazji dostosowywania ulic, wyznaczania tych stref płatnego parkowania, ile przy tej okazji zawsze miejsc parkingowych jest kasowanych, tak więc nie można tutaj mówić o tym, że to są działania w intencji poprawienia komfortu. To jest po prostu kolejny zarobek miasta.
11: Z zarzutami tymi zdecydowanie nie zgadza się przewodniczący Komisji Infrastruktury.
16: Piotr Wrotenstein-Żuławski, przewodniczący Komisji Infrastruktury Rady Miasta Stołecznego Warszawy, Koalicja Obywatelska. Żadnych miejsc nie ubywa. Jeżeli ktoś uważa, że miejscem parkingowym jest stanie na przejściu dla pieszych, to może sobie wyobrażać, że stracił miejsce parkingowe, ale to nie jest miejsce parkingowe. No, nigdy miejscem parkingowym nie było. Nie jest założeniem strefy płatnego parkowania likwidacja jakichkolwiek miejsc parkingowych. Natomiast jak powtarzam, ja na swojej dzielnicy, kiedy mi wprowadzono strefę płatnego parkowania, mogłem z dzieckiem do przedszkola iść chodnikiem, a nie jezdnią, bo przed wprowadzeniem strefy płatnego parkowania w mojej dzielnicy chodniki były zastawiane samochodami z Legionowa, Wieliszewa i tak dalej, a ja musiałem iść środkiem jezdni i jak przejeżdżał kolejny samochód, z dzieckiem schodziliśmy z jezdni, bo to było jedyne przejście i musieliśmy przepuścić samochody. No to jest patologia.
1: Do tematu będziemy jeszcze wracać, a teraz powiem Wam trochę o tym, z jakich atrakcji, z jakich wydarzeń możecie skorzystać w Warszawie w ten weekend, a tego jest całkiem sporo. Zapewne znane są Wam miejskie strony Warszawa na weekend i Warszawa dla rodziny i tam warto zajrzeć i tam polecam się udać, jeżeli chodzi o szczegóły tego, o czym za moment powiem. Na pewno będzie bardzo muzycznie, a to za sprawą na przykład Dni Ursynowa, Dni Ursusa i Dni Białołęki. I jeżeli macie ochotę, możecie udać się na Pragę, bo tam święto ulicy Stalowej, gdzie uczestnicy mogą wziąć udział w licznych warsztatach, spotkaniach i koncertach dla dużych i małych. Na imprezę będzie można też dojechać zabytkowym tramwajem. Na sportowo międzynarodowe regaty wiślarskie Warsaw Head 2026, które będzie można oglądać dzisiaj z mostu Łazienkowskiego oraz z plaży Saska. Wawer z kolei zaprasza na rowerową masę krytyczną imienia Henryka Łaska w programie przejazd na własnych rowerach z miejsca zbiórki na plaży romantyczną i powrót, jak również opowieści o mistrzu, serwis rowerowy, grill i wata cukrowa. Biegacze z kolei spotkają się na leśnej triadzie biegowej Szlak Lata w Lesie Kabackim. Trasa biegu głównego i marszu Nordic Walking to 5 km, a młodsi uczestnicy wystartują na dystansach 500 metrów i 1000 metrów. Praga Północ organizuje weekendowy festiwal sportowy dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 12 lat. No i to świetna okazja do poznania nowych dyscyplin sportowych, takich jak joga, taniec, brazylijskie jiu-jitsu przez zabawę. Na dzieci będzie czekać również zdrowy poczęstunek oraz porcja wiedzy o zdrowym odżywianiu. Mamy też coś dla miłośników historii. Park Kultury w Powsinie zaprasza na festiwal Nadam 2026. To wyjątkowe wydarzenie stanowi istotny, jak czytamy, element kultury mongolskiej i pozwoli uczestnikom poznać tradycję, muzykę i sporty narodowe Mongolii. Mamy też urodziny fotoplastikonu warszawskiego. Miłośnicy historii, fotografii i Warszawy doskonale znają to miejsce, które sobotnią potańcówką rozpoczyna świętowanie swoich 18 urodzin. Odwiedzających czeka tydzień wypełniony wystawami, spotkaniami, warsztatami oraz wydarzeniami muzycznymi. Na sobotę zaplanowano również premiery w warszawskich teatrach i na przykład Adrenalina to nowy spektakl w repertuarze Teatru Powszechnego, który zabiera widzów w podróż przez współczesną Pragę. Dzielnicę pełną kontrastów, napięć i nieustannej potrzeby przetrwania. A więcej informacji, tak jak wspominałam, na stronach Warszawa na Weekend i Warszawa dla Dzieci.
0: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
1: Dzisiaj w programie zaglądamy do warszawskiego ogrodu zoologicznego i to w dwóch tematach. Po pierwsze sprawdzamy, czym dokładnie karmione są zwierzęta w warszawskim ogrodzie zoologicznym i skąd to pożywienie przyjeżdża. Po drugie zobaczymy pingwiny w akcji, pingwiny na nowym wybiegu. A jak mawia dyrektor warszawskiego ogrodu zoologicznego Andrzej Kruszewicz, czy pingwin wygląda jak rakieta w basenie? No bo i basen znalazł się na nowym wybiegu i o tym dzisiaj nieco więcej powiemy. Będzie również o najstarszym konkursie ogrodniczym w Warszawie, mowa o Warszawie w kwiatach, a także o remontach drogowych. Ale na początek zaglądamy do warszawskiego ogrodu zoologicznego. Od kilku dni internauci krytykują Rafała Trzaskowskiego za to, że woli niemieckie siano od polskiego. I tutaj cytat. Byłbym zachwycony, gdyby żyrafy i bongo jadły ze smakiem swojski żurek, odcina się prezydent Warszawy, a rolnicy pytają, dlaczego nie nasze polskie siano. Z pomocą przychodzi ogród zoologiczny, który w swoim oświadczeniu pisze, że w 2026 roku zoo zakontraktowało aż 90 ton siana od polskiego rolnika. Te informacje oczywiście znajdują się w dokumentacji przetargowej i ta sama dokumentacja przetargowa mówi, że siano od tego samego rolnika również było dostarczane do ogrodu w ubiegłym roku. Ogród odniósł się również do dostawy z Niemiec dotyczące suszu z lucerny, a nie siana. I jak tłumaczą pracownicy, jeśli na przykład mokry sezon zbiorów w Polsce uniemożliwił rolnikom wyprodukowanie odpowiedniej ilości i jakości lucerny, sprowadzamy ją z zagranicy w tym roku aż z południa Europy poprzez Niemcy, tłumaczą pracownicy ogrodu zoologicznego. A do tematu odniósł się również prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
17: Ostatnio duże zainteresowanie tym, jak karmimy nasze zwierzęta. Bardzo się z tego cieszę, drodzy Państwo, dlatego że to istotna informacja. Pojawiły się przeróżnego rodzaju paski grozy. Notabene ja się zawsze zastanawiam, czy taki pasek, że Niemcy przez Trzaskowskiego mają mniej siana, byłby złym paskiem. Ale zupełnie poważnie, tutaj są organizowane, drodzy Państwo, przetargi na te ilości żywności. I uspokajam, karmimy tutaj nasze zwierzęta polskim sianem, a lucerna przyjeżdża z południa Europy.
1: I dodał, że jeżeli chodzi o pingwiny, które właśnie otrzymały nowy wybieg, one również są karmione rybami, śledziami z polskiego Bałtyku.
17: Karmienie pingwinów i te ryby, a mianowicie szproty, jak i śledzie, są polskie i pochodzą z Bałtyku.
1: A teraz przenosimy się na wybieg pingwinów, nowy wybieg pingwinów. I muszę Wam powiedzieć, że pingwiny w nowym domu są dopiero od kilku dni i są jeszcze trochę speszone. Niekoniecznie i niechętnie korzystają z basenu, no chyba, że są o to rzeczywiście już poproszone. Wtedy skorzystają, ale jeżeli chodzi o nowy wybieg, to rzeczywiście dyrektor Andrzej Kruszewicz, dyrektor warszawskiego ogrodu zoologicznego, podkreśla, że pingwiny najpiękniej wyglądają wtedy, kiedy pływają.
18: On dopiero pod wodą pokazuje, jaki jest szybki, jaki jest sprawny, jaki jest obłędny. Chodząc na lądzie, no jest jednak trochę nieznarny, co tu dużo mówić. Napęd, żeby był skuteczny pod wodą, musi być z tyłu, ale wtedy bardzo źle się chodzi po lądzie, dlatego pingwin tak wygląda trochę nieporadnie, a w wodzie po prostu jak torpeda. Było tak, że mieliśmy taki basen, w którym kiedyś mieszkały pelikany i kaczki. Zrobiliśmy tam domek, dodatkowo zostało to ogrodzone. Domek miał byle jakąś tam starego typu klimatyzację. No i te pingwiny nam się tam bardzo dobrze rozmnażały, wbrew pozorom. Ale wodę trzeba było regularnie zmieniać. One do tej wody nie zawsze chciały wchodzić, zwłaszcza jak było ciepło. Więc, no krótko mówiąc, nie był to nowoczesny wybieg, tylko taki zachowawczy. Ale rozmnażały się bardzo dobrze i skutecznie, więc postanowiliśmy zbudować coś nowego. Mieliśmy wizję. Fundacja Panda, czyli Fundacja Rozwoju Warszawskiego ZOO, wyłożyła pieniądze na projekt. Pani Magdalena Muchowska znalazła pierwsze pieniądze, no i ruszyło. Ruszyło i mamy nowoczesny obiekt za 14,5 miliona mniej więcej, ale no gatunek krytycznie zagrożony wymarciem, więc no trzeba poświęcić mu trochę czasu i uwagi.
1: Jak czują się tutaj pingwiny?
18: Na razie to są trochę przerażone. Boją się tej głębokiej wody, nie znają jej. No bo w wodzie może się czaić rekin, może się czaić lampart morski. Różne inne niebezpieczeństwa straszne. Więc one tak ostrożnie na razie tam nurkują. Ale już widzieliśmy je pływające, mamy na monitoringu. Więc myślę, że się odnajdą w nowej rzeczywistości.
1: Jeden z moich kolegów, kiedy oglądaliśmy pingwiny pod wodą, zastanawiał się nad tym, jak wytłumaczyć dziecku, że nie ma śniegu, nie ma lodu, jest ciepło. A te nasze warszawskie pingwiny jakoś tutaj sobie żyją i pływają w tym basenie.
18: Jak leciałem ratować pingwiny, był to rok 2000, spędziłem tam 6 tygodni. Ambasada RP dała mi wizę w ciągu 3 dni i całość finansowała EASA, czyli Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów. W telefonie nagrałem komunikat dla znajomych. poleciałem do Afryki ratować pingwiny. Nikt mi nie uwierzył. One występują na samym południu Afryki, na początku dobrej nadziei. W Ameryce jest podobny gatunek pingwin Humboldta, też na samym południu Ameryki Południowej, no bo one centrum mają swojego występowania na Antarktydzie, ale no są na Nowej Zelandii, są na Tasmanii, są na południu Australii, także zajmują wszystko to, co tam jest w miarę osiągalne, no bo ten ocean na południu kuli ziemskiej jest bardzo bogaty w różne ryby, w różne gatunki ryb, prądy morskie, które tu wynoszą kryla z głębi morskich na powierzchnię i to przez to tam te pingwiny mogły funkcjonować. Są to ptaki bardzo pierwotne w sumie i po tym grzmotnięciu, po uderzeniu asteroidy w okolicy Zatoki Meksykańskiej 66 milionów lat temu wymarło 90% fauny i flory na planecie, a życie przetrwało tak naprawdę tam, gdzie jest teraz Antarktyda, teraz naukowcy do tego dochodzą, no i wymarły dinozaury, a uważa się, wtedy ssaki oczywiście dostały szansę, ale uważa się, że współczesne ptaki to są właśnie dinozaury. Jak chcemy zobaczyć, jak żyły dinozaury, zobaczmy sobie kazuara, strusia afrykańskiego, emu, nandu i właśnie pingwiny, które
1: jak zapowiada dyrektor Ogrodu Zoologicznego Andrzej Kruszewicz, wybieg dla pingwinów to jest dopiero początek, bo w planach są już kolejne remonty kolejnych wybiegów dla zwierząt.
18: Przez lata Ogród Zoologiczny był troszeczkę niedofinansowany. Ja nie będę mówił, jaka to epoka była, bo to było przed kilkoma laty i trwało lat 8, ale w każdym razie no nie było pieniędzy. Nie było pieniędzy, miasto było obciążone różnymi podatkami, więc nie można było marzyć nawet o jakichś poważniejszych funduszach, a infrastruktura nam się sypała. Nam się po prostu kruszyła. To były te wszystkie obiekty, były budowane w latach 50. z wielkim entuzjazmem, a teraz powinno się z równie wielkim entuzjazmem wszystkie je zburzyć, zbudować od nowa. No i jak pani Renata Niewitecka, przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Stołecznego Warszawy, zobaczyła stan naszej mopiarni, to po prostu zwołała ekspertów, no i stwierdzono, że coś z tym trzeba zrobić. No więc tak, no wszystko jest do wyremontowania tak naprawdę, bo wtedy budowano bardzo dużo, ale lata 50. ten beton był słabej jakości, cement był słabej jakości, technologie były przestarzałe, trzeba to wszystko zrobić od nowa. Padło napiw na mopiarnię, to już nie będzie tylko mopiarnia, to będzie egzotarium, tam będą różne zwierzęta z różnych kontynentów, ale małpy będą tam jakby podstawą. Jednocześnie zaczęliśmy projektować niedźwiedzie polarne. Tutaj były ruchy takie logistyczne, bo trzeba było niedźwiedzie wysłać do czeskiej Pragi, czyli z Pragi Północ do Pragi Czeskiej, żeby zrobić miejsce dla pingwinów, które mogły być tam, żeby zburzyć pingwiny. To jest pierwszy mały obiekt. Fundacja Panda też, poza tym, że włożyła tutaj na projekt, to właśnie podobnie 400 tysięcy wydała na gepardy, bo przy COVID-zie umarło 36 gepardów z populacji europejskiej, a myśmy mieli 3 młode samice, więc koordynator poprosił. Ja się nie zgodziłem, żeby wysłać je na Wyspy Brytyjskie przed Brexitem i COVID-em, bo powiedzieliśmy, że zbudujemy większy wybieg i to było błogosławieństwo, bo w tej chwili brakuje tutaj gepardów w europejskiej populacji. No i mamy nowy wybieg, też fundacja go sfinansowała, został otwarty w niedzielę tydzień temu. Teraz otwieramy pingwiny, projektowanie zaawansowane jest przy niedźwiedziach polarnych, naprawdę to będzie cała dolina, będzie zajęta przez ten pawilon. Małpy też są bardzo zaangażowane, wybieg afrykański na południu, gdzie mamy tak zwaną zwałkę przy żyrafiarni. Też już jest mocno zaangażowane to projektowanie, ale na to wszystko potrzeba energii. Więc oczywiście farma fotowoltaiczna, powstanie na tej łące, która jest przy ośrodkach rehabilitacji, żebyśmy mieli energię, trzeba też zapewnić wodę. No jakby nie jest to takie łatwe. Idziemy do przodu, zrobiony został audyt energetyczny przez miasto. Wiemy już, gdzie szukać energii, jakiej energii, w jaki sposób, więc miasto nas wspiera naprawdę niesamowicie zupełnie. Także powinienem może już nawet iść na emeryturę, ale ja chcę zobaczyć to wszystko tutaj z bliska, biorąc w tym wszystkim udział.
1: I mówiąc całkowicie szczerze, zastanawiam się, jak pingwiny, które są nieco speszone całą sytuacją, poradzą sobie ze sławą, bo bez wątpienia będą to przez najbliższe tygodnie celebryci Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, a już podczas otwarcia wybiegu pojawiło się sporo mieszkańców Warszawy, którzy chcieli przywitać ich w nowym otoczeniu.
19: No jest przepięknie. Właśnie przed chwilą byliśmy świadkami, jak te pingwiny wskoczyły do wody wszystkie naraz, a potem szybko wszystkie naraz wyszły, chyba jeszcze wystraszone, nie znają tego miejsca, ale naprawdę było to super urocze.
20: Wow.
19: Nowoczesny wybieg, piękna, błękitna woda, szkoda tylko, że pingwiny nie chcą z niej korzystać.
1: A jeżeli chcecie odwiedzić pingwiny w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym, to możecie zrobić to codziennie. Od maja do sierpnia, od godziny 9 do 18 w dni robocze i od 9 do 19 w weekendy i święta.
2: Ważne dla mieszkańców Warszawy.
1: A ważne są z pewnością remonty drogowe, które bardzo często prowadzą do utrudnień. O szczegółach tego, co będzie działo się w Warszawie, w materiale Piotra Lędziona.
21: Remontowy sezon w Zarządzie Dróg Miejskich jest już w pełni. Dziś dowiedzieliśmy się, że ZDM podpisało kolejne 8 umów.
22: Tak, to kolejny tego typu przetarg, który zakłada nie tylko frezowanie jezdni, ale też na przykład remonty chodników czy nawierzchni na przystankach autobusowych. Ten przetarg jest bardzo duży, bo tak jak pan redaktor wspomniał, to jest aż 8 ulic. W sumie na te 8 ulic mamy przeznaczone ponad 30 milionów złotych, więc rzeczywiście ten przetarg jest bardzo, bardzo duży i bardzo ważny.
21: Te ulice rozrzucone są po kilku dzielnicach, powiedzmy więc o które chodzi i co będzie się na nich działo.
22: Tak, ulice są rozrzucone właściwie prawie po całej Warszawie. Mamy na początek ulicę Szwoleżerów, na której sporo się będzie działo. Tutaj będzie wymieniona nawierzchnia jezdni na odcinku między Czerniakowską a Myśliwiecką i oprócz tego planujemy również tam remont chodników. Dalej mamy ulicę Madalińskiego między ulicą Puławską a Aleją Niepodległości. Tutaj również czeka nas remont jezdni i chodnika. Podobne prace, można powiedzieć takie same, czyli remont jezdni i chodnika czekają nas na ulicy Koszykowej między Chałubińskiego a Lindleya. Trochę więcej będzie się działo na ulicy Szaserów, dlatego że od Makowskiej do przystanku Garwolińska 01 wymienimy nawierzchnię jezdni. Oprócz tego wymienimy również nawierzchnię, wyremontujemy nawierzchnię na przystankach autobusowych oraz na miejscach postojowych, więc tutaj tych prac będzie też nieco więcej. Dalej mamy ulicę Krajewskiego i fragment ulicy Zajączka. Od budynku przy Krajewskiego 2 do ulicy Śmiałej, tutaj również jezdnia i chodniki. Dalej mamy ulicę Spalinową między Grenadierów a Turbinową. Tutaj wyjątkowo wyłącznie zostanie wymieniona nawierzchnia jezdni. Kolejne są Aleje Jerozolimskie, tutaj też tylko jezdnia. Między Placem Zawiszy a ulicą Sokołowskiego Grzymały mamy też Aleje Sztandarów od Chruściciela Montera do ulicy Czwartaków i tutaj też wymieniona będzie tylko jezdnia.
21: Czy znamy już jakiś harmonogram tych prac? Wiemy, że wykonawcy będą mieli od 4 do 5 miesięcy, ale myślę na przykład o Alejach Jerozolimskich. Czy tutaj będzie wykorzystane to, że one już są w jakimś etapie prac, czy jednak jeszcze nie wiemy, kiedy konkretne te remonty będą się odbywać?
22: Harmonogram jest stworzony, natomiast proszę pamiętać, że zbliżają się wakacje. Dla nas te wakacje są najważniejszym terminem w całym roku, dlatego że ruch wtedy jest zdecydowanie mniejszy i my staramy się tak przeprowadzać te prace, zwłaszcza te, które generują największe utrudnienia, żeby one odbywały się właśnie w wakacje. Szczegółowych terminów dla każdej z tych ulic na ten moment nie jestem w stanie podać, ale jestem przekonany, że będziemy robić wszystko, żeby te najważniejsze prace i generujące największe utrudnienia odbywały się właśnie w wakacje, kiedy ten ruch jest zdecydowanie mniejszy.
21: Wiemy, że zeszłoroczny budżet zakładany przez ZDM z końcem roku uległ znacznemu rozszerzeniu. Czy tym razem też ZDM zakłada, że ten budżet przewidziany się powiększy?
22: Mam oczywiście taką nadzieję, natomiast tutaj wszystko zależy od radnych Miasta Stołecznego Warszawy. Mamy jakiś tam podstawowy budżet, który został nam zapewniony. Liczymy też na to i to jakby to też się dzieje, liczymy na oszczędności w przetargach. Dzięki temu na przykład w zeszłym roku udało nam się zamiast 6 przetargów ogłosić, zdaje się, 7 dzięki właśnie oszczędnościom. Liczymy na to, że w tym roku będzie podobnie. Te oszczędności już się udało jakieś wygenerować w tych przetargach, które były. Natomiast jak zawsze liczymy na to, że radni Miasta Stołecznego Warszawy będą nam przyznawać jeszcze dodatkowe środki, żeby jeszcze więcej tych remontów przeprowadzić.
21: Nie da się ukryć, że nawet w wakacje remonty powodują jednak pewne problemy dla kierowców. Skąd mogą czerpać na bieżąco informacje o tym, gdzie i co się dzieje?
22: Tak, niestety remonty powodują utrudnienia. Ja oczywiście przepraszam wszystkich użytkowników naszej infrastruktury za te utrudnienia. Mam nadzieję, że nam wybaczą, ale niestety, żeby było dobrze, to przez chwilę musi być źle. Ja zachęcam do odwiedzania strony InfoUlice. Tam są na bieżąco podawane wszystkie utrudnienia i wszystkie informacje o pracach, które są przeprowadzone nie tylko przez Zarząd Dróg Miejskich. Natomiast jeżeli chodzi o prace stricte prowadzone przez Zarząd Dróg Miejskich, no to tutaj polecam zdm.waw.pl. My też szczegółowo opisujemy wszystkie prace, które prowadzimy.
1: To był Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich, a teraz zapraszam na kolejną część programu, bo tam powiemy m.in. o tym, że Mazowsze jest liderem, jeżeli chodzi o liczbę urodzeń.
0: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
1: Wyszliśmy z warszawskiego zoo i pożegnaliśmy pingwiny. Przed mikrofonem cały czas Marta Kaźmierowska i tak jak wspominałam, będę mówić m.in. w tej części programu o najstarszym konkursie ogrodniczym w Warszawie, ale również o tym, gdzie w stolicy można zobaczyć dzieła Zdzisława Beksińskiego. Ale zanim do tego przejdziemy, mam dla Was informację, na którą się przypadkowo natknęłam, a która mówi o tym, że na Mazowszu rodzi się najwięcej dzieci w Polsce. I z tego, co czytam, w ubiegłym roku urodziło się ponad 40 tysięcy dzieci, co daje regionowi pozycję lidera. Najwyższy wskaźnik dzietności ma powiat siedlecki, najniższy powiaty szydłowiecki, gostyniński i płocki. W mniejszych miastach kobiety rodzą dzieci wcześniej, często jeszcze przed 30, a w Warszawie i okolicach decyzja o rodzicielstwie jest jednak odkładana. Mazowsze, a właściwie samorząd województwa, chwali się tym, że wspiera rodziny, no i to wsparcie ma niejako przyczynić się do tego, że tych porodów jest więcej i że Mazowsze jest liderem, jeżeli chodzi o dzietność.
5: Dzisiaj wyzwania demograficzne, problemy demograficzne to jeden z takich największych problemów europejskich i cywilizacyjnych. Niestety obserwujemy ciągle spadający wskaźnik urodzeń w Polsce, na Mazowszu. No Mazowsze dzięki migracji jest w dalszym ciągu jednym z czterech województw, których ilość mieszkańców rośnie. Ale oczywiście jesteśmy niezwykle zainteresowani tym, aby przełamać te zjawiska demograficzne, żeby jak najwięcej Mazowszan rodziło się w naszym województwie. No, żeby następowała ta zastępowalność pokoleń, żeby młodzi obywatele Mazowsza rośli, wzrastali i przejmowali oczywiście we wszystkich obszarach działalności, życia społecznego, publicznego, gospodarczego też tę pałeczkę. Staramy się oczywiście pracować na rzecz poprzez różnego rodzaju działania. Jednym z nich jest oczywiście dbanie o nasze oddziały położniczo-ginekologiczne, o nasze oddziały neonatologiczne. W naszych szpitalach wielospecjalistycznych mamy takie oddziały.
1: Dodał marszałek województwa Adam Struzik. I tak jak czytam, na przykład w maju tego roku w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu otwarto nowoczesny trakt porodowy. Projekt ten o wartości ponad 25 milionów złotych to największa inwestycja sal porodowych, sala do cięć cesarskich, sale przed- i poporodowe oraz zaplecze dla rodzin. Nowa przestrzeń została zaprojektowana tak, aby zapewnić komfort, prywatność i bezpieczeństwo zarówno pacjentom, jak i noworodkom. Sejmik województwa również przed uruchomieniem rządowym programu in vitro zdecydował się o realizacji samorządowego programu leczenia niepłodności metodą in vitro. W trakcie trwania dwóch edycji programu na przestrzeni 2019 i 2025 roku odnotowano 1911 ciąż, a na świat przyszło ponad 1100 dzieci, co wpłynęło na liczbę urodzeń w regionie. Wsparcie nie kończy się jednak na porodzie, mówi Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
6: Wspieramy samorządy gminne w budowie żłobków, przedszkoli, modernizacji szkół, ale też dbamy o profilaktykę zdrowotną.
1: Podsumowując, nowoczesne porodówki, żłobki, przedszkola, place zabaw, a także programy, które mają wspierać młodych rodziców, są niezwykle istotne. Niemniej, jeżeli chodzi o Warszawę, jeżeli chodzi o Mazowsze, wszystko wskazuje na to, a właściwie dane to pokazują, dane GUS-owskie między innymi, że wysoka dzietność w naszym regionie spowodowana jest migracją i atrakcyjnym rynkiem pracy dla młodych ludzi.
2: Zmieniamy temat.
1: Teraz zaglądamy do Zarządu Zieleni Miejskiej i pytamy o jeden z najstarszych warszawskich konkursów, a mowa o konkursie Warszawa w kwiatach. To jest konkurs, który sięga okresu przedwojennego. Już wtedy nagradzano i oceniano ogródki przydomowe, ogródki, ale nie tylko, warszawiaków i warszawianek. I mimo tego, że konkurs ma długoletnią tradycję, to Karolina Kwiecień-Łukaszewska z Zarządu Zieleni Miejskiej przyznaje, że co roku mieszkańcy potrafią ich nieźle zaskoczyć. O tym, czym zaskakują mieszkańcy, jakie są zasady konkursu i do kiedy dokładnie można się zgłaszać, o tym posłuchacie już za chwilę.
4: Jest to najstarszy warszawski konkurs, na pewno najpiękniejszy. Celem od początku tego konkursu było wspólne ukwiecanie Warszawy, wspólne tworzenie nowych miejsc zieleni i tym samym tworzenie nowych stref też bioróżnorodności. Ten konkurs pokazuje też to, że mieszkańcy mają wpływ na to, jak wygląda zieleń miejska, bo proszę sobie wyobrazić, że za żadne żadna instytucja, żaden zarząd nie byłby w stanie zazielenić tak ogromnych terenów prywatnych posesji. Robią to Państwo, za co bardzo dziękujemy i właśnie tym konkursem nagradzamy. 43. edycja, do końca czerwca można zgłosić swoje balkony, loggie, okna, to jest jedna kategoria. Kolejna kategoria to są ogródki przydomowe, zarówno przy domach jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych, czyli na przykład takie przyosiedlowe. Kolejna kategoria, ogrody w kwietne w działkach, czyli te słynne rodosy. I kategoria bardziej nie indywidualna, a dla przyrody, to ona zadebiutowała w zeszłym roku, jest to nagroda bioróżnorodności. Do tej kategorii zgłaszamy tereny nieurządzone. To są tereny, które urządziła, ale natura i one sobie bardzo dobrze same radzą. Podpowiadam, mogą to być łąki kwietne, mogą być jakieś wydzielone nisze w parkach, które są, stały się Państwa ulubionym terenem do podziwiania, chociażby nawet z daleka. Czy naprawdę skrawki zieleni, którymi zawładnęła natura i Państwu się podobają, zachęcam do zgłoszenia również tego typu obiektów.
1: Tradycyjnie zapytam o poprzednie edycje tego konkursu. Ja pamiętam tą edycję chyba sprzed 2 lat, kiedy nagrodziliście pana, który swój ogródek zrobił na parapecie w mieszkaniu.
4: To było w zeszłym roku i to była pani. Podpowiadam od razu, jak najbardziej. Faktycznie to okno nas zachwyciło od samego początku. Znając jeszcze historię i rozmawiając w ogóle z panią, która żyła razem z tymi roślinami, wszystkie rośliny, albo zdecydowana większość, która znalazła się na tym parapecie, pochodziła z odzysku. Pani je uratowała, ktoś wystawił roślinki na śmietnik, a pani je przygarniała i uratowała. Więc tak, to okno było fantastyczne. 2 lata temu faktycznie też był parapet wykonany przez młodą osobą i on się też niesamowicie wyróżniał na tle całego budynku, gdzie tylko on był, tylko ten parapet był uchwycony, więc tak, zdarzają się również parapety i my je nagradzamy.
1: To znaczy, że to nie muszą być jakieś idylliczne, duże ogrody przydomowe, ale nagradzacie również właśnie taką kreatywność na małych powierzchniach tak naprawdę.
4: Tak, i o to też w tym konkursie chodzi, bo my tu nie mówimy, że my nagradzamy obiekty, które są największe, widać w nich, nie wiem, największy dobór gatunkowy. Też byśmy chcieli oczywiście, żeby te obiekty zgłaszane do konkursu nie opierały się tylko na jednej roślinie i żebyśmy tutaj puścili wodze swojej fantazji i dali szansę rozwinąć się innym gatunkom. Bioróżnorodność jest jak najbardziej ważna, ale cały czas w tym konkursie liczy się to przede wszystkim zaangażowanie i chęć zazieleniania, ukwiecania swoich prywatnych przestrzeni, a tym samym Warszawy.
1: Bo tak jak powiedziałaś, tutaj przede wszystkim chodzi też o to, no konkurs konkursem, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby mieszkańcy zrozumieli, właściwie wiedzieli, że mają wpływ na to, co się dzieje w ich mieście.
4: I to się zgadza. Do zieleni każdy z nas lgnie, każdy chciałby mieć taką oazę jak najbliżej siebie, a najprostszy sposób to samemu właśnie ukwiecać, zazieleniać się miejsca w swoim domu, na parapetach, balkonach. I to jest takie najbliższe miejsce, gdzie możemy odpocząć w towarzystwie zieleni. A jeżeli nie wiemy, jak na przykład to zorganizować, jak zasadzić, jak pielęgnować, no to my tutaj też przychodzimy z pomocą, bo w ramach konkursu Warszawa w kwiatach prowadzone jest mnóstwo aktywności, w tym warsztaty ogrodnicze, na których poruszamy różnego typu tematyki właśnie ogrodnicze. Ostatnio mówiliśmy o ogrodach, donicach preriowych, czyli o roślinach, które doskonale radzą sobie w czasie suszy. Następne warsztaty z cyklu Ogrodowy Czwartek, bo to o tym mówimy w pawilonie edukacyjnym Kamień, będą dotyczyły też małej retencji. Będziemy mówić o tym, jak zbudować się mini ogrody deszczowe, które też wspomagają nasze rośliny i przede wszystkim wyłapują to, co jest najcenniejsze dla nich, czyli wodę.
1: No oczywiście wszelkie informacje i na temat zgłoszeń do konkursu, ale też na temat warsztatów znajdziemy na stronie internetowej Zarządu Zieleni Miejskiej.
4: zzw.waw.pl. Zapraszamy. Wszystkie informacje o wydarzeniach w zakładce Warszawa w kwiatach i kalendarz wydarzeń znaleźć nas można również na Facebooku, zarówno na fanpage'u Zarządu Zieleni, jak i pawilonu edukacyjnego Kamień. Tam wszystkie istotne informacje zarówno dotyczące konkursu, jak i wydarzeń towarzyszących.
1: Warto się zgłosić, a czasu pozostało niewiele, bo zgłoszenia przyjmowane są tylko do 30 czerwca. Warto zajrzeć na wcześniej wspomnianą stronę internetową, bo tam jest bardzo dużo szczegółów dotyczących m.in. zgłoszeń, ale nie tylko, bo na przykład czytam również o nagrodach specjalnych, o które warto powalczyć. I to jest nagroda Stefana Starzyńskiego albo nagroda publiczności, tak zwany Mister Kwiatów. I jeżeli lubicie kwiaty i macie zacięcie ogrodnicze, to może warto się sprawdzić. Przypominam, zgłoszenia do 30 czerwca. A teraz będzie o obrazach, 20 obrazach Zdzisława Beksińskiego, które można oglądać w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Ale zanim do tego przejdziemy, apel, który do dochodzi do nas z lotniska Chopina. Tłumy podróżnych i wielkie kolejki do kontroli bezpieczeństwa. Lotnisko Chopina w Warszawie bije rekordy liczby obsłużonych pasażerów. Tylko w ostatnią niedzielę było ich ponad 90 tysięcy, a ze względu na trwającą wymianę skanerów bagażu czekali na kontrolę w bardzo długich kolejkach. Stąd apel do podróżnych, mówi rzecznik lotniska Piotr Rudzki.
10: Prosimy pasażerów, żeby odpowiednio planowali przyjazd na lotnisko i korzystali z tak zwanych bramek ABC, czyli odprawy automatycznej. To znacznie też przyspiesza odprawę i przejście przez kontrolę graniczną.
1: Wymiana skanerów na lotnisku zakończy się w grudniu. Nowe urządzenia pozwolą na skanowanie bagażu bez konieczności wyjmowania z niego płynów i elektroniki. A teraz przenosimy się do Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Tylko do 14 czerwca można oglądać jeszcze wystawę prac Zdzisława Beksińskiego. To ponad 20 obrazów z różnych okresów życia artysty. O szczegółach w materiale Piotra Lędziona.
21: Mijają lata, a malarstwo Zdzisława Beksińskiego cieszy się niesłabnącą popularnością. Można wręcz powiedzieć, że z każdym kolejnym pokoleniem przeżywa pewien renesans. Dlaczego tak właśnie dzieje się w przypadku tego niezwykłego artysty?
7: Piotr Kopczak, dyrektor Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Wydaje się, że Beksiński stworzył język wizualny, który oddziałuje dla miłośników sztuki niezależnie od ich doświadczeń historycznych czy ich pochodzenia. Mamy tutaj widzów z całego świata niemalże. To rodzi pewne niebezpieczeństwo właśnie rozumienia tej sztuki poza jej kontekstem, a wydaje się, że ten polski kontekst malarstwa Beksińskiego jest bardzo ważny, ponieważ to jest sztuka, która powstawała w okresie powojennym i jeszcze w bardzo dużym stopniu odnosi się właśnie do tych doświadczeń wojennych.
21: Ze sztuką najlepiej obcować oglądając oryginały. Żadna reprodukcja nie zastąpi wrażenia oglądania pociągnięć pędzla na płótnie. Taką okazję daje choćby Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.
8: Ewa Korpusz, kustosz Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Tak, wystawa, którą tutaj prezentujemy, jest niewątpliwie taką okazją, żeby blisko przyjrzeć się warsztatowi malarza. Warsztatowi malarza, który, dodajmy, nie ukończył żadnej Akademii Sztuk Pięknych, bo właśnie takim trochę domorosłym artystą. Oczywiście miał nauczycieli, ale nie studiował na ASP, a mimo wszystko jego warsztat artystyczny jest perfekcyjny. Tu na naszej wystawie mamy obrazy z kolekcji prywatnej, z kolekcji państwa Anny i Piotra Dmochowskich, to jest ponad 20 obrazów. Możemy w tych obrazach tak obiektywnie też zobaczyć pewne uniwersalne treści, na przykład postać, którą mamy tutaj w pobliżu, akurat ja na nią w tym momencie patrzę, starca siedzącego z psem na ławce, symbol właśnie ponadczasowy, symbol, przedstawienie samotności, można tak to odebrać. Widz dostaje tutaj taki przegląd w tych w sumie niewielkiej liczbie dzieł, przegląd twórczości począwszy od lat 80. praktycznie do końca życia artysty.
1: Było o Zdzisławie Beksińskim, a na koniec tej części programu zaproszę Was jeszcze na kolejną wystawę. Wystawę w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. To jest wystawa opowiadająca o Helenie Rubinstein, która należała do najbardziej rozpoznawalnych kobiet swojej epoki. Była kolekcjonerką sztuki, bywalczynią salonów i mistrzynią autokreacji. Świadomie budowała własny wizerunek poprzez modę, fotografię, wnętrza i spektakl luksusu. Na wystawie będzie można zobaczyć m.in. fotografie z życia towarzyskiego, modę i dodatki, obiekty związane z jej kolekcją sztuki, archiwalne portrety czy materiały pokazujące sposób, w jaki kreowała publiczny obraz samej siebie. Wystawa pokazuje także historyczne kosmetyki marki Rubinstein, materiały reklamowe, archiwalne, archiwalia związane z rozwojem firmy czy projekty opakowań, bo należy pamiętać, że Helena Rubinstein stworzyła jedno z pierwszych globalnych imperiów kosmetycznych XX wieku. Od Australii po Nowy Jork budowała markę opartą nie tylko na kosmetykach, ale także na nowoczesnym języku luksusu, reklamy i kobiecej aspiracji. Wystawa będzie dostępna od 17 czerwca do 7 września. A teraz zapraszam Was na warszawską Pragę, bo tam powiemy o kolejnej silnej i mądrej kobiecie, warszawiance, prażance.
0: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
1: A A teraz zabieram Was na warszawską Pragę, a dokładnie do Muzeum Warszawskiej Pragi. Tam dowiedziałam się o istnieniu Marii Czaplickiej, którą znacie już z poprzedniej części programu. Maria Czaplicka była etnografką, była naukowczynią. Żyła przeszło 100 lat temu. Niestety czasy, w których przyszło jej żyć, były bardzo trudne. Przed mikrofonem Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi.
3: To była taka chwila, ten moment tuż przed I wojną światową i do zakończenia I wojny światowej, kiedy kobiety zyskały swoją szansę. Zyskały swoją szansę także na uczelniach europejskich, na uczelniach światowych. I Maria Czaplicka tę szansę uchwyciła. Ona bardzo szybko wykorzystała swój atut, którym była znajomość języka rosyjskiego. Bo trzeba powiedzieć, że nawet jeśli kobieta Polka uzyskała stypendium umożliwiające jej naukę na uczelni angielskiej w Oksfordzie, w Cambridge, to i tak borykała się zwykle trudnościami, no bo była cudzoziemką. To była też często bariera językowa, to była bariera też kulturowa, którą musiała przekraczać. W tym konkretnym przypadku

0: Znakomicie się wywiązała z tego zadania. Powstał artykuł Aboriginal Siberian, który został bardzo dobrze przyjęty i powstał wówczas taki pomysł, żeby pójść dalej i wówczas narodził się pomysł zorganizowania wyprawy naukowej, która umożliwiłaby bezpośrednie zbadanie ludów mieszkających nad Jenisejem na Syberii i zadanie to powierzono Marii Czaplickiej. To było w ogóle ewenement. No, kobieta, kierowniczka ekspedycji. Ona musiała się tutaj wykazać niezwykłymi takimi organizacyjnymi też umiejętnościami i marketingowymi, bo musiała też zdobyć pieniądze na tę wyprawę. Mówimy o wielu miesiącach w terenie, o podróży, o zgromadzeniu funduszy na życie i na prowadzenie badań, więc Maria Czaplicka tutaj jako organizatorka w bardzo krótkim czasie spełniła wszystkie te zamierzenia.
1: Teraz to przygotowanie do wypraw wygląda bardzo podobnie, ale domyślam się, że wtedy pozyskanie funduszy na taką wyprawę i to jeszcze przez kobietę było bardzo trudne.
0: Tak, ona musiała po prostu przekonać szereg instytucji do przekazania pewnych środków na dofinansowania całej tej wyprawy. Zresztą jednym ze sposobów jakby sfinansowania badań było zamówienie na eksponaty, które badacze mieli zdobyć i przywieźć do Anglii. I tak się właśnie stało. Cała kolekcja eksponatów przywiezionych z tej wyprawy trafiła do Muzeum Pitt Rivers w Oxfordzie i do dzisiaj można te rzeczy tam oglądać. Tam też trafiła cała kolekcja niezwykłych fotografii, które zostały też wykonane przez członków ekspedycji. I do dzisiaj jest to jakby taki chyba najbardziej komplementarny zbiór dotyczący konkretnej grupy etnicznej w konkretnym czasie, który trafił do zbiorów muzealnych i dotyczy tego okresu. Ta ekspedycja to były 4 osoby. Maria Czaplicka jako kierowniczka ekspedycji, amerykański antropolog Henry Hall i 2 kobiety, ornitolożka i fotografka, które też towarzyszyły, brały udział w tej ekspedycji, ale tylko Maria Czaplicka i jej kolega Henry Hall spędzili na Syberii cały okrągły rok, spędzili na Syberii zimę. To było ogromne wyzwanie, bo sam dojazd na miejsce, sama podróż była przygodą. Natomiast spędzenie tak długiego czasu w tak surowych warunkach, w dodatku w mieszanym towarzystwie przez kobietę, to nie była zwykła sprawa, nie była zwykła historia w tym czasie. Oni mieszkali tam, gdzie mogli, czyli mieszkali w domach, w jurtach, w namiotach, podróżowali różnymi środkami komunikacji, łodziami, statkami, saniami, na reniferach. Jest takie zdjęcie Marii Czaplickiej, która dosiada renifera. To pokazuje, jak niesamowicie odważną i otwartą była osobą i z jakimi wyzwaniami musiała się też mierzyć w czasie tej niezwykłej podróży. Badacze przemierzyli wówczas około 5000 kilometrów przez bezdroża syberyjskie i też przełamywali bariery kulturowe, musieli przekonać do siebie badane społeczności, musieli znaleźć klucz do przełamania pewnych barier. Okazało się, że Maria Czaplicka z łatwością uczy się języków. To też było nowe podejście w tych czasach, że badacz, aby zgłębić tajnik jakiejś kultury, uczył się języka tubylców. Maria Czaplicka w bardzo krótkim czasie podstawy języka tunguzów tutaj zdobyła i udało jej się nawiązać kontakt z przedstawicielami tej społeczności. No trzeba pamiętać, że to był czas, kiedy na angielskich uczelniach studiowali i realizowali swoje marzenia tacy badacze jak Bronisław Malinowski. Zresztą Maria Czaplicka znała Bronisława Malinowskiego. Oni niemalże w tym samym momencie pojawili się na studiach w Anglii. To jest czas, kiedy antropologia otwiera się na bezpośrednie doświadczenie kultury, obcej kultury, gdzie Bronisław Malinowski wymyśla wyprawę na Triobriandy, a Maria Czaplicka jedzie na Syberię i tam bezpośrednio doświadcza innej kultury, innych wartości, innego języka, i stara się

0: to wszystko zapisać i zrozumieć. Z tych jej notatek, z jej doświadczeń powstaje później książka My Siberian Year, która jest nie tylko opowieścią badaczki, opowieścią zawierającą konkrety, jeśli chodzi o fakty, jeśli chodzi o opowieść o kulturze, o obcej kulturze, o kulturze ludów syberyjskich, ale jest opowieścią też o podróży, o tym, jak dochodzi do tego spotkania z inną kulturą, z jakimi wyzwaniami człowiek przemierzający świat się tutaj mierzy. To jest jakby też jedna z pierwszych takich książek podróżniczych z konkretną taką naukową treścią w tle. To wydawałoby się, że będzie klucz do dalszej kariery Marii Czaplickiej i faktycznie początkowo też tak było. Pamiętajmy jednak, że kiedy wyprawa trwa, wybucha pierwsza wojna światowa i nagle tutaj dookoła zaczynają się dziać bardzo takie dramatyczne rzeczy. Badacze są zanurzeni w całkiem innej rzeczywistości, ale ma to swoje przełożenie także na to, że kiedy przychodzi czas na powrót, to Maria Czaplicka z Henrym Hallem muszą jechać do Anglii przez Skandynawię, więc ta podróż się wydłuża także ze względu na to, że powrót jest trudniejszy. Kiedy dociera do Anglii, dociera do Londynu, pisze książkę, zaczyna dostrzegać szansę dla siebie zrobienia w Anglii, na uczelniach angielskich, kariery naukowej. To jest czas, kiedy tych etatów na uczelniach jest troszeczkę więcej i Maria wykłada zarówno w Oksfordzie, jak i w kolegiach londyńskich, w różnych miejscach próbuje jakby zdobyć też doświadczenie i fundusze.
1: Właśnie powiedzmy, dlaczego tych etatów jest więcej, bo to jest bardzo ciekawe, że pojawiły się możliwości dla kobiet, bo mężczyźni zostali powołani do broni, najzwyczajniej.
0: Tak, mężczyźni poszli na wojnę. To jest w ogóle paradoksalnie taki czas, wojna, kiedy kobiety dostają swoją szansę, żeby takie zielone światło, kiedy mogą robić to, co do tej pory dla nich jest niewskazane albo wręcz zabronione. I pierwsza wojna światowa, ten czas to jest też czas takiej rewolucji obyczajowej, kiedy nie tylko skracają się spódnice, ale kiedy po prostu kobiety wkraczają do różnych sfer życia społecznego i życia zawodowego, które do tej pory są dla nich, były dla nich zamknięte. Zaczynają wykonywać zawody, które wcześniej były zawarowane przede wszystkim dla mężczyzn. Coraz więcej jest kobiet lekarek, coraz więcej jest kobiet robiących kariery naukowe, wykonujących bardzo konkretne, próbujących swoich sił w bardzo konkretnych zawodach. I Maria Czaplicka dostrzega tutaj swoją szansę. Jako jedna z pierwszych kobiet w Europie robi doktorat z antropologii, jest przyjęta w poczet członków Brytyjskiego Towarzystwa Antropologicznego i Brytyjskiego Towarzystwa Geograficznego. To już samo w sobie jest wielkie wyróżnienie. Wykłada, jest to dla niej bardzo taki intensywny czas, ale też układa różne plany. Angażuje się też politycznie i społecznie, zwłaszcza okres, kiedy wojna się kończy, to jest czas, kiedy Maria Czaplicka nawiązuje bardzo takie bliskie kontakty ze środowiskami sufrażystek brytyjskich i polskich i kobiet postępowych w Polsce. Właśnie wstępuje do klubu politycznego kobiet postępowych i jest takim międzynarodowym łącznikiem pomiędzy kobietami w Polsce, które mają ambicje uzyskać większe prawa, i kobietami w Anglii, kobietami w Europie, które podążają tą samą drogą. Maria Czaplicka też jest jedną z takich orędowniczek sprawy polskiej na zachodzie, w Wielkiej Brytanii, kiedy ważą się losy Polski jako niepodległego państwa i kształtu tego państwa. Maria Czaplicka jest jedną z osób, które orędują właśnie w tej sprawie. Wykorzystuje swoje kontakty, swoje znajomości, promując polską kulturę, i polską rację stanu. Ma też bardzo właśnie bliski kontakt z kobietami, które walczą o prawa kobiet w Polsce. Mimo, że jest taką osobą, która przekracza ciągle te granice i która wydaje się być taką silną osobowością, jednak ten wyścig, te wysiłki bardzo ją wyczerpują. Ona stara się uzyskać jakieś podstawy stabilności na emigracji. Wiąże swoją przyszłość głównie z pobytem, z osiedleniem się w Wielkiej Brytanii, ale tam sytuacja dla takiej kobiety, jak takiej osoby jak ona, staje się coraz bardziej trudna. Okazuje się, że etaty, praca jako wykładowczyni na uczelniach angielskich, coraz bardziej tam te możliwości zamykają się dla kobiet, w związku z tym, że mężczyźni wracają z wojny, powracają do swoich domów i te etaty, które wówczas były w zastępstwie niejako zajmowane przez kobiety wykładowczynie, wracają do tych osób i okazuje się, że po prostu tej pracy nie ma, mimo tego, że jest osobą bardzo cenioną, no ciągle boryka się z tymi problemami. Cały czas ma nadzieję, że jakąś poważną propozycję otrzyma. Wyjeżdża w tym celu w podróż do Stanów Zjednoczonych z całą serią wykładów i mimo, że jest to podróż obfitująca dla niej w nowe doświadczenia i w bardzo cenne kontakty, to jednak nie przynosi pożądanych efektów. Ona nie uzyskuje żadnej poważnej propozycji. Próbuje też jeszcze znaleźć jakąś szansę dla siebie na uczelniach w Polsce, w niepodległej Polsce. Przyjeżdża, rozmawia na ten temat, próbuje w Warszawie na Uniwersytecie Wileńskim. Nie jest to proste. Tak więc, kiedy w 1921 roku dostaje informację, że nie uzyskała bardzo pożądanego przez siebie stypendium, które umożliwiałoby jej pewną stabilizację i dokończenie badań zaplanowanych na najbliższe lata, przychodzi wiadomość, że Maria Czaplicka popełnia samobójstwo.
1: To była Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.

0: biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Została ostatnia reklama.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Reklama.

wujek Leon z punktu, kuzynką czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy duserem. Dziadzio jest orderem, kuzyn z propellerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, wdzięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest. A ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeller, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczopląs, nie chcąc sosów tknąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując ewry. Body love, sam body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser.

0: że raz dano zraz
1: czybitki zdobne w nich witki, a do zrazu zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryptki nazbyt szybki dał obiadkom kres.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ło, widzisz to co ja?
4: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis i to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Została ostatnia reklama.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Reklama. Areszt dla patomorfolożki po znalezieniu ludzkich płodów. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami stolicy. Po ponad 30 latach do Łomży znów jeżdżą pociągi pasażerskie.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
10: Miriam Lipińska, patomorfolożka Magdalena H. Następne 3 miesiące spędzi w więzieniu. Sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec 57-latki. To efekt makabrycznego odkrycia 32 ludzkich płodów na należącej wcześniej do kobiety posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Marcin Starzec.
11: Sąd w całości uwzględnił wniosek prokuratury, mówi prokurator Wojciech Przybyła.
12: Argumentacją był fakt możliwości mataczenia w przedmiotowym postępowaniu i wpływania na zeznania ewentualnie przesłuchiwanych na dalszym etapie świadków oraz obawa wymierzenia surowej kary i ta właśnie surowa kara mogłaby motywować podejrzanych do tej pierwszej przesłanki, czyli wpływania na ewentualne dalsze zeznania nieustalonych jeszcze świadków.
11: Służby do tej pory wydobyły z ziemi szczątki 32 ludzkich płodów. Kobieta podczas przesłuchania przyznała, że sama zakopała płody i tysiące próbek medycznych w ogrodzie. Usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów. Grozi jej do 12 lat więzienia.
10: Uwaga na ulewy i burze. Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia przed nimi obowiązują niemal wszędzie, poza południem Polski. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami Warszawy. Uczestnicy domagali się równości płci w każdej sferze życia, ochrony przed dyskryminacją i wykluczeniem oraz promowania szacunku w debacie publicznej.
13: To jest takie wydarzenie, na które czeka cała stolica.
14: Dokładnie.
13: Ludzie machają, uśmiechają się.
15: Na przykład ja chodzę do takiej szkoły, gdzie bardzo ludzie są otwarci wobec tego, że są queer i nie wstydzą się, więc moim zdaniem to już idzie na lepsze.
10: Mówili uczestnicy jubileuszowej parady. W życie weszła wakacyjna korekta kolejowego rozkładu jazdy. Zadowolenia nie kryją mieszkańcy Łomży, bo do miasta już wczoraj po 33 latach znów przyjechał pociąg pasażerski.
16: No i ciekawość, jakieś sentymenty. Większość łomżyniaków musi się przyzwyczaić, zaakceptować nowy stan rzeczy.
17: Pociągi do Warszawy będą w przyszłym roku, gdy wyremontujemy odcinek od Ostrołęki do Tłuszcza.
10: Zapewnia wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Na razie pociągi będą wozić pasażerów z Łomży do Ostrołęki, Olsztyna i Białegostoku.
5: Radio Pogoda.
7: Pogoda.
10: Dziś na niebie nadal przewaga chmur, do tego przelotny deszcz i burze w niemal całym kraju. A na termometrach maksymalnie 13-14 stopni na północnym wschodzie, przez 17 w centrum, do 19 miejscami na południu.

krzywym mostem za wiatrakiem, cichutko jakby siał ktoś makiem. Tam ciebie czekam aż z daleka, przez opuszczony przyjdziesz sad. Przywiodą ciebie kolejne.

Zakochałam się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie. Pomyślałam, że może czar pryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stało.

0: czwartej przypadkiem płatki z kwiatków obrywa mu kratkiem. Wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był czwartek.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

0: my. Autopromocja. Mamy tylko siebie, a przed
1: nami świat. 11 lat wspomnień i wzruszeń. 11 lat emocji i melodii, które wszyscy kochamy. 11 lat razem. W samochodzie, na działce, w kuchni. Radio Pogoda. 11 lat najpiękniejszych melodii każdego dnia. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
8: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
7: Serio? A co tam takiego?
8: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
7: Brzmi jak wydatek.
8: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
7: No to na co jeszcze czekamy?
8: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
7: Sprawdź na www.vt.sk.
1: Została ostatnia reklama.
9: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Wow, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
10: Została ostatnia reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i...

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją

lecz serce moje śniła, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, Ada, pozwolisz sama mi, Ada, miast twą

serce moje śni, madam, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast

0: autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Została ostatnia reklama.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Burzowo w niemal całym kraju są alerty. Lewica zawalczy o wspólne rozliczanie podatków dla par jednopłciowych. Od dziś obowiązuje nowy rozkład jazdy na kolei.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
7: Miriam Lipińska. 11 regionów z ostrzeżeniami przed burzami. Alerty nie dotyczą tylko południowych województw. We wszystkich pozostałych grzmieć może do późnego wieczora. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Lokalnie spadnie nawet 25 mm deszczu i silny wiatr w porywach do 75 km na godzinę. Jest 3-miesięczny areszt dla 57-letniej patomorfolożki Magdaleny H. Chodzi o sprawę znalezionych na należącej do niej wcześniej posesji w Lutoryżu szczątków ponad 30 ludzkich płodów. Kobieta usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłok i porzucania niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej do 12 lat więzienia, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
8: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne. Natomiast bardziej szczegółowych informacji co do treści złożonych wyjaśnień na chwilę obecną nie mogę ujawnić z uwagi na dobro prowadzonego postępowania i konieczność weryfikacji złożonych wyjaśnień.
7: Na działce znaleziono dotąd 32 ludzkie płody, ale przekopywanie 5-arowego terenu jeszcze trwa. Szczątki znaleźli podczas prac ziemnych nowi właściciele nieruchomości. Lewica chce nakłonić Ministerstwo Finansów, by pary jednopłciowe, które zawarły związek małżeński za granicą, mogły w Polsce wspólnie rozliczać się z podatków. Katarzyna Kotula zapowiedziała spotkanie z przedstawicielami resortu finansów.
9: Przede wszystkim o kwestiach finansowych, o kwestiach dotyczących tych zabezpieczeń podatkowych. Mam nadzieję, że wypracujemy dobre rozwiązania, które pozwolą tym parom, które dostaną polski dokument, na przykład wspólnie się rozliczać.
7: Wpisywanie aktów małżeństw jednopłciowych do polskiego rejestru nakazał w listopadzie ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a potwierdził w marcowym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny. Rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie 23 sierpnia. A dziś wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy na kolei. To między innymi wielkie powroty. Po 33 latach pociągi znów dojeżdżają do Łomży. Składy wróciły też po 20 latach na pomorską linię między Somonimem a Kartuzami. Wracają także połączenia nad Bałtyk, realizowane przez Polregio.
2: Radio Pogoda. Pogoda.
7: Burze możliwe wszędzie poza południem kraju, do tego przelotny deszcz i przeważnie pochmurno, z niewielkimi przejaśnieniami. A na termometrach od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 w Wielkopolsce, na Mazowszu i Śląsku, do 18 na Podkarpaciu.

0: Marianna z bijącym sercem.
1: Marianna,
0: Marianna, biegnie znów nad morze.
1: Marianna,
0: Marianna ze swoim chłopcem. Marianna,
1: Marianna.

0: autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
7: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
6: Serio? A co tam takiego?
7: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
6: Brzmi jak wydatek.
7: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
6: No to na co jeszcze czekamy?
7: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
6: Sprawdź na www.vt.sk.
8: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
9: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
10: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
11: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
12: A cappuccino też za 7?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A...
13: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Została ostatnia reklama.
15: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
16: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.

0: Dzień dobry Państwu, już 10:00 i za chwilkę rozpoczniemy nasz cudowny, niedzielny koncert życzeń. Ale najpierw co? Na wiadomości dobre i piękna prognoza pogody.
1: Prezydent z wizytą w USA na urodzinach Donalda Trumpa. W weekend paliwa nieco droższe niż w piątek. Zajrzymy też na festiwal Śląskie Smaki.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
1: Miriam Lipińska. Prezydent Karol Nawrocki jest już w USA, gdzie poleciał na uroczyste świętowanie 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych i 80. urodzin Donalda Trumpa. Dziś weźmie udział w organizowanej z tych okazji w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki. Będzie też bezpośrednia rozmowa prezydentów USA i Polski. W planach również spotkanie Karola Nawrockiego na Kapitolu z liderem większości w Senacie, Johnem Thunem, i spotkanie z Polonią. A przy okazji wizyty prezydenta za oceanem szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zaapelował do Karola Nawrockiego w sprawie Zbigniewa Ziobry.
3: Prosimy pana prezydenta, żeby się upomniał o Zbiega sprzed polskiego wymiaru sprawiedliwości. No ja bym marzył o tym, żeby go po prostu przywiózł do Polski, który wyłudził wizę dziennikarską. No przecież nie jest dziennikarzem, jest posłem. Jest wiceprezesem PiS-u i azylantem na Węgrzech, a nie w Stanach Zjednoczonych.
1: Ziobro po zmianie władzy na Węgrzech uciekł do USA. Tymczasem polska prokuratura chce postawić mu zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Teraz przypomnienie, za ile dziś zatankujemy. I tak benzyna 95 może kosztować maksymalnie 6 zł i 4 grosze, a olej napędowy 6 zł i 40 groszy za litr. Mechanizm cen maksymalnych, a także niższa akcyza i VAT na paliwa zostanie z nami do końca czerwca. Premier już zapowiedział, że latem rząd odejdzie od pakietu paliwowego CPN. Śląskie jedzenie ugotowane na różne sposoby. Dziś 20. Festiwal Śląskie Smaki, a w jego trakcie pokazy gotowania na żywo, prezentacje najlepszych restauracji, jarmark produktów regionalnych, a także bitwa smaków, mówi Agnieszka Sikorska ze Śląskiej Organizacji Turystycznej.
4: Drużyny pozwalają sobie na puszczenie wodzy fantazji, jeżeli chodzi o przyrządzanie potraw regionalnych. Rzeczywiście bazujemy na tradycyjnych składnikach, ale to są dekonstrukcje śląskiej wodzy. Tego jestem bardzo ciekawa. To jest również sporo żurów na różne sposoby.
1: Festiwal Śląskie Smaki w siedzibie zespołu pieśni i tańca Śląsk w Koszęcinie. Radio
2: Pogoda. Pogoda.
1: Dziś chłodno, na termometrach maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 w Wielkopolsce, na Mazowszu i Śląsku, do 18 na Podkarpaciu. Do tego przeważnie pochmurno, z niewielkimi przejaśnieniami i burze w niemal całym kraju poza południem.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
0: To jest koncert życzeń, nasz niedzielny. Robert Janowski, kłaniam się Państwu nisko. Proszę Państwa, dzisiaj wysyp życzeń. Od urodzinowych i imieninowych, poprzez rocznicowe. Oczywiście za wszystkie nadesłane życzenia bardzo dziękuję i zachęcam do ich składania poprzez nasz formularz na stronie naszego radia, poprzez moją skrzynkę mailową robert@radiopogoda.pl lub dzwoniąc pod numer 22 444 4004. Czas teraz na jakąś najpiękniejszą melodię. Marek Rychuta zaśpiewa Miłość drogę zna.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki, co to nie pije, nie pali, a tłum szalał hiszpański walc cud.

Zdenerwował się wtedy okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tak.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Pięknie napisał pan Jurek dla pani Zosi z okazji urodzin. Choć czas płynie nieubłaganie, a w sercu czasem budzi się tęsknota za minionymi latami, pamiętaj, że dojrzałość to najpiękniejszy bukiet życiowych doświadczeń. Pięknie, zgadzam się. Przed tobą wiele jeszcze, wciąż jeszcze wiele pięknych dni, spokojnych poranków, zachwytów nad codziennością. Życzę ci zdrowia, niesłabnącej pogody ducha oraz poczucia, że to, co najlepsze, wciąż może się wydarzyć. 100 lat w zdrowiu i szczęściu. Życzę Jerzy. Poproszę coś, panie Robercie, z repertuaru Mieczysława Foga. Bardzo proszę, w małym kinie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

Nic tak nie przypomina dawnych odległych chwil, jak muzyczka z niemego kina.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz ktoś się nagrał na sekretarkę. Sprawdźmy.
2: Dzień dobry. Chciałabym złożyć na serdeczniejsze życzenia dla mojego syna i synowej. Kochany Wojtku i Gosiu, z okazji porcelanowej, to jest 20. rocznicy ślubu, przesyłam najserdeczniejsze gratulacje. Życzę wam, aby wasze uczucie wciąż kwitło, każdy dzień przynosił zdrowie i spełnienie wspólnych marzeń. Tego życzy mama Halinka i tata Janek. Pozdrawiam serdecznie.
1: Dziękujemy. Wojtek i Gosia, 20 lat razem. Nie wiedziałem, że porcelanowe gody są 20. Już wiem. Dziękujemy bardzo i kolejnej 20 życzymy przynajmniej.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.
0: 11 lat wspomnień i wzruszeń. 11 lat emocji i melodii, które wszyscy kochamy. 11 lat razem. W samochodzie, na działce, w kuchni. Radio Pogoda. 11 lat najpiękniejszych melodii każdego dnia. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: Autopromocja.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: To przyjaciółka do przyjaciółki. Panie Robercie, 15 czerwca moja przyjaciółka Basia obchodzi kolejne urodziny. Ładnie, kolejne. Przyjaźnimy się, domyślam się, od ponad 50 lat. A kiedy się spotykamy, patrzymy sobie prosto w oczy. A nasze serca uśmiechają się do siebie. Wow. Basiu, bądź szczęśliwa. Czerp z życia jak najwięcej. Halinka się podpisała. Czy mogę prosić dla jubilatki piosenkę Alicji Majewskiej? Bardzo może pani prosić. Basieńko, jeszcze się tam żagiel bieli.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

ty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła, mnie to nie on.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz życzenia z mojego maila robert@radiopogoda.pl. Witam panie Robercie, chciałbym przekazać życzenia dla mojej mamusi Halinki i złożyć jej życzenia z okazji od kochających córek Agnieszki i Kasi. Kochana mamusiu, w dniu twojego święta, no pewnie urodziny albo imieniny, skoro z okazji, życzymy ci wszystkiego, co najpiękniejsze, morza miłości, oceanu cierpliwości i przede wszystkim dużo zdrowia. Dziękujemy, że zawsze przy nas jesteś. Twoje kochające córki Agnieszka i Kasia. Bardzo serdecznie pozdrawiamy waszą mamę.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: za dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Farm.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
10: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
3: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
14: Została ostatnia reklama.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801 234 567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Została ostatnia reklama.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
0: Reklama.
11: To jest niedzielne przedpołudnie jeszcze w Radiu Pogoda, w którym trwa koncert życzeń i wracamy. Prawda? Zaraz po wiadomościach, jak zawsze, i po prognozie pogody.
12: Mocno popada i zagrzmi burza dziś w niemal całym kraju. Iran o porozumieniu pokojowym ze Stanami Zjednoczonymi. Sprawdzimy też, jakie finansowe zabezpieczenie mają Polacy.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
12: Miriam Lipińska. Synoptycy znów ostrzegają przed burzami. Wydali alerty dla 11 województw. Nie dotyczą tylko południa kraju. Tomasz Pęska.
13: Miejscami może spaść do 25 litrów deszczu na metr kwadratowy. Wiatr może w porywach rozwijać 75 km na godzinę, co oznacza, że warto zabezpieczyć lżejsze przedmioty, a kierowcy powinni uważać na uderzenia boczne. Punktowo może wystąpić grad. Do tego na części Pomorza obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wezbraniami wód. Rzeki, zwłaszcza przepływające przez obszary zabudowane, mogą w wyniku nagłych opadów szybko osiągnąć stany ostrzegawcze, a miejscami rozlać się, powodując przesiąki i podtopienia. Ostrzeżenia hydrologiczne obowiązują do 21:00, burzowe 2 godziny dłużej.
12: Ostateczna decyzja Iranu w sprawie ramowego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi jest nadal rozważana, poinformowała irańska agencja Fars. Tymczasem prezydent USA Donald Trump, a także pakistański mediator zapowiedzieli na dziś podpisanie porozumienia kończącego wojnę na Bliskim Wschodzie. Dziś Światowy Dzień Krwiodawcy. Apele o oddawanie krwi wracają regularnie, między innymi w wakacje. Krew jest niezbędna, między innymi przy zaawansowanych zabiegach chirurgicznych czy do ratowania ofiar wypadków. Nie da się jej niczym zastąpić, mówi Michał Szostak, kierownik działu dawców Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.
14: Niestety jeszcze nikt nie jest w stanie wymyślić zamiennika, który mógłby zastąpić ten cenny dar życia, jakim jest ludzka krew, którą każdy z nas ma w sobie.
12: Dawcą krwi może zostać każda osoba, która ma od 18 do 65 lat i cieszy się dobrym zdrowiem. I na koniec jeszcze o naszych finansowych poduszkach. Co czwarty Polak, gdyby stracił główne źródło dochodów, byłby w stanie utrzymać się z oszczędności maksymalnie przez 3 miesiące. Rezerwy wystarczające na 3 do 6 miesięcy ma 18%, a takie, które wystarczą na pół roku do maksymalnie roku, 13%, ale jednocześnie 14% respondentów w badaniu Santander Consumer Banku stwierdziło, że nie ma żadnych oszczędności. Radio Pogoda.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda.
12: W całym kraju przydadzą się dziś parasole, do tego w większości regionów możliwe burze, a na termometrach maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 w Wielkopolsce, na Mazowszu i Śląsku, do 18 na Podkarpaciu.
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
11: Na początek tej godzinki, drodzy moi, wiadomość z maila. Witam panie Robercie, chciałem prosić o odczytanie życzeń na antenie kochanemu tacie Andrzejowi. Z okazji, piękny wynik, piękny wiek, 89. rocznicy urodzin. Wypada właśnie dzisiaj. Kolejnych lat, tato, w tak doskonałej formie i zdrowiu jak do tej pory. Wiele szczęścia, radości, chęci do życia. Twój Adam, twój syn Adam. Jeśli można by było poprosić o Glena Millera. Czasem leci w państwa radiu. Dziękuję i pozdrawiam z warszawskiego Bemowa, Adam. Dla pana Andrzeja będzie In the Mood, Glen Miller.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pana Władysława od teściowej teraz będą życzenia.
2: Proszę.
1: Witam panie Władysławie. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Z koncertu życzeń mam dla pana życzenia imieninowe, ale też urodzinowe, które były wcześniej, od pani Janiny. Panie Władysławie.
2: Sekunda, ale to jest chyba jakaś pomyłka.
1: Tak? Pani Janina to nie jest pani teściowa pana?
2: Nie, no skądże.
1: A, to pomyłka, przepraszam bardzo, wszystkiego no, najlepszego.
2: Naprawdę, nie znamy się kiedy.
1: Pozdrawiam pana serdecznie.
2: No, dziękuję, ja już mam 85 lat, to panie.
1: Ja po głosie myślałem, że ma pan 25, panie Władysławie.
2: No to panie. Dobrze pan trafił.
1: No właśnie, trzeba się uśmiechać całe życie, bo na tym to polega. No. Dziękuję, miłego dnia.
2: Również, wzajemnie, dziękuję bardzo.
1: Ale... Niespodzianka. Pan Władysław nie ma imienin ani urodzin, ale przecież kompletnie nie szkodzi. Na pewno miał jakąś teściową, a może jeszcze ma, która mu dobrze życzy. Więc w takim razie zabiorę cię Magdaleno, panie Władysławie. Taką piosenkę panu dedykuję, a panią Janinę, teściową innego pana Władysława, też serdecznie pozdrawiamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz mam z maila od pana Jarka. Robert@radiopogoda.pl, przypomnę. Kochanej mamie, zdrówka. Zdróweczka i zdrówka. O, rzeczywiście przyda się, bo to jest na 93. urodziny. Życzy syn Jarek. Niech każdy dzień mamo przynosi ci radość, a ból będzie wspomnieniem, które nie wraca. Kochana mamusiu, 100 lat w zdrowiu, synek. Pięknie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
7: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
6: Serio? A co tam takiego?
7: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
6: Brzmi jak wydatek.
7: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
6: No to na co jeszcze czekamy?
7: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
6: Sprawdź na www.vt.sk.
8: Została ostatnia reklama.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pani Edyty teraz zadzwonimy. Pani Edytko, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń.
2: Radia Pogoda.
1: Tak. Z koncertu życzeń. Mam dla ciebie życzenia, proszę ciebie, ładne. Jakbym sam, jakbym takie dostał, to też bym tak się uśmiechnął jak ty.
2: Ojejku.
1: Droga Edith, tu jest Edith napisane. Tak, tak na ciebie ktoś mówi widocznie. Nasze drogi skrzyżowały się w nieoczywisty sposób. To, że znalazłaś się w moim życiu, jest największym darem, jaki mógł dać mi świat. I chciałbym, by nasze kroki w życiu były dyktowane przez muzykę miłości. Chcę co ranek odkrywać cię na nowo, traktując kolejny dzień, jakby był ostatnim. Pokazujesz mi życie swoimi oczami, a ten obraz staje się bliski memu sercu. Kochajmy to życie razem. No to właściwie tyle. Hubert się podpisał, bo jeszcze prosi o piosenkę Edyty Geppert. Oczywiście o życie, kocham cię nad życie. No to się, no to masz adoratora takiego głęboko zaangażowanego, Edytka.
2: Co? No tego to się najmniej spodziewałam w życiu.
1: Ale
2: na to nie wpadła.
1: Czy ty już jesteś oficjalnie parą, czy nie?
2: Nie.
1: Nie.
2: Nie.
1: No ale słuchaj, no jest pod twoim wielkim wrażeniem, jak słyszysz.
2: No właśnie słyszę.
1: A kurczę, będziesz teraz musiała z tym żyć. Już się tego nie da nie odsłyszeć,
2: dziękuję,
1: wiesz,
2: bardzo.
1: O co?
2: Nie no, piękne życzenia.
1: Piękne słowa.
2: Nie wiem, co powiedzieć, bo no, jestem bardzo zaskoczona.
1: Chcę co ranek odkrywać cię na nowo, traktując kolejny dzień, jakby był ostatnim. No gdzie ostatnim? No dzień. Tak trochę o umieraniu to było, nie.
2: No nie.
1: Nie, że każdy dzień po prostu niezwykły, najpiękniejszy, tak.
2: No właśnie.
1: Żeby każdy.
2: Jej, dziękuję.
1: No Edytka, no co ci powiem, no.
2: Piękne.
1: Pięknie, niech serduszko tam wisi nad wami jak najdłużej.
2: Dziękuję pięknie. Wspaniałego dnia dla pana i dla słuchaczy.
1: No, na pewno twój będzie wspanialszy.
2: Dziękuję.
1: Dziękuję, trzymaj się, pa.
2: Pan też, dziękuję.
1: Dziękuję i teraz jeszcze Edyta Geppert zaśpiewa. Och, życie, kocham cię nad życie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzień dobry, panie Robercie. Tutaj czytam dla państwa. Jestem pana stałą słuchaczką. Chciałabym za pośrednictwem radia, redakcji Radia Pogoda złożyć życzenia mojej mamie Bogusi, która kończy 80 lat. Kochana mamo, żyj! Nie licząc wcale lat. Wciąż z rozkoszą patrz na świat. Siłę ducha, myśli, nóg. Niech jak dotąd daje Bóg. Dobre, z tymi nogami. Najserdeczniejsze życzenia z okazji twoich 80. urodzin. Ela i Tomek z rodzinami. Pani mamusia ma na imię? Bogusia, a przepraszam, panie Bogusiu. To dla pani było.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Pani wspomniała, użyła takiego słowa, ale ja sław.
3: Tak, tak to się nazywa
2: tak
3: ten
2: jak
3: program.
2: Hollywood, prawda, na Sunset Boulevard są te gwiazdy.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku, od 18:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money!
11: Cherry Money?
10: Nowy Ekspres Los!
11: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do -50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
15: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
16: Co za dzień.
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
19: Media Expert, rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Została ostatnia reklama.
20: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
21: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
20: TravistoFast i Travisto.
21: Aflofarm.

0: Widzę, że Hanie coś gryzie.
1: Komar.
2: Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Została ostatnia reklama.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Reklama. No i w samo południe, proszę Państwa. Słyszymy się, trwa koncert życzeń, jeszcze 2 godzinki. Za chwilkę wrócimy, teraz szybciutko wiadomości i prognozę pogody poproszę.
12: Areszt dla patomorfolożki po znalezieniu szczątków ludzkich płodów. Rządowy program Wakacje z wojskiem nie narzeka na brak chętnych. A na koniec Białystok, który przypomina swoją żydowską historię.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
12: Miriam Lipińska, patomorfolożka i była właścicielka działki w Lutoryżu pod Rzeszowem, najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Po tym jak podczas prac ziemnych odkopano tam szczątki kilkudziesięciu ludzkich płodów, kobiecie postawiono zarzut m.in. zbezczeszczenia zwłok. Marcin Starzec.
14: 57-latka podczas przesłuchania przyznała, że sama przewiozła i zakopała szczątki. Na 5-arowej działce policja wykopała dotąd 32 ludzkie płody oraz dziesiątki tysięcy próbek laboratoryjnych. Odkrycia dokonał w środę operator koparki. Nowi właściciele zlecili prace budowlane na posesji kupionej od lekarki rok wcześniej, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
15: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
14: Magdalena H. usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłoki, nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów.
12: Kobiecie grozi 12 lat więzienia. Skąd pochodziły płody, prokuratura jeszcze nie ujawnia. Duże zainteresowanie programem Wakacje z wojskiem, ale miejsca na tegoroczne turnusy jeszcze są. Wojsko zachęca i przypomina, że za udział w nich przysługuje 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia. Można zgłosić się m.in. przez stronę Zostań żołnierzem, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
16: Wpisuje tam swoje dane, rejestruje się, wybiera sobie, do jakiego rodzaju służby chce iść, w jakim terminie chce iść, w jakiej jednostce i przede wszystkim zostawia swój kontakt. I rekruterzy z WCR-a, kontaktują się z nim, zapraszają, umawiają go na badania psychologiczne, badania lekarskie.
12: Głównym warunkiem udziału jest pozytywne przejście badań. Program jest skierowany głównie do młodych dorosłych do 35 roku życia. Uczestnicy mogą dostać propozycje służby zawodowej. Koncerty muzyki żydowskiej, warsztaty, spacery oraz wykłady o historii. W Białymstoku rusza 19. Festiwal Kultury Żydowskiej Zachor. Ma przypominać i podtrzymywać żydowską tradycję w Białymstoku, gdzie przed II wojną światową żyło około 50 tysięcy Żydów. Impreza potrwa do środy.
17: Radio Pogoda.
13: Pogoda.
12: Na niebie przewaga chmur i tylko niewielkie przejaśnienia. Wszędzie możliwy przelotny deszcz, a w większości regionów także burze. Na termometrach maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 w Wielkopolsce, na Mazowszu i Śląsku, do 18 na Podkarpaciu.
13: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
11: Dzień dobry Państwu, zaczynamy kolejną godzinę koncertu życzeń. No rzecz jest od życzeń właśnie, nadesłanych przez pana Michała. Najserdeczniejsze życzenia imieninowe dla mojej kochanej żony Elizy. Zdrówka szczęścia dla nas i dla nas jeszcze wielu, wielu lat w pięknej miłości, która trwa między nami. Pięknie, prawda? Właśnie imieniny. Oprócz Elizy dzisiaj obchodzą jeszcze Michał, Ryszard, Felix. Tak, tyle. Dzisiaj więcej nie znalazłem. Wszystkiego najlepszego. A śpiewa Roy Orbison, California Blue.
13: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd. Rabował słońcu złoto i księżycowi blask. A wszystko robił po to, bo chciał na pomysł wpaść. Jak jednej małej pani, jej małe serce skraść.

zakochany złodziej promienie słońcu kradł i nie bał się niczego i śmiał czetł przez świat, aż potknął się o miłość i musiał biedak wpaść, dlatego że chciał jego maleńkie serce skradł.

0: koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz zadzwonimy do pani Anny.
2: Tak, proszę.
1: O, witam pani Aniu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. Przyszły do pani życzenia od córki Agnieszki z okazji urodzin, które niedawno pani obchodziła, pani Aniu.
2: Tak, obchodziłam.
1: I chciałbym je pani przekazać. I Agnieszka pisze tak: panie Robercie, chciałbym mojemu musi życzyć przede wszystkim zdrowia, aby porzuciły ją drobne, codzienne bolączki. Chciałabym życzyć jej, aby miała czas i chęć czasami zatrzymać się i na swojej pięknej działeczce siąść, rozkoszować się pięknem kwiatów i odpocząć w tym pięknym otoczeniu. I chciałabym podziękować jej za to, jaką jest cudowną mamą, za jej miłość, za troskę i za wsparcie. Kocham cię, mamo, Agnieszka.
2: No, jest mi bardzo miło. Jestem bardzo szczęśliwa.
1: Też byłbym, tylko nie mam takiej córki pięknej, wspaniałej Agnieszki, pani Aniu.
2: No, naprawdę mam cudowną córkę. Zresztą syna też urządzili mi piękne przyjęcie urodzinowe, także jestem szczęśliwa cała.
1: Domyślam się, a ta działka to gdzie? Daleko od domu?
2: No, 21 kilometrów, bo ja w Bydgoszczy mieszkam.
1: A, okej. Okay. No, znana mi Bydgoszcz. No, ale to tam macie, wszędzie możecie mieć piękne działki, bo tam jest wszędzie dookoła wspaniale.
2: Nie, ale to taki mamy na takim osiedlu, na takiej wsi Nekla, ale tam jest dużo działek. Ale mam naprawdę piękną działkę.
1: Z tego, co pisze Agnieszka, to tak. No to trzeba tam usiąść i rozkoszować się.
2: No, dziękuję bardzo za życzenia.
1: Bardzo proszę.
2: No, dziękuję bardzo.
1: Po to jesteśmy, żeby dawać takie dobre słowa od ludzi do ludzi. Od najbliższych do najbliższych.
2: Bardzo dziękuję.
1: Pani Aniu, wszystkiego dobrego od nas również.
2: Dziękuję bardzo.
1: Jeśli jest taka możliwość, jeszcze pani Agnieszka pisze, poproszę o utwór Kapitańskie Tango, ponieważ mama ma najlepsze wspomnienia z tym utworem z młodych lat. No, to gramy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I teraz, Basieńko, kto się nagrał?
2: Szanowny panie Robercie, w czerwcu 15 będzie miała imieniny moja dziewczyna Jola Jabłońska i z tej okazji chciałbym jej życzyć dużo zdrowia, pomyślności, żeby się nie poddawała i żeby walczyła dalej ze swoją chorobą. A 18 czerwca będzie miała imieniny moja siostra i też chciałbym jej podziękować za wszystko, za opiekę i za to, że mnie poznała z waszym radiem. I życzę jej też mojej siostrze dużo zdrowia, pomyślności. Tomasz Zawiński. Dziękuję.
1: Ładnie pan powiedział, że moja dziewczyna. No, może rzeczywiście dziewczyna, ale to są bardzo ważne słowa. Pani dziewczyno, do słowa wsparcia, bo już jest przynajmniej jedna osoba blisko, która się martwi, która chce, żeby było jak najlepiej, a już jest coraz więcej, bo i my też przyłączamy się do tych życzeń. Pozdrawiamy serdecznie, będzie dobrze.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Autopromocja.
4: Mamy tylko siebie, a przed nami świat.
0: 11 lat wspomnień i wzruszeń. 11 lat emocji i melodii, które wszyscy kochamy. 11 lat razem. W samochodzie, na działce, w kuchni. Radio Pogoda. 11 lat najpiękniejszych melodii każdego dnia. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: Autopromocja.
0: Radio Pogoda.

Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało, czyżby

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pana Mirka teraz zadzwonimy.
2: Proszę.
1: Panie Mireczku, dzień dobry. Panie Mirku, Robert Janowski, Radio Pogoda. Dzwonię, bo mam życzenia dla pana urodzinowe. Były czy będą?
2: No będą.
1: A, no to dobrze, jestem pierwszy. A właściwie Ewa napisała te życzenia dla pana.
2: No bo cieszę się bardzo.
1: Akurat mam audycję, więc pewnie jak będą, to może nie będzie. Więc tak, pani Ewa pisze: mój partner obchodzi 83. urodziny. Gratuluję, panie Mirku. I w dniu twoich urodzin życzę ci, by każda chwila była cenna, każdy dzień był radosny, każdy miesiąc pełen dobrych wrażeń, a rok absolutnie wyjątkowy i godny zapamiętania na wiele kolejnych lat. Dziękuję za to, że jesteś, Ewa.
2: Bardzo ładnie, dziękuję. I to jeszcze przez pana przesłane.
1: Bardzo ładnie. Jak znajomość z panią Ewą, panie Mirku, rozwija się?
2: Bombowo, nie może być lepiej.
1: No kurczę,
2: osiągnęliśmy szczyt znajomości i miłości.
1: Szczęścia z ciebie.
2: No właśnie.
1: Ale sobie zasłużyłeś, Mirek, trzeba tak myśleć o tym.
2: No myślę, też tak sądzę, jak tak nawet samokrytycznie podchodzę, to chyba właśnie zasłużyłem z panią Ewą.
1: Tak, jesteś po prostu fajny facet, no.
2: Tak jest.
1: Tego się trzymajmy, Mireczku. Wszystkiego dobrego ci życzę.
2: Dziękuję bardzo, kłaniam się.
1: Bardzo
2: dziękuję.
1: Proszę. Cześć. Pan Mirek, no właśnie jeszcze Anna Jantar będzie dla ciebie, Mireczku, śpiewała. Myślę, że jesteś pogodnym człowiekiem, bo chyba tytuł nieprzypadkowo wybrany za każdy uśmiech twój. Od pani Ewy dla pana Mirka. Posłuchajmy wspólnie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tutaj pani Ewelinka do mnie napisała życzenia dla męża, Wojtka, i naszych córek, Majka i Kaśka, moich urodzinowych prezentów. Ja się urodziły, urodziny mamy. Wypamiętały, że kocham ich najbardziej na świecie. Całą tę trójkę. I życzę im wszystkiego, co najpiękniejsze. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie Ewelinka, swoich najbliższych. Pozdrawiam, to my was też.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
0: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
1: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
3: No problemy z samochodem, przypomnijmy. No. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć, i ta żywica na ten samochód. Łup!
1: I wczoraj pojechałem na myjnię.
3: No.
1: No i dlatego pada deszcz.
0: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
10: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
11: Develia. Dobrze być w domu.
12: Kto zwalcza ból? Kto?
13: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
16: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
17: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
16: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
17: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
18: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
19: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Została ostatnia reklama.
20: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
21: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
20: Wspaniale się to ogląda.
21: A jak smakuje?
20: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
2: Reklama.
22: Jest drugie lato w Portofino i dużo gości.

0: Radio Pogoda. Muzyka, która poprawia nastrój.
1: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.
4: Godzina 13, proszę Państwa, więc tak, za chwilkę ostatnia godzina naszego niedzielnego spotkania. Teraz wiadomości, poproszę prognozę pogody i wracamy za chwilkę.
5: Jutro zarzuty dla podejrzewanego o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu. Ukraina zaczyna rozmowy o staniu się członkiem Unii Europejskiej. A na koniec pierwsza w Polsce pracownia antysmogowa.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
5: Miriam Lipińska. Podejrzewany o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu ma jutro usłyszeć zarzuty. 27-letni Mateusz G. z Czerska został zatrzymany wczoraj w Gdańsku. Był pod wpływem alkoholu. Zwłoki 75-letniego taksówkarza zostały znalezione krótko po zbrodni w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej numer 22 w pobliżu miejscowości Młynki na Pomorzu. Kilkaset metrów dalej stał Mercedes taksówkarza. Wstępne ustalenia wskazują, że powodem zabójstwa był motyw rabunkowy. Chodziło o auto 75-letniego. Ukraina i Mołdawia rozpoczynają jutro rozmowy dotyczące wstąpienia do Unii Europejskiej. W Luksemburgu zostanie otwarty pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny dotyczący fundamentalnych unijnych wartości. Chodzi o zasady praworządności. Ukraińskie rozmowy akcesyjne w ogóle nie powinny się rozpocząć. Trzeba było to zablokować, mówi Michał Wawer z Konfederacji.
6: Polska ten etap wstępny negocjacji przespała. Należało właśnie na tym etapie postawić szereg oczekiwań wobec Ukrainy.
5: Z kolei Krzysztof Hetman z PSL-u uspokaja, że negocjacje trochę potrwają, a polskie interesy muszą zostać w tych rozmowach uwzględnione.
7: Ukraina musi przejść całą ścieżkę negocjacyjną bez żadnych taryf ulgowych.
5: Blokujące dotąd negocjacje akcesyjne Węgry wycofały swoje weto w zamian za ustępstwa Kijowa w sprawie węgierskiej mniejszości. I na koniec wracamy do kraju. To pierwsza w Polsce pracownia, w której uczniowie naprawdę sprawdzają, co wisi w powietrzu. W szkole podstawowej numer 1 w Radlinie na Śląsku powstało antysmogowe laboratorium. Są tam czujniki, mikroskopy, symulatory płuc i próbki prawdziwych płuc do badań. Możemy sprawdzić, czym oddychamy i jak to na nas działa, mówi jeden z uczniów, Wojciech.
8: Możemy zaobserwować, jak wyglądają nasze płuca z na przykład spedycją węglową płuc. Jak naprawdę wyglądają nasze płuca, gdy oddychamy zanieczyszczonym powietrzem.
5: Radlin to górnicze miasto, które od zawsze zmaga się z problemem smogu, ale też należy do krajowej czołówki miast, które najskuteczniej sobie z nim radzą.
0: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
5: Lepiej nie wychodzić dziś z domu bez parasola. W całym kraju możliwy przelotny deszcz, a w większości regionów także burze. Na termometrach maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 w Wielkopolsce, na Mazowszu i Śląsku, do 18 na Podkarpaciu.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
4: Ostatnia godzina przed nami, jeszcze kilka życzeń na pewno się zmieści. A kto chciałby przesłać swoje życzenia na przyszłość, na przyszły tydzień na przykład, bo już dzisiaj raczej chyba się nie zmieści, to pamiętajcie, przypomnę, robert@radiopogoda.pl, 22 444 40 04. To jest numer do sekretarki Basi. No i formularz z naszej strony radiopogoda.pl. Teraz Krysia Giżowska. Nie było ciebie tyle lat.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Ewa dla Marii, córka dla mamy. Dziękujemy ci, mamusiu, za całe życie pełne miłości, pełne troski, wsparcia, rodzinnego ciepła. Jesteś wspaniałą mamą, cudowną babcią i osobą, która zawsze jednoczy naszą rodzinę. Ja znam takie osoby, zawsze są w rodzinie takie, które jednoczą, wiedzą, kto kiedy ma urodziny, imieniny, jeżdżą na pogrzeby, na chrzty, na śluby, na wesela, na wszystko. Także spełniamy jedno z twoich marzeń, bo chciałaś usłyszeć pozdrowienia z Radia Pogoda. Życzymy ci dużo zdrowia, szczęścia, uśmiechu, wielu pięknych chwil każdego dnia. Bardzo cię kochamy, jesteśmy wdzięczni za wszystko, co dla nas zrobiłaś. I prosimy, panie Robercie, o dedykację utworu Cyganeria w wykonaniu Ireny Santor. Podpisała się Krysia, Ewa i Piotr, pani Mario. Pozdrawiam serdecznie i piosenka tylko dla pani. Śpiewa Irena Santor.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzień dobry, może to jest niecodzienna prośba, tutaj ktoś pisze, ale chciałabym sama sobie złożyć życzenia urodzinowe. To się zdarzało już nieraz. I imieninowe również. Kończę 60 lat. Życie mnie ostatnio przetarło. Zostałam sama, chciałam zrobić coś dla siebie. Dzieci mieszkają za granicą, a w kraju z rodziny nie ma już prawie nikogo. Pozdrawiam panie Robercie i całą ekipę prowadzącą. Miłego dnia. Ale trzeba się rozejrzeć dookoła. Na pewno pani znajdzie. Może nie za chwilkę, ale może jutro, pojutrze kogoś. Są miejsca, są kluby, gdzie można się spotykać, nawiązywać znajomości. Potem te znajomości są przyjaźniami. Czasami mogą być czymś więcej. No, nie jesteśmy sami na świecie. Jeśli nie chcemy być sami, to nigdy nie będziemy. Pozdrawiam.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda.

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak

się. Miłość trwała 10 dni, potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król i nie

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: O, do pana Karolka teraz jeszcze zdążymy zadzwonić.
2: Tak to.
1: Panie Karolu, dzień dobry. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. Niedawno pan miał urodziny, panie Karolu, prawda?
2: Tak, miałem, dziękuję bardzo.
1: Właśnie, i przyszły życzenia od Magdaleny. Żona?
2: Żona.
1: Już żona.
2: Prawie od 30 lat.
1: Co ty powiesz? No, to widzisz. No. To ją trzyma przez 30 lat, to bądź dumny, zadowolony. No. Magdzia pisze tak. Kochanie, z okazji twoich dopiero co minionych urodzin, życzę ci oczywiście zdrowia. Ona dowcipna babka. I dalej.
2: No nie, bo akurat mnie coś dotknęło, więc dobrze, że zdrowia.
1: A no zdrowie zawsze, tak, to ja wiem. Kiedyś nie zwracałem uwagi na to słowo, a teraz coraz bardziej. Życzę ci również cierpliwości oraz, aby niteczki nigdy ci się nie plątały i krzyżyki równo się układały. Kocham cię nad życie, Magdalena. No to musisz mi wyjaśnić trochę, Karol.
2: No wyjaśnić, jeżeli chodzi o krzyżyki i o niteczki, to jest, wyszywam obrazy haftem krzyżykowym i czasami się tam zdrażnić może człowiek.
1: Ale zawodowo to
2: robisz? Człowiek pozytywnie zakręcony.
1: Zawodowo to robisz?
2: Nie, to zawodowo to nieopłacalny interes.
1: No
2: to
1: dokładnie.
2: Tak hobbystycznie dla siebie, nie? Ewentualnie to komuś znajomemu, co wie, ile to roboty wymaga, można coś takiego.
1: Ja zrobić. Sobie wyobrażam. Ale słuchaj, to...
2: Powiem szczerze, że będę musiał chyba żonie też takie życzenia złożyć, bo jej tym bardziej się nyteczki by się przydały, żeby się nie plątały, bo ona znowu na szydełku wszystko robi, nie?
1: Aście się dobrali, Karol, naprawdę.
2: Tak. No właśnie dużo ludzi nam mówi, wiemy, żeśmy się poszukali.
1: No chyba tak, no to takie zainteresowanie. No,
2: niektórzy mają pasję w muzyce, a drudzy mają w innych rzeczach, nie?
1: To absolutnie.
2: Tak, u ciebie na przykład.
1: Tak, dokładnie. Wszystko, ale wszystko jest tak samo cenne, bo to wszystko nas dokładnie tak samo wypełnia, daje tyle samo radości.
2: Dokładnie.
1: Karol, to ściskaj Magdalenkę. My wam serdecznie życzymy wszystkiego najlepszego.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Trzymajcie się, papa.
2: Papa.
1: I Barbara Streisand, Woman in Love. To tak jakby Magda od siebie powiedziała dla Karola.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wielka. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata, herbaty szklanka.

0: O jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
2: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
2: arrivederci lato,
1: gdy wtem drzwi cicho skrzypną
2: i witaj nam herbatą.
1: A cóż za rok,
2: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
2: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
2: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć? Kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki.
3: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
4: Proszę państwa, koniec na dzisiaj. Więcej się nie zmieści, ale z tym większym utęsknieniem czekamy na kolejny weekend. Ale za to po 14 zapraszam na program Moje Najpiękniejsze Melodie, gdzie gwiazdą programu jest zawsze jeden z członków naszego klubu Pogodnych Ludzi. I słuchamy sobie rozmów i piosenki puszczamy, które że nasz klubowicz kocha. Gospodynią oczywiście jak zawsze Asia Kruk. Zapraszamy. Dziękuję państwu za wspólny weekend. Robert Janowski, do usłyszenia.
3: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: autopromocja.
1: Królowa polskiej estrady, Ewa Bem.
2: Ja słyszałam jego solówek, nie wiem, może 100, a może nawet i więcej, ale to jest jedno z najpiękniejszych solówek, jakie zagrał.
1: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem.
2: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Bem.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
5: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
6: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
5: Serio? A co tam takiego?
6: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
5: Brzmi jak wydatek.
6: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
5: No to na co jeszcze czekamy?
6: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
5: Sprawdź na www.vt.sk.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
13: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Ło, widzisz to, co ja?
18: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
19: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: Została ostatnia reklama.
20: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
21: Zaraz część posmarujemy.
20: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
21: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
22: Już nie swędzi.
23: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: Radio Pogoda, Asia Kruk, dzień dobry. Za chwilę zaczynamy audycję Moje Najpiękniejsze Melodie. Gościem dzisiaj będzie pani Anna. Posłuchamy, co pani Anna ma do powiedzenia na temat swojego życia i swoich najpiękniejszych melodii. Ale teraz wiadomości.
1: Burzowo w niemal całym kraju, synoptycy wydali ostrzeżenia. Iran nadal nie zdecydował, czy i kiedy podpisze porozumienie z USA. To jeszcze nie oblężenie, ale zainteresowanie jest duże. Są ostatnie wolne miejsca na wakacje z wojskiem.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
1: Miriam Lipińska. Burze nie powiedziały ostatniego słowa. Dziś synoptycy ostrzegają przed nimi w 11 regionach, wszędzie poza południem Polski. W części Pomorza i Pomorza Zachodniego burzom będą towarzyszyć ulewy. Może spaść nawet 45 mm deszczu, w pozostałych regionach do 25 mm. W czasie burz będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Wciąż nie wiadomo, co Iran zdecyduje w sprawie porozumienia z USA. Wiadomo natomiast, co znajduje się w dokumencie. Jak powiedział agencji Reutera wysoki rangą irański urzędnik. Ostateczna wersja irańsko-amerykańskiego memorandum przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus i zdjęcie amerykańskich sankcji, a także odblokowanie irańskich portów. Prezydent USA Donald Trump i pakistański mediator zapowiedzieli wczoraj, że podpisanie porozumienia kończącego wojnę na Bliskim Wschodzie jest planowane na dziś, ale Iran tego terminu nie potwierdził. Wracamy do kraju. 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia, które dla wielu może okazać się przygodą życia. Nadal można zgłosić się do wakacji z wojskiem, ale trzeba się pospieszyć, bo wolnych miejsc jest coraz mniej. Akcja cieszy się większą popularnością niż przed rokiem. Na przykład na Śląsku zostało tylko około 400 miejsc na lipiec i sierpień. Nabór na pierwszy turnus zakończył się błyskawicznie w kilka dni. Program przyciąga nie tylko mężczyzn, ale także wiele kobiet, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
3: Potrafi być na turnusie jednym w jednostce wojskowej 100 miejsc i 100 pań.
1: Do programu można zgłaszać się na przykład przez stronę Zostań żołnierzem, potem jeszcze badania i samoszkolenie. Program jest skierowany głównie do osób pomiędzy 18 a 35 rokiem życia. I na koniec wojskowa kartka z kalendarza. Dziś przypada święto dowództwa komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Ich zadaniem jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa, między innymi poprzez monitorowanie sieci, reakcje na cyberataki, a także rozwój technologii związanych między innymi ze sztuczną inteligencją. Dowództwo nosi imię Jerzego Witolda Różyckiego, polskiego matematyka i kryptologa, jednego z trzech naukowców, którzy złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.
2: Radio Pogoda. Pogoda.
1: Burze możliwe dziś wszędzie poza południem kraju. Do tego przelotny deszcz i przeważnie pochmurno, choć z niewielkimi przejaśnieniami. I chłodno na termometrach maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 na Mazowszu i Śląsku, do 18 na Podkarpaciu.
2: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. Kolejna niedziela czerwca i kolejny wspaniały gość na antenie Radia Pogoda. Dzień dobry pani Anno.
4: Dzień dobry wszystkim.
0: Muszę pani coś powiedzieć, pani Aniu. Otóż jestem niezmiernie wzruszona i się popłakałam dosłownie kilka minut temu, kiedy oglądałam panią w internecie, na YouTubie i pani piękny teledysk.
4: No, bardzo jestem wzruszona, że... Ja sama, to, ten teledysk przeszedł moje oczekiwania. Ja nie sądziłam, że będę mogła w wieku 65 lat zacząć tańczyć i zacząć nagrywać teledyski, ale to jest coś najpiękniejsze, co chyba mi się mogło w życiu w ogóle przydarzyć. I to w takim wieku, kiedy mam w tej chwili 67 lat, tak? I zaczęłam dopiero tańczyć, więc przeżycie niesamowite.
0: Każdy powinien to obejrzeć i dlatego już za chwileczkę w Radiu Pogoda podamy tytuł tego teledysku i serwis, na którym on się znajduje. Napisała pani do nas, że ma pani dwie pasje tak naprawdę. Dodam tutaj jeszcze trzecią, jaką są najpiękniejsze melodie, to tak przez skromność tak, tylko tak, na samym końcu. Ale powiedziała, napisała pani, że to są podróże i taniec. I najpierw na tym drugim chciałabym się skupić. Proszę sobie wyobrazić, proszę państwa, pani Anna, nasz dzisiejszy gość w Radiu Pogoda, zaczęła tańczyć 2 lata temu. Ma piękny projekt taneczny z zawodowym tancerzem i część tego projektu jest już zrealizowana i można to właśnie zobaczyć w internecie na serwisie YouTube. Natomiast ten teledysk nosi tytuł Taniec nie zna granic. Stefano Terracino i Anna Krygier, rumba. I ta rumba jest taka, że no ja jestem zachwycona.
4: Tak, i to jest teraz kolejny będzie teledysk i będzie też tak, Taniec nie zna granic. Tango.
0: No dobrze, taniec tańcem, o podróżach jeszcze porozmawiamy, bo tutaj też jest pani silną zawodniczką, ale najpierw muzyka, za chwilę zaczniemy rozmawiać o pani najpiękniejszych melodiach.
2: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda z panią Anną z Warszawy, pani Anno.
2: Tak, z Warszawy.
1: Z panią Anną z Warszawy, która wybrała sobie 6 swoich ulubionych piosenek. No i tutaj takie duża różnorodność jest. Helena Wądraczkowa, Malowany dzbanku. To na numer 1 sobie pani wybrała. Proszę się teraz tłumaczyć, dlaczego.
2: Otóż, proszę państwa, no zaczęłam podróżować 47 lat temu. To wiadomo, był okres komunizmu, trudności paszportowe, fakt, że zarobki w Polsce nie wystarczały na dalekie podróże, więc moje pierwsze wyjazdy ograniczały się do krajów demokracji ludowej, czyli Związek Radziecki, Rumunia, Niemiecka Republika Demokratyczna, Czechosłowacja. No i wtedy każdy z tych krajów miał jakąś gwiazdę, której szlagiery wszyscy znali, śpiewali. Była to Ała Pugaczowa, Frank Szebel, ale też była właśnie między innymi Helena Wądraczkowa i piosenka Malowany dzbanku. Dlatego też w podróżach zapisałam w piosenkach swoją historię życia. Te najtrudniejsze lata, ten okres lat 70., 80., kiedy naprawdę nie było nas stać na wiele, ale te kraje demokracji ludowej, no to było tylko takie malutkie okienko na ten świat, no tak. I korzystałam z tego okienka i właśnie dlatego chciałabym usłyszeć Helenę Wądraczkową z jej przebojem.
1: No proszę bardzo, na pani życzenie, pani Anno, Malowany dzbanku i Helena Wądraczkowa w Radiu Pogoda.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda. Dzisiaj w moich najpiękniejszych melodiach przekolorowa. Pani Anna wybiera swoje ulubione piosenki, ale ma do powiedzenia też na inne tematy całe mnóstwo fantastycznych, pogodnych, inspirujących informacji. Proszę z nami zostać i słuchać.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Mamy tylko siebie, a przed nami świat.
4: 11 lat wspomnień i wzruszeń. 11 lat emocji i melodii, które wszyscy kochamy. 11 lat razem. W samochodzie, na działce, w kuchni. Radio Pogoda. 11 lat najpiękniejszych melodii każdego dnia. Dziękujemy, że jesteście z nami.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imienniczka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Została ostatnia reklama.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
16: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: TravistoFast i TravistoFast.
16: Aflofarm.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie pani Anny dzisiaj w Radiu Pogoda. Podróżujemy muzyką, jak to się bardzo ładnie pani Anna wyraziła. Eleni, nasz najpiękniejszy dzień, pani Anno.
2: W końcu przyszedł rok 1989, rok transformacji ustrojowej, no i uchyliły się drzwi do dalszych podróży. Na razie nieśmiało zaczęłam zwiedzać Europę, a dokładniej kraje basenu Morza Śródziemnego. I jednym z takich pierwszych krajów po roku 89 to była Grecja. Byłam zachwycona jej klimatem, ciepłym morzem, którego sobie nie mogłam wyobrazić, jeżdżąc na czasy pracownicze nad nasz Bałtyk. Co to znaczy ciepłe morze? Więc no to jest naprawdę, jak ja to z perspektywy czasu teraz patrzę na to wszystko, to było takie dziwne, takie nie moje jakieś, ale właśnie to był jeden z pierwszych kierunków, kiedy po 89 roku gdzieś dalej już zaczęłam podróżować. I no jak Grecja, no to wiadomo, kojarzy mi się to z Eleni, kojarzy i bardzo, bardzo lubię, jeśli chodzi o tę Eleni, bardzo lubię piosenkę Nasz Najpiękniejszy Dzień i dlatego wybrałam ją do moich najpiękniejszych melodii, bo jest piękna, jest po prostu, bardzo, bardzo mi się podoba, jest, no i przypomina mi Grecję, o, może tak.
1: Wcale się nie dziwię, ja też uważam, że to jest przepiękna melodia. A jeszcze panią zapytam, wraca pani do Grecji co jakiś czas?
2: Mam taką zasadę, że dwa razy do tego samego kraju nie jeżdżę, ponieważ już odwiedziłam 83 kraje na 6 kontynentach i zdobyłam też 7 kontynent świata, Antarktydę, to staram się, bo życie tak szybko biegnie, że mówię, Boże, chyba nie zdążę tych wszystkich krajów na tym świecie odwiedzić. I jak już tam byłam raz, no nie wiem, co by się musiało wydarzyć, żebym pojechała drugi raz. Chcę zwiedzać jeszcze nowe regiony odkrywać, choć Grecja oczywiście bardzo mi się podoba i ten klimat, i ludzie, ale chcę zwiedzać świat. Po prostu chcę dalej podróżować i nie ograniczać się, nie powtarzać.
1: Oczywiście.
2: Szukać czegoś nowego.
1: Jasne.
2: Nowych dróg.
1: Zawsze mamy Eleni. Dużo greckości na antenie Radia Pogoda, także nasz najpiękniejszy dzień teraz dla pani.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, arcyciekawa osobowość, pani Anna, podróżniczka. Dzisiaj podróżujemy z muzyką przez kraje, które odwiedziła pani Anna. I teraz, pani Anno, ja mam pytanie, bo następną piosenką będzie piosenka karaibska, ale w wykonaniu niemieckiego zespołu. To co my odwiedzamy teraz? Bo to Gumba i Dance Band.
2: Bardziej klimat i tytuł piosenki, tak? Bo później po zwiedzeniu już tego basenu, może krajów basenu Morza Śródziemnego, coraz śmielej wyruszałam w daleki, piękny świat. Wyruszałam do Afryki, Azji, Ameryki, do Australii. Wszystkie te kontynenty są piękne, zachwycają mnie, ale najbardziej muzycznie to pokochałam Amerykę Południową i Amerykę Środkową. Mogę powiedzieć, że zakochałam się w muzyce latynoamerykańskiej i w tańcach latynoamerykańskich, co później, jak się okazuje, w dalszym moim życiu będzie miało wpływ na rozbudowanie w sobie tej pasji tanecznej też. Z tego okresu mam piękne wspomnienia z pobytu na Jamajce. No i dlatego też to słońce Jamajki, słoneczni ludzie. No przepiękna wyspa, fantastyczni ludzie, i muzyka, taniec, to właściwie się nie da tego zapomnieć, bo nie ma tak w Azji, nie ma tak w Australii, czy w Ameryce na przykład Północnej, żeby tak był, ludzie byli tak rozśpiewani, roztańczeni, żeby ta muzyka była na każdym kroku, na ulicy, od rana do nocy to Ameryka Południowa tutaj i Ameryka Środkowa, no to po prostu przebijają wszystko.
1: Myślę, że piosenka Sun of Jamaica naprawdę jest doskonałym tutaj przykładem takich gorących Karaibów i tej, tak jak pani mówi, Ameryki Środkowej i tego luzu tych ludzi, po prostu tej przyjaźni tamtejszych mieszkańców. Muszę pani powiedzieć, że tamte rejony są na liście moich marzeń podróżniczych, czy planów podróżniczych, tylko że, ale o tym może już porozmawiamy po godzinie 15 w Radiu Pogoda. Dobrze. Bo mam do pani jako podróżniczki pewne pytanie, dobrze? To za chwilę gramy Gumba i Dance Band dla pani, a do rozmowy wracamy właśnie po 15.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
4: Pani wspomniała, użyła takiego słowa, ale ja sław.
5: Tak, tak
4: to
5: się nazywa
4: tak
5: ten
4: jak
5: program.
4: Hollywood, prawda, na Sunset Boulevard są te gwiazdy.
6: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18.
0: Tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Kaufland jest!
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest!
10: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
11: Develia. Dobrze być w domu.
12: A cappuccino też za 7?
11: Też.
12: A flat white?
11: Też.
12: A
11: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
14: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
15: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
16: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
17: To przy okazji zjesz z nami.
16: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
18: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
17: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
16: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
17: Ach, to tylko przy okazji.
16: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
19: Aflofarm.
5: HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
19: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
20: Ale sztosy!
21: Ale co?
20: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
22: Została ostatnia reklama.
23: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Reklama.
8: Radio Pogoda, zapraszam na wiadomości o 15, a później druga część rozmowy z panią Anną, która dziś opowiada o swoich najpiękniejszych melodiach i o mnóstwie innych rzeczy.
9: Dramatyczna walka o życie nieprzytomnego niemowlęcia. Pytania o przyszłość ustawy zakazującej patostreamingu, co zrobi prezydent. Fale na śląskim odcinku A1 mają wreszcie zniknąć.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
9: Miriam Lipińska. Dramatyczna akcja ratowania życia niemowlęcia w Tychach na Śląsku. Doszło do niej przed komendą Straży Pożarnej. Matka wiozła samochodem swoje 7-miesięczne nieprzytomne dziecko. Cały czas była na linii z dyspozytorem numeru alarmowego, który pokierował ją właśnie do komendy Straży Pożarnej i kazał się tam zatrzymać. Strażacy natychmiast ruszyli z pomocą, wyciągnęli z samochodu dziecko, które nie oddychało i zaczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Po chwili przyjechała karetka i dziecko przejęli ratownicy. A w tym samym czasie zabezpieczono lądowisko dla śmigłowca LPR, który dołączył do akcji. Dzięki tej współpracy życie niemowlęcia udało się uratować. Jest w szpitalu. Ustawa zakazująca patostreamów przeszła w minionym tygodniu przez Sejm i niebawem trafi na biurko prezydenta. Na podpis Karola Nawrockiego liczy Grzegorz Schetyna z KO.
10: Mam nadzieję, że ta sprawa jest tak poza dyskusją, że tutaj weta nie będzie, ale to weto jest takim symbolem, będzie symbolem tej prezydentury.
9: Podpisania ustawy przez prezydenta spodziewa się Tobiasz Bochański z PiSu, ale zaznacza, że ustawa musi spełniać pewne warunki.
11: Jeżeli ta ustawa w żaden sposób nie narusza wolności słowa, a potrafi celnie uderzyć w tych wszystkich, użyję kolokwialnego słowa, patusów, którzy po prostu robią straszne rzeczy w internecie i będzie chroniła osoby najmłodsze przed ekspozycją na tego rodzaju treści, jak i różne osoby, które czasami występują w tego rodzaju patostreamach, niekoniecznie z własnej woli, to myślę, że na pewno prezydent podpisze.
9: Na razie ustawa trafi do Senatu. Tak zwane fale Dunaju na śląskim odcinku autostrady A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi mają wkrótce zniknąć. Ruszają przygotowania do usunięcia deformacji. Umowa na pierwszy etap ma być podpisana na przełomie czerwca i lipca, informuje Szymon Haczyk z GDDKiA.
12: Chodzi o odcinek ponad 3-kilometrowej jezdni autostrady A1 w kierunku Gliwic, tudzież Piekar Śląskich. Ten odcinek rozpoczyna się około 150 metrów za wiaduktem nad ulicą Kościuszki w Siemonii, a kończy się przy MOP Dobieszowice Zachód.
9: Pierwszy etap naprawy ma zakończyć się w przyszłym roku.
4: Radio Pogoda. Pogoda.
9: Dziś przeważnie pochmurno, choć są też przejaśnienia. Do tego przelotny deszcz i niemal wszędzie burze. A na termometrach maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 w Wielkopolsce i na Mazowszu, do 18 na Podkarpaciu.
13: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
8: Radio Pogoda, dzień dobry, moje najpiękniejsze melodie. Raz jeszcze dzień dobry, pani Anno.
14: Dzień dobry jeszcze raz wszystkim.
8: Proszę przypomnieć, ile krajów pani podróżniczo odwiedziła?
14: 83 kraje na 6 kontynentach i 7 kontynent Antarktydę.
8: No tak, tam nie ma kraju. Ani przedstawiciela muzycznego, więc stamtąd najpiękniejszej melodii nie zagramy. Pani Anno, proszę mi powiedzieć, jako osobie, która chciałaby podróżować daleko, ale nie da rady wytrzymać tyle godzin w samolocie. Jak pani to robi? Co pani robi, jeśli ma pani lot przed sobą 12-godzinny?
14: No, 12-godzinny to krótki.
8: To krótki?
14: Tak, to krótki. To...
8: Co pani robi, jak pani ma przed sobą lot ponad 7-godzinny? Bo to jest moja granica.
14: Ja uwielbiam latać samolotami, uwielbiam atmosferę na lotniskach, no staram się latać też dobrymi liniami lotniczymi, żeby mieć jednak komfort podróży. Wsiadam do samolotu, się w ogóle nie zastanawiam, ile godzin mam lecieć. Wsiadam i lecę, żeby to nawet, no, trwa zwykle też często kilkanaście godzin, no taka tak. podróż, ale absolutnie nie czuję żadnego zmęczenia. Wychodzę na lotnisku, nieraz jakiś tranzyt jest, tak, nieraz jakiś, muszę się na dłużej zatrzymać w jakimś mieście, wsiadam w kolejny samolot, lecę dalej. Uwielbiam podróżować, latać samolotami i wcale mnie to nie męczy i sam bardzo się dobrze czuję.
8: Podróżować jest bosko, jak śpiewała kiedyś Kora, a za chwilę pani Anno, pani kolejne najpiękniejsze podróżnicze melodie.
13: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. Pani Anna odwiedziła prawie 90 krajów, czy ponad 80 krajów. Była też na Antarktydzie i muzycznie chce nas przeprowadzić dzisiaj przez przynajmniej część swoich podróży. Następny punkt naszego programu, pani Anno, to piosenka Que Será José Feliciano. Proszę opowiadać.
2: Tutaj to w zasadzie chcę podziękować Stefowi. Chcę mu podziękować tę piosenką za ogromny szacunek, jakim darzy osoby w wieku senioralnym. Za jego piękne serce. Naprawdę tańczyć, uczyć tańczyć seniorkę, która ma 65 lat, zaczyna tańczyć i chce tańczyć profesjonalnie i technicznie dobrze. I jego cierpliwość, jego bezgraniczne zaufanie do mnie, to się rzadko zdarza, żeby dużo młodszy człowiek, 20 lat młodszy człowiek, tak pozytywny sposób traktował seniorkę. Może patrząc na nas tańczących, tego widz nie dojrzy, ale Stefano podczas tańca cały czas się mną opiekuje. Śledzi mój każdy ruch, każde postawienie stopy, asekuruje przy trudniejszych figurach. W tańcu czuje się zaopiekowana, no i bezpieczna. I za to chciałam wszystko podziękować Stefowi i dlatego Que Será, dlatego że to jest piosenka, którą Stefano też śpiewa, wykonuje na swoich koncertach.
1: Piosenka podziękowanie José Feliciano, Que Será w Radiu Pogoda. Od pani Anny dla Stefano Terracino.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda w niedzielę do 16:00 spotykamy się z panią Anną, podróżniczką, tancerką, klubowiczką Klubu Pogodnych Ludzi, po prostu słuchaczką Radia Pogoda, niezwykle inspirującą osobą. No to jest to spotkanie do godziny 16:00, ja już dzisiaj zapraszam na jutrzejsze budzenie się z Radiem Pogoda. Będą państwo z nami od 6:00, pogodny poranek w Radiu Pogoda właśnie o tej porze rusza.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
4: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
1: No problemy z samochodem, przypomnijmy. No. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
4: Łup! I wczoraj pojechałem na myjnię.
1: No.
4: No i dlatego pada deszcz.
3: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6:00 do 10:00.
2: Autopromocja.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Pani Anno, Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie. Elvis Presley za chwilę zaśpiewa dla pani Always on My Mind. Proszę powiedzieć, dlaczego pani sobie wybrała tę piosenkę?
2: Kiedy miałam 65. urodziny, to postanowiłam sobie zrobić dwa prezenty. Pierwszy prezent to oczywiście wypad na 7. kontynent świata, na Antarktydę, gdzie zanurzyłam się w niesamowicie pięknych krajobrazach, zobaczyłam piękne góry lodowe, poczułam moc żywiołów, dziką przyrodę, no i też morsowałam, nigdy w życiu nie morsowałam, nigdy, ale tam się odważyłam i morsowałam w lodowatych wodach Antarktydy w towarzystwie wylegujących się na brzegu fok. Więc dla mnie to w ogóle było przeżycie, ja nie wiem jak tam weszłam, chyba emocje mnie trzymały, weszłam do tej wody i morsowałam. Mam oczywiście... Tak, dyplom i certyfikat z tego morsowania. Ale drugim prezentem to właśnie było zatańczyć ze Stefano Terracino rumbę. I to była piękna, Stefano mi wtedy powiedział: Ania, zabieram cię piękną podróż bez biletu lotniczego. Podróż do świata tańca. I zabrał mnie mój najlepszy trener Stefano, to mój chirurg bez skalpela, który odmłodził mnie o 40 lat. I w dzisiejszej audycji właśnie chciałabym usłyszeć tę piosenkę, ponieważ my rumbę pierwotnie tańczyliśmy do piosenki, do muzyki Kiss the Rain, ale teraz zrobiliśmy rumbę, będziemy tańczyć do piosenki Always on My Mind. Aha. Więc dlatego chciałabym tę piosenkę usłyszeć, bo po prostu wyobrażam siebie tańczącą tę rumbę, tę bliskość drugiego człowieka, to ciepło, to dobro, którego tak mało mamy teraz na tym świecie, a tyle dobra dostaje od Stefano. Więc dlatego chciałabym usłyszeć rumbę i na pewno sobie jeszcze zatańczyć, słuchając swoją rumbę, zatańczyć, zobaczyć siebie tańczącą rumbę ze Stefano.
1: Ojejku, no to dobrze, to grajmy. Pani tańczy, Radio Pogoda gra, a ja się wzruszam przy pani słowach, pani Anno. Naprawdę, ogromnie mnie to wzrusza, bo to jest piękne, co pani mówi. Jest pani wspaniałą, bardzo silną kobietą. Elvis Presley przed nami, a za chwilę finał naszej rozmowy, już żałuję.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

Halo? Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? Niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął.

całe lato woziłem cię syrenką i śledzie do namiotu wbijałem własną ręką. To ja jak ten idiota dmuchałem w materace i jeszcze na dodatek przez ciebie nerwy tracę.

0: czekał. Rzuć monetę, rzuć monetę, rzuć monetę.
1: Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele. Będą

0: lata.
1: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. Pani Anno, no ten Julio Iglesias Tango Medley z bardzo takiej charakterystycznej płyty, z bardzo charakterystycznym teledyskiem. Jak ktoś nie widział tego teledysku, to może sobie go obejrzeć w internecie, ale równie dobrze może popatrzeć na panią Annę i Stefano Terracino w projekcie Taniec nie zna granic, bo troszkę mi teledysk do piosenki Julio Iglesiasa państwa przypomniał. Tylko, że państwo są żywi, namacalni, znam państwa, no bo panią i Stefano Terracino każdy wie chyba w Polsce, jak wygląda. Co pani o tym Julio Iglesiasie i właśnie o tej piosence chcę powiedzieć.
3: Tango kojarzy mi się z cudownym, jednym z najpiękniejszych kierunków moich podróży, z Argentyną i Urugwajem. Mm-hmm. Będąc w tych krajach, chodziłam na milongi, czyli takie taneczne spotkania, na których tańczy się tango argentyńskie. Coś wspaniałego, coś pięknego. Tango to taniec bliskości, niesamowitej komunikacji emocjonalnej między partnerami. I dlatego też chciałabym sobie właśnie tę piękną podróż do Argentyny i Urugwaju upamiętnić muzycznie.
2: Właśnie tą piosenką. Mhm. Pani Anno, ile jeszcze krajów jest na pani liście, proszę powiedzieć, do odwiedzenia?
3: A tego to nie wiem. Muszę się zastanowić, jak długo jeszcze będę żyła. Bo ja powiem tak, ze Stefaną ustaliłam, mówię, Stef, będziemy, jak mamy jeszcze nakręcić tyle tych teledysków, mówię, no to ja będę miała 100 lat, a to dopiero 80, także słuchaj, przed nami jeszcze piękny okres, długi okres realizacji naszego projektu. Najbliższe plany to jest jeszcze Kanada, no ale w tej chwili to jest trochę większy problem tak z podróżami, bo bilety lotnicze drożeją, nie wiadomo.
2: Pani Anno, no to na razie tańczymy, podróżami będziemy się zajmować we właściwym czasie. Ja po prostu życzę, żeby się pani wszystko ziściło, co pani sobie wymyśli i już.
3: Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że mogłam być państwa gościem. I bardzo się cieszę, że jestem klubowiczką państwa. O. To jest dla mnie wielki zaszczyt i mam nadzieję, że będę godnie państwa reprezentować. Jeżeli będziecie państwo mieli ochotę i czas i będziecie, ktoś będzie chciał przyjść, to 2 lipca w Warszawie nagrywamy teledysk tango, będziemy też tańczyli, zatańczymy tango, powtórzymy też rumbę dla wszystkich, bo każdy zawsze chce już wszystkie tańce w komplecie widzieć.
2: Wspaniale. Proszę tylko powiedzieć, gdzie w tej Warszawie?
3: To będzie 2 lipca, Centrum Promocji Kultury przy ulicy Podskarbińskiej 2 i o godzinie 11:30.
2: 2 lipca to jest czwartek, mamy czas, wpadamy. Bardzo serdecznie dziękuję pani Anno, wszystkiego dobrego życzę. Kłaniam się nisko.
3: Dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia wszystkim.
1: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja.
5: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
6: Gdy już mnie znuży śródmieścia dwa.
4: Autopromocja. Reklama.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
9: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
8: Serio? A co tam takiego?
9: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
8: Brzmi jak wydatek.
9: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
8: No to na co jeszcze czekamy?
9: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
8: Sprawdź na www.vt.sk.
10: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
11: By ktoś powiedział pyszne.pl.
0: www.lidl.pl.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
15: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
16: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
15: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
16: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
17: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Farm.
18: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
19: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
21: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
22: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
23: Została ostatnia reklama.
24: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
25: Reklama.

0: te acordarás de mí.
1: Radio Pogoda.
2: Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen.

ją zagłusza, nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks, i duszę i seks.

tylko jeden raz. Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążyła.

Na brzegi rwie, płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

0: Autopromocja.
1: Królowa polskiej estrady, Ewa Bem.
2: Ja słyszałam jego solówek, nie wiem, może 100, a może nawet i więcej, ale to jest jedno z najpiękniejszych solówek, jakie zagrał.
1: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem.
2: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Bem.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: liczy się zwinność i precyzja. To przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Została ostatnia reklama.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Reklama.
7: Koniec pakietu CPN. Coraz bliżej. Co na to kierowcy? Głosowanie w sprawie budżetu obywatelskiego w Małopolsce przedłużone. Zajrzymy też do specjalnej sali wytchnieniowej dla pacjentów onkologicznych w szpitalu w Sosnowcu.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
7: Miriam Lipińska. To prawdopodobnie ostatnie dwa tygodnie rządowego pakietu paliwowego. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, latem pakiet CPN zostanie zakończony, ale nie wszyscy kierowcy są na to gotowi.
8: Nie jesteśmy gotowi, natomiast liczę na to, że na czas wakacji rząd wprowadzi nowe ulgi paliwowe dla rodzin szczególnie.
9: Ja nie jestem gotowy zapłacić więcej.
10: Ja myślę, że można go wygasić. Jestem przedsiębiorcą i tracę na VAT.
11: Inna perspektywa.
10: Tak.
12: Przedsiębiorcami wszyscy tracimy na VAT.
13: Tak. Oprócz tego, że na VAT-cie, to jeszcze trzeba było się zastanowić, czy stałe opodatkowanie na takim poziomie ma sens. Raczej bym poszedł w kierunku rozwiązań systemowych, a nie doraźnych, bo to, co robi i obecny rząd, i wszystkie inne, to są tylko i wyłącznie rozwiązania doraźne i pod publikę.
7: Rządowy pakiet to niższe VAT i akcyza na paliwa, a także mechanizm ceny maksymalnej. Zagranica, skrajna prawica w Szwajcarii przegrywa referendum w sprawie migrantów. Według sondażowych wyników większość uprawnionych zagłosowała przeciwko wprowadzeniu w Szwajcarii maksymalnej liczby ludności. Próg miał zostać ustalony na poziomie 10 milionów osób. Referendum, choć teoretycznie dotyczyło liczby mieszkańców, w praktyce oznaczałoby konieczność wypowiedzenia przez Szwajcarię umowy o swobodnym przepływie osób w Unii Europejskiej. Głosowanie jeszcze trwa, wyniki wieczorem, ale prawdopodobnie pozostaną takie jak te sondażowe. Teraz o innym głosowaniu. W 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego zostało przedłużone o jeden dzień z powodu krótkotrwałej awarii technicznej. Mieszkańcy mogą zagłosować na wybrane projekty do 16 czerwca. Pierwotnie głosowanie miało się zakończyć jutro. Wygodne fotele, kawa, radio, dobra książka i widok na panoramę miasta, a przy dobrej pogodzie nawet na Beskidy. To specjalna strefa wytchnienia dla pacjentów onkologicznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Sosnowcu. Mogą tam zrelaksować się między kolejnymi badaniami czy chemioterapią.
14: Tu pacjenci siedzą, wszyscy dyskutujemy, no i fajnie jest, no kawkę sobie zrobimy. No
15: to można zapomnieć, że się jest w szpitalu.
14: Wspólnie jest wesoło.
15: Można kogoś poznać też.
14: Tak, dużo ma znajomych właśnie tu, no i się spotykamy.
7: Mówi jedna z pacjentek, pani Krystyna. Szpital podkreśla, że głównym celem jest poprawa samopoczucia psychicznego pacjentów, co ma wspierać proces leczenia.
16: Radio Pogoda.
3: Pogoda.
7: Na termometrach dziś maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 na Mazowszu i Śląsku, do 18 na Podkarpaciu. Do tego pochmurno z przejaśnieniami, przelotnym deszczem i burzami w większości regionów.

0: Reklama. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie.
3: Komar. Zaraz część posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
3: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert.

Czy ja nie jestem lepsza niż cała reszta pańca i babski wyż? Gdy mnie

ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

0: to promocja.
1: 11 lat wspomnień i wzruszeń. 11 lat emocji i melodii, które wszyscy kochamy. 11 lat razem. W samochodzie, na działce, w kuchni. Radio Pogoda. 11 lat najpiękniejszych melodii każdego dnia. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
5: Citroen.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
7: masz. Kto zwalcza ból?
8: Woltaren!
7: Kto?
8: Woltaren!
9: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
12: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
13: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
1: Została ostatnia reklama.
14: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Pani wspomniała, użyła takiego słowa, ale ja sław.
3: Tak, tak to się nazywa
2: tak
3: ten
2: jak
3: program.
2: W Hollywood, prawda, na Sunset Boulevard są te gwiazdy.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie

0: do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Została ostatnia reklama.
7: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
8: Reklama. Patomorfolożka Magdalena H. stanie przed sądem lekarskim. Ostrzeżenia przed burzami wciąż obowiązują dla niemal całej Polski. Ślązacy mają nowy pomysł, jak wywalczyć uznanie śląskiego za język regionalny.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
8: Miriam Lipińska. Samorząd lekarski z urzędu podejmie postępowanie w sprawie patomorfolożki. Na terenie należącej do niej kiedyś posesji znaleziono 32 ludzkie płody. Postępowanie prowadzi prokuratura. Magdalena H. została aresztowana tymczasowo na 3 miesiące. Środowisko lekarskie jest zbulwersowane tą sytuacją. I jak mówi Jakub Kosikowski, rzecznik samorządu lekarskiego, czynności dyscyplinarne zostaną w tym przypadku wszczęte z urzędu.
9: W aspekcie złamania ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, kodeks etyki lekarskiej i paru innych przepisów. Konsekwencje zawodowe również będą tutaj weryfikowane.
8: 57-letniej lekarce może grozić od pouczenia i nagany aż do pozbawienia prawa wykonywania zawodu. A w prokuraturze usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej nawet 12 lat więzienia. Burze wciąż groźne. Dziś synoptycy ostrzegają przed nimi w 11 regionach, wszędzie poza południem Polski. W części Pomorza i Pomorza Zachodniego burzom będą towarzyszyć ulewy. Może spaść nawet 45 mm deszczu, w pozostałych regionach do 25 mm. W czasie burz będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Alerty obowiązują do późnego wieczora. Wciąż nie wiadomo, co Iran zdecyduje w sprawie porozumienia z USA. Wiadomo natomiast, co znajduje się w dokumencie. Jak powiedział agencji Reutera wysoki rangą irański urzędnik, ostateczna wersja irańsko-amerykańskiego memorandum przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus i zdjęcie amerykańskich sankcji. Według zapowiedzi prezydenta USA porozumienie miało być podpisane dziś, ale Iran wciąż nie potwierdził terminu. I na koniec zmieniamy temat. Ślązacy są zdeterminowani, by chronić śląską godkę. Po wetach prezydentów Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego w sprawie uznania śląskiego za język regionalny pojawił się pomysł wpisania godki na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
10: Cel jest niezmienny, uznanie języka śląskiego za język regionalny, Ślązaków za mniejszość etniczną, natomiast musimy niejako skoczyć w bok, żeby iść do przodu, w taką boczną ścieżkę międzynarodową, żeby docelowo uznać język śląski za język regionalny.
8: Mówi śląski europoseł KO Łukasz Kochut. Procedura może potrwać około 3 lat.
11: Radio Pogoda.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
6: Pogoda.
8: Burze możliwe do późnego wieczora w niemal całym kraju. Jutro zagrzmi jeszcze miejscami na północy i północnym wschodzie, do tego wszędzie możliwy przelotny deszcz, a termometry pokażą od 15 stopni na Podlasiu, przez 18 na Mazowszu i Śląsku, do 19 na Pomorzu Zachodnim.
12: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: to promocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
3: No problemy z samochodem, przypomnijmy. No. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód. Łup!
2: I wczoraj pojechałem na myjnię.
3: No.
2: No i dlatego pada deszcz.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
9: Develia. Dobrze być w domu.
1: Została ostatnia reklama.
10: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Radio Pogoda.
1: Prowadź mnie ulicą, prowadź grze za rękę. Wszystko mnie zachwyca w twym kamiennym piekle.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Nie wiem, skąd wziął się u nas ten taniec.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama.
0: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja, po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Kto zwalcza ból?
11: Voltaren!
10: Kto?
12: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Została ostatnia reklama.
16: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
17: Zaraz część posmarujemy.
16: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
17: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
18: Już nie swędzi.
19: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

że mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to

nie kochać w taką noc to grzech. Gdy sercu serca brak,

0: informacje.
1: Królowa polskiej estrady, Ewa Bem.
2: Ja słyszałam jego solówek, nie wiem, może 100, a może nawet i więcej, ale to jest jedno z najpiękniejszych solówek, jakie zagrał.
1: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem.
2: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Bem.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym.

0: W Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
1: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na Crédit Agricole. I w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Została ostatnia reklama.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
6: Reklama.
7: Tenisista Kamil Majszak z pierwszym tytułem w karierze. Kolejne makabryczne znalezisko, tym razem w Poznaniu. Politycy o wizycie prezydenta Karola Nawrockiego w USA.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
7: Miriam Lipińska, a na początek sport. Tenisista Kamil Majszak wygrał turniej ATP w Schertogenbosch. To jego pierwszy triumf w turnieju tej rangi i zarazem największy sukces w karierze. Polak pokonał Australijczyka Alexa de Minora. Kości znalezione w Poznaniu podczas budowy chodnika na Naramowicach. Potwierdzono już, że to ludzkie szczątki. Teraz trwa ustalanie, czy znalezisko ma charakter kryminalny, czy to historyczne szczątki. Prezydent Karol Nawrocki na obchodach 250-lecia istnienia Stanów Zjednoczonych i 80. urodzinach Donalda Trumpa. Dziś wieczorem amerykańskiego czasu polski prezydent weźmie udział w gali mieszanych sztuk walki. Będzie też rozmawiać z Trumpem. Tomasz Fęska.
8: Według byłego wiceszefa dyplomacji Andrzeja Szejny z Lewicy ta nieformalna wizyta w Stanach jest świetną okazją, by przypomnieć Donaldowi Trumpowi jego obietnicę ulokowania w Polsce dodatkowych sił amerykańskich.
9: Bo w tej sprawie jak na razie nic konkretnego się jeszcze nie zdarzyło.
8: W podobnym tonie, choć nie szczędząc szpilek, wypowiada się europoseł PSL-u Krzysztof Hetman.
10: Liczę na to, że pan prezydent, czy to oglądając walki w klatce obok prezydenta Trumpa, czy konsumując jego urodzinowy tort, będzie miał okazję powiedzieć mu o naszych oczekiwaniach.
8: Każda okazja do rozmów z przywódcą USA jest dobra, odcina się koledze z Europarlamentu Tobiasz Bocheński z PiSu.
11: Nawet gdyby Donald Trump proponował rozmowę na polu golfowym, to też należałoby ją prowadzić. W momencie, w którym Polska będzie miała gospodarkę porównywalną ze Stanami Zjednoczonymi, to wtedy my będziemy decydować i będziemy rozmawiać.
8: Kancelaria Karola Nawrockiego zapewnia, że prezydent poruszy temat stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
7: I na koniec wracamy do kraju. Kontrolerzy sanepidu pojechali nad morze. Od początku czerwca, tuż przed początkiem sezonu wakacyjnego, w nadmorskich gminach trwają kontrole w restauracjach, barach i kawiarniach. Inspektorzy sprawdzają poziom czystości i higieny w miejscach, do których lada dzień zjadą setki turystów.
12: 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim. I dlatego też ten sezon to jest okres wzmożonej pracy dla służb sanitarno-epidemiologicznych.
7: Mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie. Kontrole potrwają do końca września.
13: Radio Pogoda.
4: Pogoda.
7: Grzmieć i padać będzie do późnego wieczora. Jutro burze jeszcze miejscami na północy i północnym wschodzie, a na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 stopni na Podlasiu, przez 18 na Mazowszu i Śląsku, do 19 na Pomorzu Zachodnim. Jutro przeważnie pochmurno z przelotnym deszczem.

0: Zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy ekspres los.
4: Co za sztos. Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 złotych przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzostwa. Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Została ostatnia reklama.
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
10: Citroën.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Pogoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny.

0: Rytety. Rytety.
1: Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. A żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć. I tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy...

0: O.
1: Radio Pogoda 88,4.

0: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
4: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją...
5: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
6: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
5: Oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Trudno wskazać faworyta.
5: Spróbuj, może tobie się uda.
6: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Została ostatnia reklama.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu. Reklama.
8: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
10: W tejże chwili jakiś cień zasłonił światło. W ramie otworu pojawił się człowiek, który wytężywszy wśród ciemności wzrok, dostrzegł mężczyznę w pelerynie. Złapał pęk zwisających lian i bluszczu, ześliznął się po nich

0: a znalazłszy się 3 czy 4 stopy nad ziemią, lekko zeskoczył. Nowo przybyły miał na sobie strój mieszkańca Transtevere. Niech mi ekscelencja wybaczy, rzekł w rzymskim dialekcie, żem dał na siebie czekać, jednak spóźniłem się nie więcej niż kilka minut. Dopiero co na wieży świętego Jana z Lateranu wybiła 10. Nie spóźniłeś się, to ja przyszedłem za wcześnie, odpowiedział nieznajomy w najczystszym języku toskańskim. Nie musisz się tłumaczyć. Zresztą, nawet gdybyś się spóźnił, domyśliłbym się przecież, że stało się to z przyczyny niezależnej od ciebie. I miałby pan wtedy słuszność, ekscelencjo. Wracam właśnie z zamku świętego Anioła, gdzie po wielkich trudnościach udało mi się rozmówić z Beppem. Co to za jeden ten Beppo? Beppo jest dozorcą więziennym, któremu wypłacam niewielką pensyjkę, by wiedzieć, co się dzieje w zamku jego świątobliwości. Aha, widzę, mój drogi, że jesteś bardzo przezorny. Cóż robić? Kto wie, co się może wydarzyć? Być może ja też wpadnę kiedyś w sidła, jak biedny Peppino. Czyż nie będę wtedy potrzebował jakiegoś szczura, aby mi przegryzł parę oczek siatki? Krótko mówiąc, czegoś się dowiedział? We wtorek odbędą się 2 egzekucje, jak każe zwyczaj, przed otwarciem uroczystości karnawałowych. Jeden ze skazanych ma być Mazzolato. To nędznik, co zamordował księdza, swego opiekuna. Ten nie zasługuje na żadną litość. Drugi ma być Decapitato i ma to być właśnie biedny Peppino. Dziwisz się, mój drogi? Wzbudzasz trwogę nie tylko w rządzie papieskim, ale i w sąsiednich królestwach. Zdecydowano więc ukarać go dla przykładu. Ależ Peppino nie należał nawet do mojej bandy. To biedny pasterz, który nie popełnił żadnej innej zbrodni prócz tej, że dostarczał nam żywność. To wystarcza, by uznać go za waszego wspólnika. Zresztą widzisz, mój kochany, że mają nawet dla niego pewne względy. Zamiast go zamęczyć na śmierć, co ciebie nie ominie, jeśli wpadniesz im kiedyś w ręce, zadowolą się ścięciem mu głowy. Zresztą tak odmienne widowiska będą mogły zadowolić różne gusta widzów. Nie licząc tego widowiska, które ja im przygotuję, a którego ani się spodziewają, podjął mieszkaniec Transtevere. Mój drogi, daruj, rzekł nieznajomy w pelerynie, ale widzę jednak, że jesteś chyba gotów popełnić jakieś głupstwo. Jestem gotów zrobić wszystko, by nie dopuścić do egzekucji na tym biedaku, który wpadł w kłopoty, bo oddawał mi przysługi. Klnę się na Najświętszą Pannę. Miałbym się za tchórza, gdybym nie zrobił czegoś dla tego zacnego chłopca. Cóż tedy zrobisz? Ustawię ze 20 ludzi wokół szafotu i w chwili, gdy go przyprowadzą, nadany przeze mnie znak, skoczymy ze sztyletami na eskortę i odbijemy go. To według mnie bardzo ryzykowne. Jestem przekonany, że mój projekt jest lepszy. A jakiż jest projekt, ekscelencji? Dam komu trzeba 10 000 piastrów. Odłożą egzekucję Peppina do przyszłego roku. Potem w ciągu roku dam kolejny 1000 drugiej osobie, dzięki której Peppino ucieknie z więzienia. Ekscelencja jest pewien, że to się powiedzie? Pardieu! Zaklął z Francuska nieznajomy w płaszczu. Przepraszam, ekscelencjo? Zaręczam ci, mój drogi, że więcej dokażę ja moim złotem niż ty i twoi ludzie ze swoimi sztyletami, pistoletami, strzelbami i garłaczami. Zdaj się na mnie. Doskonale, ale jeżeli się panu nie uda, my będziemy w pogotowiu. A bądźcie sobie w pogotowiu, jeśli sprawia to wam przyjemność, ale możesz być pewien, że wyjednam dla niego ułaskawienie. Niech pan pamięta, że wtorek to pojutrze, ma pan tylko jeden dzień. Tak, ale dzień składa się z 24 godzin, godzina z 60 minut, a minuta z 60 sekund. Przez 86 400 sekund można wiele zdziałać. A jakże się dowiemy, jeżeli ekscelencji powiodą się zabiegi? O, bardzo prostym sposobem. Wynająłem 3 ostatnie okna w Pałacu Rospolich. Jeżeli otrzymam ułaskawienie, 2 narożne okna każę wybić żółtym adamaszkiem, a środkowe białym z naszytym czerwonym krzyżem. Wybornie, a kto doręczy od pana ułaskawienie? Przyślijcie mi któregoś ze swoich ludzi w przebraniu pokutnika, to mu dam. Jego habit utoruje mu drogę aż do samego rusztowania. Odda papier starszemu bractwu, a ten wręczy je katowi. Tymczasem daj o tym znać Pepinowi, żeby czasem nie umarł lub nie oszalał ze strachu, bo byśmy wydali niepotrzebnie pieniądze. Niech pan posłucha, ekscelencjo, powiedział rzekomy chłop. Jestem panu mocno oddany i nie wątpi pan o tym, prawda? Mam przynajmniej taką nadzieję. A więc jeżeli ocali pan Pepina, przysięgam, że będzie mógł pan liczyć na więcej niż oddanie, bo na posłuszeństwo. Uważaj na to, co mówisz, mój drogi. Być może przypomnę ci to kiedyś, bo może pewnego dnia i ja będę cię potrzebował. Cóż, wtedy ekscelencja znajdzie mnie zawsze w razie potrzeby, tak jak ja znalazłem pana dzisiaj. I wtedy choćby był pan na drugim końcu świata, skoro tylko mi pan napisze zrób to, a ja zrobię wszystko, jakem... Cii, szepnął nieznajomy, słyszę coś? To jacyś podróżni zwiedzają przy świetle pochodni Koloseum. Lepiej niech nas tu razem nie spotkają. Przewodnicy wszędzie szpiegują, mogliby cię poznać. Jakkolwiek twoja przyjaźń jest dla mnie zaszczytem, mógłbym utracić dobrą opinię, gdyby dowiedziano się o takiej zażyłości między nami. A zatem, jeśli uzyska pan ułaskawienie, środkowe okno będzie zasłonięte białym adamaszkiem z czerwonym krzyżem. A jeżeli się nie uda, wszystkie okna będą żółte. Cóż wtedy? Wtedy, drogi przyjacielu, pozwalam, możecie dobyć sztyletów, a ja będę patrzył, jak wam pójdzie. Do widzenia, ekscelencjo, liczę na pana, a pan może liczyć na mnie. Po tych słowach Transteverczyk zbiegł jak strzała po schodach, nieznajomy zaś, zasłaniając twarz peleryną szczelniej niż poprzednio, przemknął dwa kroki od Franca i zszedł na arenę zewnętrznymi schodami. Sekundę później imię Franca rozbrzmiało echem pod sklepieniami. To wołał go Albert. Nim odpowiedział, poczekał, aż dwaj mężczyźni oddalą się jeszcze bardziej. Nie chciał bowiem zdradzić, że mieli świadka, który, jeśli nawet nie widział ich twarzy, nie stracił nawet słowa z ich rozmowy. 10 minut później jechali już do hotelu. Franz słuchał z niemal niegrzecznym roztargnieniem, jak Albert snuje, odwołując się do Pliniusza i Calpurniusa, uczone dysertacje na temat siatek najeżonych kolcami, które nie pozwalały dzikim zwierzętom rzucać się na widzów. Franz nie przerywał mu, ani nie wtrącał się w te wywody. Spieszno mu było znaleźć się w samotności, by zastanowić się w spokoju nad tym, co wydarzyło się przed chwilą. Z tych dwóch ludzi jednego Franz na pewno nie znał. Pierwszy raz go słyszał i widział, ale co do drugiego, rzecz się miała całkiem inaczej. Chociaż Franz nie mógł dopatrzeć się jego rysów, to ginących w cieniu, to zasłoniętych peleryną, brzmienie tego głosu zbyt mocno uderzyło go za pierwszym razem, by mógł go nie rozpoznać. Miał on w sobie, a zwłaszcza w akcentach szyderczych, coś ostrego i metalicznego, co przejęło go drżeniem tak samo w ruinach Koloseum, jak w grocie na Monte Cristo. Był przekonany, że ów mężczyzna był ni mniej, ni więcej jak Sindbadem żeglarzem. W każdych innych okolicznościach ciekawość, jaką wzbudzał ów człowiek we Francu, przemogłaby i Franc zdradziłby swoją obecność, ale rozmowa, którą podsłuchał, była tak poufna, że Franc nie pisnął ni słowa, powstrzymywany rozsądną myślą, że ukazując się nagle nie sprawiłby nieznajomemu zbytniej przyjemności. Pozwoli mu więc odejść, ale przyrzekł sobie, że jeśli spotka go jeszcze raz, nie przepuści takiej okazji, jak uczynił tym razem. Myśli pochłaniały go tak, że długo nie mógł zasnąć. Całą noc spędził na rozważaniach o wszystkim, co miało związek z panem groty i nieznajomym z Koloseum. Wszystkie okoliczności wskazywały, że był to jeden i ten sam człowiek. Im dłużej nad tym myślał, tym bardziej utwierdzał się w takim przekonaniu.
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
0: Zasnął dopiero nad ranem i obudził się bardzo późno. Albert, jako prawdziwy Paryżanin, zdążył już poczynić przygotowania na wieczór. Zarezerwował przez posłańca loże w Teatrze Argentina. Franz zamierzał napisać wiele listów do Paryża, oddał więc Albertowi powóz na cały dzień. O 5:00 Albert powrócił. Złożył wszystkie swoje listy polecające, otrzymał mnóstwo zaproszeń na wieczory i pooglądał Rzym. Na to wszystko wystarczył mu jeden dzień. Zdążył nawet dowiedzieć się, jaką sztukę będą grali w teatrze i jacy aktorzy wystąpią. Wystawiano Parisinę z Colessim, z Morianim i panią Spech w rolach głównych. Nasi młodzieńcy nie byli więc, jak widzimy, tak bardzo pechowi. Mieli zobaczyć jedną z najlepszych oper autora Łucji z Lammermuru i do tego w wykonaniu trójki aktorów należących do najlepszych włoskich artystów. Albert nie mógł się w żaden sposób przyzwyczaić do tutejszych teatrów, w których osoby z towarzystwa nie mogły siadać w pierwszych rzędach parteru, w których nie było otwartych lóż ani balkonów. Było to rzeczywiście nieprzyjemne dla człowieka, który miał własne krzesło w teatrze Buff i swoje miejsce w loży dandysów w operze. Nie przeszkadzało to jednak Albertowi ubierać się jak najwykwintniej za każdym razem, gdy wybierali się z Francem do opery. Próżne wysiłki, bo przyznać należy ku hańbie jednego z najgodniejszych przedstawicieli naszej złotej młodzieży, że minęło już 4 miesiące, jak Albert przebiegał Włochy, a nie zdarzyła mu się ani jedna przygoda miłosna. Albert lubił czasem pożartować sobie na ten temat, ale w głębi duszy był zrozpaczony. On, Albert de Morcœur, jeden z najbardziej rozrywanych młodych ludzi w Paryżu, tutaj musiał się wciąż obywać smakiem. Sprawa była tym boleśniejsza, że Albert wyjechał z Paryża z przekonaniem wspólnym dla wszystkich naszych ziomków, że we Włoszech odniesie ogromne sukcesy, o których będzie mógł potem opowiadać do woli, wzbudzając podziw u bywalców bulwaru Gandawskiego. Niestety nic z tego nie wychodziło. Zachwycające hrabiny z Genui, Florencji i Neapolu nie odstępowały ani na krok nie tyle swoich mężów, ile swoich kochanków i Albert nabył okrutnego dla siebie przekonania, że Włoszki, w tym przynajmniej mają przewagę nad Francuzkami, trwają wiernie przy swojej niewierności. Nie chcę przez to powiedzieć, że we Włoszech, jak zresztą wszędzie, nie zdarzały się wyjątki. A przecież Albert był nie tylko doskonale wykwintnym młodzieńcem, ale nie brakło mu i zalet umysłu. Prócz tego był wicehrabią, prawda, że świeżo upieczonym, ale dziś, gdy nikt nie wymaga okazywania dowodów, mniejsza o to, czy szlachectwo sięga roku 1399, czy też 1815. Ponadto posiadał dochód równy 50 tysiącom liwrów rocznie. Było to więcej niż trzeba, by utrzymywać się na fali w Paryżu. Czyż nie było to więc nieco upokarzające dla takiego młodzieńca, że nie zaznał do tej pory przychylności ze strony żadnej kobiety w żadnym mieście, jakie do tej pory zwiedził? Liczył jednak na to, że wszystkie te niepowodzenia odbije sobie w Rzymie w czasie karnawału, który na całym świecie, gdzie by nie świętowano tego czcigodnego obyczaju, jest czasem swobody, w którym najbardziej cnotliwe dają się uwieść jakiemuś aktowi szaleństwa. Ponieważ zaś karnawał miał się otworzyć nazajutrz, dla Alberta było sprawą niezmiernie ważną, by oznajmić wszystkim swoje przybycie tuż przed rozpoczęciem. I Albert wynajął w tym celu lożę, w najbardziej widocznym miejscu w teatrze, a udając się na spektakl, wystroił się doprawdy nienagannie. Miejsce to znajdowało się w pierwszym rzędzie, co zastępuje naszą galerię. Zresztą 3 pierwsze piętra zajmowane są wszystkie przez arystokrację, dlatego też nazywa się je miejscami szlacheckimi. Loża ta, w której mogło się pomieścić wygodnie 12 osób, kosztowała naszych przyjaciół nieco mniej niż loża na 4 osoby w teatrze Ambijou. Albert żywił jeszcze inną nadzieję. Gdyby udało mu się zakraść do serca jakiej rzymskiej piękności, zdobyłby naturalnym biegiem rzeczy również un posto w powozie, a tym samym mógłby oglądać karnawał z wysokości arystokratycznej karety lub książęcego balkonu. Wszystkie powyższe rozważania sprawiały, że Albert był dużo bardziej ruchliwy niż kiedykolwiek. Odwracał się tyłem do aktorów, wychylał się prawie do połowy z loży i lornetował wszystkie piękności za pomocą instrumentu długiego na 6 cali. Starania Alberta nie pomagały mu jednak. Ani jedna ładna kobieta nie nagrodziła choćby jednym spojrzeniem, nawet z czystej ciekawości, jego wysiłków. I nic dziwnego. Każdy tu mówił o swoich interesach, miłostkach, rozrywkach, jakie miał przynieść karnawał, który już jutro się zaczynał, o zbliżającym się Wielkim Tygodniu. Nikt nie zwracał najmniejszej uwagi ani na aktorów, ani na sztukę, z wyjątkiem paru określonych chwil, gdy wszyscy zwracali wzrok na scenę, aby posłuchać fragmentu jakiegoś recytatywu Cosellego, nagrodzić brawami Morianiego za szczególnie piękną nutę lub krzyknąć z zapałem dla pani Spech. W końcu pierwszego aktu drzwi loży dotąd niezajętej otworzyły się i Franz ujrzał, jak wchodziła do niej osoba, której miał zaszczyt być przedstawionym w Paryżu, a o której sądził, że przebywa jeszcze we Francji. Albert spostrzegł poruszenie Franza, zaskoczonego obecnością tej damy, i odwrócił się ku niemu. — Znasz tę kobietę? — Znam. Jakże ci się podoba? — Urocza, mój drogi, i do tego blondynka. Co za włosy. To francuska? Wenecjanka. Jak się nazywa? Hrabina Ju. A znam ją ze słyszenia, zawołał Albert. Mówią, że równie inteligentna, jak ładna. Do diabła, kiedy pomyślę, że mogłem być jej przedstawiony na ostatnim balu państwa de Villefortów i zaniedbałem taką okazję. Co za głupiec ze mnie. Może chcesz naprawić ten błąd? Zapytał Franz. Co? Czyżbyś znał ją tak dobrze, że mógłbyś mnie zaprowadzić do jej loży? Rozmawiałem z nią kilka razy, ale jak wiesz, to wystarczy, by nie popełnić nietaktu. W tej chwili hrabina spostrzegła Franca i pozdrowiła go wdzięcznym skinieniem dłoni, na co Franc odpowiedział, schylając z szacunkiem głowę. Ejże, widzę, że jesteś z nią na bardzo dobrej stopie. O proszę, właśnie takie rzeczy wprowadzają nas, Francuzów, w błąd i sprawiają, że popełniamy za granicą mnóstwo gaf. Wszystko widzimy z własnego punktu widzenia. A w Hiszpanii i szczególnie we Włoszech nigdy nie należy wyciągać wniosków o zażyłości ludzi, sądząc po swobodzie ich zachowania. Pomiędzy hrabiną i mną istnieje tylko nić sympatii i to wszystko. Nić sympatii wiążąca dwa serca? Roześmiał się Albert. Nie. Raczej umysły, odpowiedział poważnie Franz. I jakże powzięliście do siebie tę sympatię? Podczas przechadzki po Koloseum, takiej jaką my też odbyliśmy. Przy świetle księżyca? Tak. Byliście sami? No tak. I rozmawialiście? O zmarłych. Toście się dopiero bawili? Zawołał Albert. Cóż, zapewniam cię z mojej strony, że jeżeli będę miał kiedykolwiek szczęście być przy boku pięknej hrabiny w czasie takiej przechadzki, będę z nią mówił tylko o żywych. I być może nie postąpisz najmądrzej. A tymczasem przedstawisz mnie, jak przyrzekłeś? Zaraz, niech zapadnie kurtyna. U diabła, jak długi ten pierwszy akt. Posłuchaj finału. Jest prześliczny, a Coselli cudownie to śpiewa. Tak, ale jaka tusza. Pani Spech gra jak prawdziwa artystka dramatyczna. Rozumiesz, że kto słyszał takie artystki jak pani Zontak i pani Malibron? Nie wydaje ci się, że Moriani ma doskonałą technikę? Nie lubię brunetów, kiedy śpiewają jak blondyni. O mój drogi, rzekł Franz odwracając się, gdy Albert nie przestawał lornetować na wszystkie strony. Trudno ci dogodzić. Wreszcie kurtyna spadła. Ku wielkiemu zadowoleniu wicehrabiego de Morkerfa, który porwał co żywo cylinder, przygładził ręką włosy, poprawił halsztuk i mankiety i trącił Franca na znak, że jest już gotowy.
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
0: A skoro ze swojej strony hrabina, którą Franc zapytał spojrzeniem, dała znać, że chętnie go przyjmie u siebie, Franz nie zwlekał ani chwili, by zaspokoić niecierpliwość Alberta. Gdy obchodzili półkolisty korytarz, Albert zdążył poprawić jeszcze kołnierzyk, który mógł mu się przecież wykrzywić pod wpływem ruchu, oraz wyłogi fraka, i Franz zapukał lekko do loży numer 4, którą zajmowała hrabina. Natychmiast młodzieniec, siedzący przy niej z przodu loży, ustąpił miejsca, według włoskiego zwyczaju, nowo przybyłemu, który z kolei powinien go ustąpić następnemu, który by się po nim pojawił. Franz przedstawił hrabinie Alberta jako człowieka wyróżniającego się w Paryżu zarówno swoim statusem towarzyskim, jak i przymiotami umysłu, co było zresztą faktem. Kręgi, w jakich obracał się Albert, nie mogłyby mu nic pod tym względem zarzucić. Dodał, że jego towarzysz, zrozpaczony, że nie mógł skorzystać z pobytu hrabiny w Paryżu, aby się jej przedstawić, poprosił go, by naprawił to, co Albert uważa za swój błąd, i że właśnie pragnie wywiązać się z tej misji, ale że samego Franca powinien ktoś do hrabiny wprowadzić, błagają, aby wybaczyła mu ten nietakt. Hrabina ukłoniła się wdzięcznie Albertowi, a Francowi podała rękę. Na zaproszenie hrabiny Albert zajął próżne miejsce, Franc zaś siadł w drugim rzędzie za hrabiną. Albert znalazł natychmiast wyśmienity temat rozmowy – Paryż – i szybko nakierował rozmowę na ich wspólnych znajomych. Franc stwierdził, że przyjaciel znalazł się w swoim żywiole, nie wtrącał się więc do nich, a wziąwszy od Alberta jego olbrzymią lornetkę, zaczął rozglądać się po sali. Naprzeciw niego, w trzecim rzędzie loży, siedziała wielkiej urody kobieta w greckim stroju, który nosiła z tak wielką swobodą, że było oczywiste, iż ubierała się tak zazwyczaj. Za nią, w cieniu, rysowała się sylwetka mężczyzny, którego rysów twarzy niepodobna było rozpoznać. Franc przerwał rozmowę Alberta i hrabiny, zapytując ją, czy nie zna pięknej Albanki, której uroda mogła zwracać uwagę nie tylko mężczyzn, ale i kobiet. Nie, odpowiedziała hrabina. Wiem tylko tyle, że mieszka w Rzymie od początku jesieni, bo zobaczyłam ją zaraz po otwarciu sezonu teatralnego, w tym samym miejscu, co i dziś. Od miesiąca nie opuściła żadnego przedstawienia, czasem bywa z tym mężczyzną, którego widzi pan koło niej teraz, a czasem tylko z czarnym służącym. I jakże się pani hrabinie podoba? Wyjątkowo piękna. Musiała być do niej podobna Medora. Franc i hrabina uśmiechnęli się do siebie. Następnie hrabina wróciła do rozmowy z Albertem, a Franc dalej lornetował Albankę. Kurtyna podniosła się na balet. Był to jeden z owych wspaniałych baletów włoskich w choreografii słynnego Henryka, który jako baletmistrz zapewnił sobie we Włoszech kolosalną sławę, którą nieszczęsny utracił, wystawiając Naumachię, jeden z tych baletów, gdzie każda osoba od prima baleriny po ostatniego statystę bierze tak żywy udział w akcji, że 150 osób jednocześnie wykonuje ten sam gest, podnosi tę samą rękę lub tę samą nogę. Balet ten nosił tytuł Poliska. Franc był nazbyt zajęty swoją piękną Greczynką, by interesować się baletem, choć był rzeczywiście piękny. Greczynka zaś oglądała przedstawienie z widoczną przyjemnością, która stanowiła żywy kontrast z najwyższą obojętnością jej towarzysza. Nie poruszył się ni razu, gdy trwało owo arcydzieło choreografii i choć składające się na orkiestrę trąby, cymbały i żele czyniły hałas iście piekielny, wydawało się, że rozkoszował się niebiańską słodyczą spokojnego snu. Balet się skończył i kurtyna opadła wśród frenetycznych oklasków oszalałego parteru. Dzięki zwyczajowi przedstawiania baletu pomiędzy poszczególnymi częściami opery, antrakty są we Włoszech bardzo krótkie, bowiem śpiewacy mogą wypocząć i przebrać się, podczas gdy tancerze wykręcają piruety i wykonują chołupce. Zabrzmiała uwertura drugiego aktu. Po pierwszych pociągnięciach smyczków Franc spostrzegł, że śpiący podniósł się leniwie i podszedł do Greczynki, która odwróciła się do niego, wyrzekła kilka słów i oparła się znowu o poręcz loży. Twarz jej rozmówcy pozostała w cieniu i Francowi nie udawało się dojrzeć jego rysów. Kurtyna podniosła się i uwaga Franca skupiła się na aktorach, na chwilę więc przeniósł wzrok z pięknej Greczynki na scenę. Drugi akt zaczynał się, jak wiadomo, od duetu śpiewanego we śnie. Parisina, śpiąc, zwierza się jazzowi ze swej miłości do Uga. Zdradzony małżonek przechodzi wszystkie stadia szaleńczej zazdrości. Na koniec, przekonawszy się ostatecznie o niewierności żony, budzi ją i zapowiada rychłą zemstę. Jest to jeden z najpiękniejszych, najbardziej wstrząsających i pełnych wyrazu duetów, jakie wyszły spod płodnego pióra Donizettego. Franc słyszał go już trzeci raz, a chociaż nie należał do zapalonych melomanów, scena ta wywarła na nim głębokie wrażenie. Już zamierzał przyłączyć się do oklasków rozbrzmiewających na sali, gdy ręce, które właśnie podnosił, zastygły mu w bezruchu, a na ustach zamarł okrzyk entuzjazmu. Mężczyzna z loży powstał, prostując się całkowicie i wtedy jego twarz znalazła się w pełnym świetle. I Franc zobaczył tajemniczego mieszkańca Monte Cristo, którego głos i sylwetkę, był już tego niemal pewien, rozpoznał wczoraj w Koloseum. Nie było wątpliwości. Dziwny podróżny mieszkał w Rzymie. Zmieszanie Franca wobec tak niespodzianego spotkania musiało odmalować się wyraźnie na jego twarzy, hrabina bowiem spojrzała nań i roześmiała się, głośno pytając, co mu się stało. Pani hrabino, odpowiedział Franc, pytałem panią przed chwilą, czy zna pani tę Albankę, a teraz zapytam, czy znasz pani jej męża. Tyle, co ją. I nigdy nie zwróciła pani na niego uwagi? Oto pytanie godne Francuza. Wiesz pan dobrze, że dla nas, Włoszek, nie istnieją na świecie inni mężczyźni poza tym, którego kochamy. Słusznie, odparł Franc. W każdym razie, rzekła, przykładając do oczu lornetkę Alberta i spoglądając w kierunku loży, musi to być ktoś, kogo wyciągnięto spod ziemi, kto wyszedł z grobu za pozwoleniem grabarza. Jest straszliwie blady. Zawsze tak wygląda, odpowiedział Franc. Więc go pan znasz? Zapytała hrabina. To ja raczej powinnam zapytać pana, któż to taki. Zdaje mi się, że już go kiedyś widziałem. Tak, zdaje mi się, że to on. O tak, rzekła, poruszając pięknymi ramionami, jakby przebiegł ją dreszcz jakiś. Dobrze rozumiem, że kto raz widział takiego człowieka, nigdy go nie zapomni. Wrażenie, jakie odniósł Franc, musiało zatem być czymś naturalnym, skoro inna osoba odczuła to samo. A więc, rzekł Franc do hrabiny, gdy powtórnie spojrzała przez lornetkę na nieznajomego, cóż pani sądzi o tym człowieku? To lord Ruthven z krwi i kości. Hrabina znów nawiązała do Byrona, co mocno uderzyło Franca. Gdyby zresztą ktoś miałby go kiedykolwiek przekonać o istnieniu wampirów, byłby to właśnie ten człowiek. Muszę się dowiedzieć, kto to jest, rzekł Franc, powstając. O nie, zaoponowała hrabina, proszę mnie tu samej nie zostawiać. Mam nadzieję, że mnie pan zechce odprowadzić, nie puszczę pana. Jak to? Szepnął Franc, pochylając się nad nią. Pani naprawdę się boi? Niech pan posłucha, rzekła. Byron przysięgał mi, że wierzy w istnienie wampirów. Mówił mi wyraźnie, że je widział, opisał mi ich wygląd i naprawdę wszystko się zgadza. Czarne włosy, wielkie oczy palące się dziwnym blaskiem, ta śmiertelna bladość, a jeszcze proszę zauważyć, że znajduje się w towarzystwie kobiety odmiennej od wszystkich, to cudzoziemka, Greczynka, z pewnością czarodziejka, jak i on. Błagam, niech pan tam nie idzie. Jutro pan go poszuka, jeśli się panu tak podoba, ale oświadczam, że dziś musi pan zostać przy mnie. Franc nalegał. Posłuchaj pan, rzekła podnosząc się. Wychodzę. Nie mogę zostać do końca przedstawienia. Jest już u mnie zapewne kilku gości. Czyż byłby pan tak nieuprzejmy i odmówił mi swego towarzystwa? Na taką prośbę można tylko wziąć kapelusz, otworzyć drzwi i ofiarować ramię hrabinie. Hrabina była istotnie mocno poruszona, a i sam Franc nie mógł pozbyć się jakiegoś zabobonnego lęku. Tym bardziej, że hrabina była wiedziona tylko przeczuciem, podczas gdy on wspomnieniami. Czuł, jak bardzo drżała, wsiadając do karety. Odprowadził ją do domu. Nie było tam nikogo, nikt na nią nie czekał. Franc pozwolił sobie na wymówkę. Tak naprawdę, rzekła, nie czuję się najlepiej i potrzebuję być sama. Widok tego człowieka wstrząsnął mną. Franc próbował się roześmiać. Proszę się nie śmiać, rzekła. Zresztą wcale nie ma pan na to ochoty i niech mi pan coś przyrzeknie. Co takiego? Ale przyrzeka mi pan? Mogę obiecać wszystko, czego pani zechce, prócz jednego, żebym nie starał się odkryć, kim jest ten człowiek. Z pewnych powodów, których nie mogę pani wyjaśnić, muszę koniecznie dowiedzieć się, kim jest, skąd przybywa i dokąd zmierza. Skąd przybywa, nie wiem, ale powiem panu, dokąd zmierza. O, z pewnością do piekła. Wróćmy do obietnicy, którą pani chciała na mnie wymóc, rzekł Franc. Chciałam pana prosić, byś poszedł prosto do hotelu i nie starał się odnaleźć dzisiaj tego człowieka. Istnieje jakiś związek pomiędzy osobami, które opuszczamy i tymi, do których następnie przychodzimy. Niechże pan nie będzie tą nicią pośredniczącą między mną a nim. Jutro możesz pan za nim biegać do woli, ale proszę mi go nigdy nie przedstawiać, bo umarłabym ze strachu. A teraz dobranoc. Staraj się pan zasnąć, a ja i tak wiem, kto dziś na pewno nie zaśnie. I hrabina pożegnała Franca, zostawiając go w niepewności, czy po prostu bawiła się jego kosztem, czy naprawdę czuła taką trwogę, jak mówiła.
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
0: Po powrocie do hotelu Franz zastał Alberta w szlafroku i domowych pantalonach, jak wyciągnięty z rozkoszą w fotelu palił sobie cygaro. A, to ty, zdziwił się Albert. Słowo daję, spodziewałem się, że zobaczę cię dopiero jutro. Kochany Albercie, odparł Franz, kontent jestem, że mam okazję powiedzieć ci coś raz na zawsze. Masz całkowicie błędne wyobrażenie o Włoszkach, a przecież twoje niepowodzenia miłosne powinny ci były otworzyć oczy. Cóż można robić? Nie da się zrozumieć tych diablic. Podają ci rączkę, ściskają znacząco twoją, szepczą ci coś do ucha, każą się odprowadzać do domu. Gdyby która paryżanka zrobiła choć 1/4 z tego wszystkiego, straciłaby reputację na zawsze. Otóż właśnie dlatego, że w tym pięknym kraju, gdzie rozbrzmiewa si, jak powiada Dante, właśnie dlatego, że kobiety nie mają tu nic do ukrycia, że żyją w pełni słońca, zachowują się tak swobodnie. Widziałeś zresztą, że hrabina naprawdę się przestraszyła. Przestraszyła się, a kogo? Tego eleganckiego człowieka, który siedział naprzeciwko nas z tą śliczną Greczynką? Chciałem zresztą sprawdzić, czy mieliście jakieś powody do takich myśli i umyślnie natknąłem się na nich w korytarzu. Nie wiem, ki diabeł podszepnął wam takie pomysły o pozagrobowym świecie. To wyjątkowo piękny mężczyzna. Nosi się wykwintnie, widać, że ubiera się we Francji, u Blina albo u Mana. Prawda, że trochę blady, ale wiesz przecież, że blada cera to znak dystynkcji. Franc uśmiechnął się. Albert miał wielkie mniemanie o swojej jasnej płci. I dlatego jestem przekonany, że to, co myśli o nim hrabina, nie ma zbytniego sensu, rzekł Franz. A mówił coś, gdy się mijaliście? Mówił, ale to było po nowogrecku. Poznałem ten język po paru zdeformowanych słowach. Musisz wiedzieć, mój drogi, że w gimnazjum byłem bardzo dobry z greki. Więc mówił po nowogrecku? Tak mi się zdaje. Nie ma wątpliwości, szepnął Franz, to on. Co mówisz? Nic. A co ty tutaj porabiałeś? Przygotowywałem ci niespodziankę. Jaką niespodziankę? Wszak wiesz, że nie możemy dostać powozu? Do Kreuzet przecież robiliśmy wszystko, co tylko było można i nic. A mnie przyszedł do głowy cudowny pomysł. Franz spojrzał na Alberta z miną, która świadczyła, że nie ma on wielkiego zaufania do pomysłowości Alberta. Mój drogi, rzekł Albert, zaszczycasz mnie takim spojrzeniem, że właściwie miałbym prawo żądać satysfakcji. Gotów jestem ci jej udzielić, jeżeli tylko twój pomysł okaże się tak świetny, jak zapowiadasz. Słuchaj więc, nie ma sposobu zdobyć powozu? No nie. Ani koni? Tym bardziej. Ale może uda się nam dostać wóz? Być może. I parę wołów. To też możliwe. No to, mój drogi, posłuchaj, co wymyśliłem. Każę udekorować wóz, przebierzemy się za neapolitańskich żeńców i będziemy wyglądać iście tak, jak na wspaniałym obrazie Leopolda Roberta. A jeżeli dla większego podobieństwa hrabina Gizy chciałaby przebrać się za wieśniaczkę Puzzole lub Sorrento, maskarada będzie kompletna, bo hrabina jest przecież tak piękna, że nie jeden ją weźmie za oryginał Madonny z dzieciątkiem. Do licha! Wykrzyknął Franz. Na ten raz masz rację, mości Albercie. To naprawdę szczęśliwy pomysł. I do tego nasz francuski, na wzór królów gnuśnych. Aha, panowie Rzymianie, myśleliście, że będziemy biegać piechotą po waszych ulicach jak jacyś lacaroni, tylko dlatego, że nie macie dosyć powozów i koni? Otóż my je sobie wynajdziemy. Czy już się podzieliłeś z kim tą genialną myślą? Z naszym gospodarzem. Jak tylko przyszedłem, poprosiłem go do siebie i opowiedziałem mu o tym planie. Zapewnił mnie, że to nic łatwiejszego. Chciałem jeszcze tylko, by pozłocono wołom rogi, ale mi powiedział, że to zajmie ze 3 dni. Musimy więc obejść się bez tego zbytku. A gdzież on jest teraz? Kto? Nasz gospodarz. Poszedł się o to wszystko wystarać. Jutro byłoby już za późno. Więc jeszcze dziś da nam odpowiedź? Właśnie czekam na niego. Nagle otwarły się drzwi i pan Pastrini wsunął głowę do środka. Permesso? Zapytał. Oczywiście prosimy, wykrzyknął Franz. I co? Rzekł Albert. Znalazłeś pan wóz i woły? Znalazłem coś lepszego, odpowiedział Pastrini z bardzo zadowoloną miną. O, drogi gospodarzu, uważaj, rzekł Albert. Lepsze jest wrogiem dobrego. O, ekscelencje mogą mi zaufać, zapewnił Pastrini przemądrzałym tonem. Ale co w końcu pan znalazł? Zniecierpliwił się Franc. Wiedzą panowie zapewne, rzekł hotelarz, że na tym samym piętrze mieszka hrabia de Monte Cristo? A pewnie, mruknął Albert, bo przecież dlatego mieszkamy jak studenci z ulicy Saint-Nicolas du Chardonnay. No właśnie, dowiedziawszy się o kłopotach panów, ofiaruję wam dwa miejsca w swoim powozie i dwa miejsca w oknie pałacu Rospolich. Albert i Franc spojrzeli po sobie. Ale czy nam wypada, zatroskał się Albert, przyjąć ofertę tego cudzoziemca, człowieka, którego wcale nie znamy? Cóż to za człowiek, ten hrabia de Monte Cristo? Zapytał Franc. Bardzo bogaty magnat, sycylijski czy też maltański, nie wiem dobrze, ale na pewno arystokrata jak Borges, a bogaty jakby siedział na kopalni złota. Zdaje mi się, rzekł Franc do Alberta, że gdyby to był człowiek tak dobrze wychowany, jak mówi nasz gospodarz, to powinien był zaprosić nas w innej formie, napisać jakiś liścik albo... W tej chwili zapukano do drzwi. Proszę, rzekł Franc. Na progu stanął służący, w wyjątkowo eleganckiej liberii. Od pana hrabiego de Monte Cristo dla pana Franca de Pinaya i wicehrabiego Alberta de Morcerfa, rzekł. I podał hotelarzowi dwie karty wizytowe, które tenże wręczył młodym przyjaciołom. Pan hrabia de Monte Cristo, mówił dalej służący, pyta, czy jaśnie panowie pozwolą, by ich odwiedził po sąsiedzku jutro z rana. Ma również zaszczyt zapytać panów, o której godzinie może ich zastać. Na honor, rzekł Albert do Franca, niczego tu nie można zarzucić, załatwione nienagannie. Proszę powiedzieć hrabiemu, odpowiedział Franc, że to my raczej prosimy, by pozwolił nam złożyć mu uszanowanie. Służący wyszedł. To się dopiero nazywa zastrzelić kogoś uprzejmością, rzekł Albert. Miałeś pan zupełną słuszność, panie Pastrini. Ten twój hrabia de Monte Cristo to wcielenie dystynkcji. Więc przyjmujecie panowie zaproszenie? Na honor czemuż by nie, odparł Albert. Jednak przyznam się panu, że bardzo żałuję naszego wozu i żeńców i gdyby nie to okno w pałacu Respolich, które nam rekompensuje tę stratę, nie odstąpiłbym za nic od mojego pomysłu. A ty, Franc, co o tym myślisz? I mnie te okna zupełnie przekonały, odpowiedział Franc. Istotnie, owa oferta wolnych miejsc w oknach pałacu Respolich przypomniała Francowi rozmowę, którą podsłuchał w ruinach Koloseum pomiędzy nieznajomym i transtewerczykiem. Rozmowę, w której mężczyzna w pelerynie przyrzekł wyjednać ułaskawienie dla skazańca. Gdyby więc rzeczywiście ów człowiek w pelerynie był tym samym mężczyzną, a wszystko za tym przemawiało, którego widok w teatrze wywarł takie wrażenie na Francu, Franc poznałby go niewątpliwie i wreszcie zaspokoiłby swoją ciekawość. Przez większą część nocy Franc rozmyślał o swoich dwóch spotkaniach i niecierpliwił się na myśl o jutrze. Rzeczywiście, nazajutrz wszystko musi się wyjaśnić i tym razem pan na Monte Cristo z pewnością mu się nie wymknie, chyba że posiadałby pierścień Grygesa, ten, który czyni swojego właściciela niewidzialnym.
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
0: I tak Franc obudził się już przed ósmą. Albert zaś, który nie miał takich samych powodów do zrywania się o poranku, spał jeszcze w najlepsze. Franc przywołał natychmiast gospodarza, który ukłonił się Francowi ze swoją zwykłą uniżonością. Panie Pastrini, rzekł Franc, czy nie ma się dziś przypadkiem odbyć jakaś egzekucja? Owszem, panie hrabio, ale jeżeli pyta mnie pan o to, abym się wystarał o okno, to bierze się pan do tego za późno. No, nie, bynajmniej, odparł Franc. Zresztą, gdybym naprawdę koniecznie chciał obejrzeć to widowisko, znalazłbym pewnie miejsce na Monte Pincio. O, nie przypuszczam, aby ekscelencja chciał się mieszać z całym tym pospólstwem, które obsiądzie wzgórze, bo to dla nich jakby naturalny amfiteatr. Raczej tam nie pójdę, rzekł Franc. Ale chciałbym jednak poznać szczegóły. Jakież na przykład? Chciałbym wiedzieć, ilu jest skazanych, jak się nazywają i jaki rodzaj kary poniosą. Wybornie się składa, ekscelencjo, właśnie przynieśli mi tavolette. Cóż to te tavolette? To drewniane tabliczki, które przybijają na rogach ulic w przeddzień egzekucji. Wypisuje się na nich nazwiska skazanych, przyczynę wyroku i rodzaj tortury. Ma to zachęcić wiernych, by błagali Boga o szczerą skruchę u skazańców. Więc przynoszą panu takie tavolette, byś przyłączył się do modłów innych wiernych? Zapytał powątpiewającym tonem Franz. O, nie, jaśnie panie. Ułożyłem się z tym, co je rozwiesza, żeby mi je przynosił, tak samo jak mi dostarcza afisze teatralne, bym mógł o tym wcześniej powiadomić gości, jeżeli któryś chciałby asystować przy egzekucji. O, to doprawdy wyjątkowa atencja, wykrzyknął Franz. Chlubię się tym, odpowiedział Pastrini, uśmiechając się, że robię wszystko, co w mej mocy, aby uprzyjemnić pobyt tutaj szlachetnym cudzoziemcom, którzy zaszczycają mnie swym zaufaniem. O, widzę to dobrze, panie gospodarzu, i będę pana chwalił. Przed każdym, kto tylko zechce słuchać, możesz pan być tego pewien. A teraz chciałbym przeczytać taką tavolette. Nic prostszego, rzekł hotelarz, otwierając drzwi. Właśnie kazałem przybić jedną na korytarzu. Wyszedł, zdjął tablicę i przyniósł ją Francowi. Oto dosłowne tłumaczenie szubienicznego ogłoszenia. Czynimy wiadomo wszystkim, że we wtorek, to jest 22 lutego, pierwszego dnia karnawału, zostaną z wyroku Trybunału Roty straceni na placu del Popolo zbrodniarze. Andrea Rondolo, winny morderstwa dokonanego na osobie czcigodnego i szanownego Don Cesara Torloni, kanonika kościoła świętego Jana na Lateranie, oraz niejaki Peppino, zwany Rocca Priori, któremu dowiedziono współdziałania z obmierzłym bandytą Luigim Vampą i jego ludźmi. Pierwszy będzie Mazzolato, drugi Decapitato. Uprasza się niniejszym ludzi miłosiernych, aby błagali Boga o szczerą skruchę tych dwóch nieszczęsnych skazańców. Wszystko to niemal co do słowa usłyszał Franz przedwczoraj w zwaliskach Koloseum i nic się nie zmieniło w programie. Nazwiska skazanych, przyczyny wyroku i rodzaj egzekucji zgadzało się wszystko. A zatem wedle wszelkiego prawdopodobieństwa Transteverczyk był nie kim innym jak Luigim Vampą, a człowiekiem w pelerynie, Sindbadem żeglarzem, który wypełniał swoje filantropijne powołanie zarówno w Rzymie, jak i w Porto Vecchio czy w Tunisie. Czas mijał. Wybiła 9 i Franz miał już iść budzić Alberta, gdy ku jego wielkiemu zdziwieniu Albert wyszedł z pokoju kompletnie już ubrany. Karnawał zawrócił mu zupełnie głowę i obudził go wcześniej, niż Franz mógł się spodziewać. Czy moglibyśmy, drogi panie Pastrini, rzekł Franz, skoro jesteśmy już obaj gotowi, złożyć teraz wizytę hrabiemu de Monte Cristo, jak pan sądzi? O, naturalnie, hrabia de Monte Cristo to ranny ptaszek i jestem pewny, że wstał już ze 2 godziny temu. I sądzisz pan, że nie będzie to nie takt, jeśli odwiedzimy go o tej porze? Bynajmniej. W takim razie, Albercie, jeśli jesteś gotów? Całkowicie. To chodźmy podziękować sąsiadowi za jego uprzejmość. Franz i Albert musieli przejść tylko parę kroków. Hotelarz wyprzedził ich i zadzwonił do drzwi. Służący otworzył. I signori Francesi? Oznajmił hotelarz. Lokaj ukłonił się i dał znak, by weszli. Przeszli 2 pokoje, umeblowane z takim przepychem, że nigdy by się nie spodziewali takich znaleźć w hotelu pana Pastriniego, i weszli na koniec do salonu, urządzonego z najwykwintniejszym smakiem. Na podłodze rozesłany był dywan turecki, wygodne meble kusiły miękkością poduszek i oparć. Znakomite obrazy największych mistrzów na przemian ze wspaniałymi okazami broni zdobiły ściany, tapiserie służące za kotary powiewały u drzwi. Ekscelencje raczą usiąść, rzekł lokaj, a ja uprzedzę pana hrabiego. I zniknął w drzwiach. W chwili, gdy otwierał drzwi, uszu przyjaciół dobiegły dźwięki guzli, ale też i zgasły natychmiast. Drzwi zamknięte niemal w tej samej sekundzie, w której zostały otwarte, przepuściły tylko do salonu jakby powiew melodii. Franz i Albert spojrzeli zdumieni po sobie, przenieśli wzrok na meble, obrazy, broń. Wszystko teraz wydawało im się jeszcze wspanialsze niż za pierwszym rzutem oka. No i co ty na to? Zapytał Franz. Na honor, kochany, myślę, że nasz sąsiad musi być jakimś maklerem giełdowym, który spekuluje na zniżce akcji hiszpańskich, albo też księciem podróżującym incognito. Pst, szepnął Franz, zaraz się dowiemy, bo otóż i on. I rzeczywiście usłyszeli skrzypienie drzwi, tapiseria zakrywająca drzwi została uniesiona w górę i wszedł właściciel tych wszystkich bogactw. Albert postąpił co prędzej ku niemu, ale Franz został na miejscu jak wryty. Ten, kto właśnie wszedł do salonu, rzeczywiście był owym mężczyzną w pelerynie widzianym w Koloseum, owym nieznajomym z loży i tajemniczym panem wyspy Monte Cristo. Proszę mi wybaczyć, rzekł wchodząc hrabia de Monte Cristo, że pozwoliłem się panom ubiec w wizycie, ale gdybym pojawił się u panów wcześniej, mógłby to być nietakt z mojej strony. Zresztą obiecaliście mi panowie, że przyjdziecie, czekałem więc na was. Franz i ja winniśmy złożyć panu hrabiemu stokrotne dzięki, rzekł Albert. Wydobył nas pan rzeczywiście z wielkiego kłopotu. Już wymyślaliśmy najbardziej fantastyczne pojazdy, gdy nagle otrzymaliśmy pańskie uprzejme zaproszenie. Ach, Boże, odparł hrabia, zapraszając gości, by usiedli na otomanie. To wina wyłącznie tego głupca Pastriniego, że nie wybawiłem panów wcześniej z kłopotu. Nie pisnął mi ani słowa o tym, że panowie są w takiej rozpaczy, a przecież ja, żyjąc tu zupełnie sam, bez znajomych, tylko szukałem pretekstu, który pozwoliłby mi zawrzeć znajomość z moimi sąsiadami. A gdy dowiedziałem się, że mogę być wam użyteczny, sami panowie widzieli, z jaką skwapliwością skorzystałem z nadarzającej się okazji, by złożyć panom uszanowanie. Młodzieńcy ukłonili się. Franz nie był nadal w stanie wykrztusić z siebie choć jednego słowa. Nie powziął też jeszcze żadnej decyzji. A jako że hrabia nie okazywał w niczym, że rozpoznaje Franza, ani nie zdradzał najmniejszej chęci, by młodzieniec sam mu się przypomniał, Franz nie wiedział, czy ma napomknąć choćby słowem o przeszłych zdarzeniach, czy też pozwolić, by sam czas dostarczył mu nowych dowodów. Choć bowiem był pewien, że to hrabia znajdował się wczoraj w loży, nie mógł z równym przekonaniem twierdzić, że to również jego widział w Koloseum. Postanowił tedy zdać się na bieg wypadków, nie czyniąc przed hrabią żadnych bezpośrednich aluzji do przeszłości. Zresztą Franz miał nad nim tę przewagę, że znał jego tajemnice, podczas gdy hrabia nie mógł nic uczynić przeciw Francowi, gdyż nie miał on nic do ukrycia. Postanowił jednak tak poprowadzić rozmowę, by wyjaśniła mu niektóre wątpliwości. Panie hrabio, rzekł, ofiarował nam pan swój powóz i miejsce w oknach Pałacu Rospolich. Czy nie mógłbyś nam jeszcze powiedzieć, jak moglibyśmy dostać jakieś miejsce na placu de Popolo? A tak, prawda, rzekł hrabia z roztargnieniem, przyglądając się wyjątkowo uważnie Albertowi. Ma się tam dziś chyba odbyć jakaś egzekucja. Tak, odpowiedział Franz, widząc, że hrabia sam zmierza w kierunku, na jaki chciał go naprowadzić. Chwileczkę. Zdaje mi się, że wczoraj kazał intendentowi, by się i tym zajął. Być może będę mógł panom wyświadczyć i tę małą przysługę. Wyciągnął rękę po sznur do dzwonka i trzykrotnie zadzwonił. Wszedł człowiek, liczący około 50 lat, który był podobny jak kropla wody do przemytnika, który wprowadzał Franca do groty, jednakowoż nie okazał najmniejszym gestem, że rozpoznawał Franca. Franc pojął, że hrabia wydał odpowiednie zalecenia. Panie Bertuccio, rzekł hrabia, czy pomyślałeś o wynajęciu, jak ci wczoraj nakazałem okna na placu del Popolo? Tak, ekscelencjo, odpowiedział intendent, ale już było późno. Jak to? Rzekł hrabia, marszcząc brwi. Czyż nie powiedziałem ci, że życzę sobie je mieć? I ekscelencja je ma. Udało mi się zdobyć to, które wcześniej wynajęto dla księcia Łobaniewa. Ale musiałem za to zapłacić sto... Dobrze, dobrze, panie Bertuccio, proszę nam oszczędzić tych wszystkich szczegółów. Zdobył pan okno, to wszystko, czego mi było trzeba. Daj adres Stangretowi i poczekaj na nas na schodach, by nas tam zawieźć. To wszystko, może pan odejść.
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
0: Intendent ukłonił się i uczynił krok w tył. Ale, zawołał hrabia, proszę jeszcze spytać Pastriniego, czy dostał już tavolettę i czy mógłby mi przysłać program egzekucji. To niepotrzebne, odezwał się Franz, wyciągając z kieszeni notatnik. Obejrzałem sobie te tabliczki i przepisałem, co na nich stało. Znakomicie, w takim razie możesz, mój Bertuccio, odejść, nie potrzebujecie. Daj nam tylko znać, gdy śniadanie będzie podane. Czy panowie... Zwrócił się do dwóch przyjaciół. Zechcą uczynić mi ten zaszczyt i zostaną u mnie na śniadaniu? Ależ doprawdy, panie hrabio, rzekł Albert, nie chcielibyśmy nadużywać pańskiej grzeczności. Przeciwnie, panowie, zrobicie mi prawdziwą przyjemność, a kiedyś któryś z panów zrewanżuje mi się u siebie w Paryżu, a może nawet obaj. Panie Bertuccio, każ położyć 3 nakrycia. Wziął z rąk Franca notatnik. A więc piszą, mówił dalej takim tonem, jakby czytał ogłoszenia drobne, że we wtorek, to jest 22 lutego, pierwszego dnia karnawału, zostaną z wyroku Trybunału Roty straceni na placu del Popolo zbrodniarze Andrea Rondolo, winny morderstwa dokonanego na osobie czcigodnego i szanownego Don Cesara Torloni, kanonika kościoła świętego Jana na Lateranie oraz niejaki Peppino, zwany Rocca Priori, któremu dowiedziono współdziałania z obmierzłym bandytą Luigim Vampą i jego ludźmi. Pierwszy będzie Mazzolato, drugi Decapitato. Tak, rzeczywiście, ciągnął hrabia. Tak miało się to odbyć z początku, ale zdaje się, że od wczoraj zaszły pewne zmiany w porządku ceremonii. Aha, rzekł Franc. Tak, wczoraj byłem u kardynała Rospoliosiego i była tam między innymi mowa o tym, że jakoby jednemu ze skazanych miano przełożyć egzekucję. Andrei Rondolo? Zapytał Franc. Nie, odrzekł niedbale hrabia, temu drugiemu. I rzucił okiem na notatnik, jakby chciał sobie przypomnieć nazwisko, Peppinowi, zwanemu Rocca Priori. To panów pozbawi atrakcji ścięcia, ale pozostaje wam jeszcze Mazzolata. To bardzo ciekawa tortura, jeśli widzi się ją po raz pierwszy, a nawet i drugi, gdy ścięcie, które zresztą musieliście panowie już widzieć, jest sprawą prostą i nieskomplikowaną, nie można się tu spodziewać żadnych niespodzianek. Mandaja nigdy nie chybi, nie zadrży, uderza pewnie i nie próbuje zadać ciosu po 30 razy jak ów żołnierz, który ucinał głowę hrabiemu de Chalet. A może zresztą Richelieu specjalnie mu polecił tego delikwenta? O, moi panowie, dodał z pogardą hrabia, proszę mi nawet nie mówić o torturach stosowanych przez Europejczyków, oni się na tym zupełnie nie znają. Okrucieństwo leży u nich w powijakach, a raczej zgrzybiało na starość. Doprawdy, panie hrabio, odezwał się Franc. Zdawałoby się, że przeprowadził pan analizę porównawczą różnych rodzajów tortur u wszelkich narodów świata. A przynajmniej niewiele jest tortur, których bym nie obejrzał, odpowiedział zimno hrabia. I znajdował pan przyjemność w przypatrywaniu się tym okropnym widowiskom? Z początku odczuwałem wstręt, potem obojętność, a w końcu zaczęły mnie one ciekawić. Ciekawić? Wie pan, że to brzmi strasznie? A dlaczego? Jedna tylko rzecz w życiu człowieka budzi naprawdę jego głębokie zainteresowanie. To śmierć. A więc czyż to nie ciekawe zbadać, w jak różny sposób dusza może rozłączyć się z ciałem i w jaki sposób, stosownie do charakteru, temperamentu, a nawet miejscowych obyczajów, ludzie znoszą te ostateczne przejścia z bytu w nicość? Co do mnie, zaręczam panu jedno. Im więcej widzimy umierających, tym łatwiej nam się potem umiera. Tak więc, według mnie, śmierć jest może karą, ale nie jest ekspiacją. Nie rozumiem pana zbyt dobrze, rzekł Franc. Proszę nam to jaśniej wytłumaczyć, bo nie umiem nawet panu powiedzieć, jak to, co pan mówisz, pobudziło moją ciekawość. Posłuchaj pan, rzekł hrabia i twarz jego przybrała żółtawą barwę. Jak u innych, barwi się czasem krwią. Gdyby ktoś sprawił, że pański ojciec, matka, kochanka lub jakakolwiek z tych istot, które wydarte z serca zostawiają tam wieczną pustkę, nigdy nie bliźniącą się ranę ginie wśród niewyobrażalnych mąk i niekończących się cierpień, czy sądziłbyś pan, że zadośćuczynienie, jakie wyznacza społeczeństwo, jest wystarczające? Czy wystarczyłoby panu, że ostrze gilotyny zagłębi się między podstawę czaszki i mięśnie barków mordercy i że ten, który skazał pana na lata cierpień moralnych, przez małą chwilkę zazna ból fizyczny? Tak, wiem, rzekł Franc. Sprawiedliwość ludzka nie jest najlepszą pocieszycielką. Może odpłacić, przelewając tylko krew za krew i to wszystko. Ale nie można od niej wymagać więcej nad to, co może. Przedstawiłem panu zresztą przypadek bardzo materialny, rzekł hrabia. Przypadek, w którym społeczeństwo zaatakowane u swych podstaw przez morderstwo na jednostce, na której się przecież opiera, mści się śmiercią za śmierć. Ale czyż nie ma tysiąca innych cierpień, które rozdzierają człowiekowi trzewia, a którymi społeczeństwo bynajmniej się nie przejmuje i nie daje mu nawet możliwości tej mizernej zemsty, o jakiej mówiliśmy przed chwilą? Czyż nie ma zbrodni, dla których tureckie wbijanie na pal, tortury stosowane przez Persów, bykowiec i Irokezów byłyby zbyt łagodnymi karami, a społeczeństwo obojętne na nie pozostawia je bezkarnymi? Niech pan sam powie, czy nie ma takich zbrodni? Tak, są, rzekł Franc, dlatego tolerowany jest u nas pojedynek, bo może tu zastępować karę.

0: hrabia. Gdybym miał się kiedy mścić, zrobiłbym to zupełnie inaczej. Więc pan potępiasz pojedynki i nie biłbyś się nigdy w pojedynku? Zapytał z kolei Albert, zdumiony tak niezwykłą teorią. O, naturalnie, że tak, zaoponował hrabia. Zrozumiejmy się dobrze. Biłbym się dla jakiejś drobnostki, zniewagi, gdyby mnie ktoś oskarżył o kłamstwo lub spoliczkował i biłbym się z tym większą niefrasobliwością, że byłbym niemal pewny, że zabiję mojego przeciwnika dzięki zręczności, jakiej nabyłem we wszelkich ćwiczeniach fizycznych i przyzwyczajeniu do niebezpieczeństw. O tak. Biłbym się oczywiście dla takich przyczyn, ale za cierpienia długie, głębokie, nieustanne, nieskończone odpłaciłbym, gdybym tylko mógł, cierpieniem równym temu, jakie mi zadano. Oko za oko, ząb za ząb, jak mówią ludzie wschodu. Nasi mistrzowie we wszystkim, co ludzkie, wybrańcy stworzenia, którzy potrafili przemienić sny w życie i rzeczywistość wokół nich zamienić w raj.
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.

0: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
2: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją...
3: Została ostatnia reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
8: Tak jak słyszeliście, to jest program Tydzień w Warszawie. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska. Zapraszam. Dzisiaj porozmawiamy m.in. o niepokojącym trendzie, który polega na tym, że zwłaszcza przede wszystkim młodzi ludzie surfują po dachach, wagonach pociągów. Jakie niesie to konsekwencje? O tym powiemy nieco więcej w subiektywnym przeglądzie wydarzeń tygodnia z moją dzisiejszą gościnią Natalią Kuśmierz, ale w programie również o Olimpiadzie Seniorów, która już we wrześniu, ale teraz trwa zapisy i warto tych terminów przestrzegać, żeby się nie zaskoczyć. Będzie również o osobach bezdomnych w Warszawie i o podsumowaniu tego okresu jesienno-zimowego, który był wymagający, jak wiecie, bo i zima w tym roku była wymagająca. Teraz subiektywny przegląd wydarzeń tygodnia. Zapraszam. Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Kaźmierowska. To jest subiektywny przegląd wydarzeń tygodnia, a moim i waszym gościem jest dzisiaj moja redakcyjna koleżanka Natalia Kuśmierz. Cześć Natalia.
9: Cześć Marta.
8: I tak jak co ty...

0: Dzień, będziemy Was informować o tym, co wydarzyło się na Mazowszu i w Warszawie. Na początek, myślę, temat dosyć niepokojący. Train surfing. Train surfing, czyli taki nowy trend w internecie, dosyć, a właściwie bardzo niebezpieczny. Natalia, chodzi o to, że młodzi ludzie surfują na pociągach, na wagonach pociągów.
1: Tak, dokładnie. Tutaj rodzice spod warszawskich miejscowości alarmują o tej rosnącej popularności tego trendu. To jest, słuchaj, internetowy trend. Chodzi o to, że młodzi ludzie zakładają na głowę kominiarki, no albo próbują gdzieś, wiesz, w jakiś sposób ukryć swoją tożsamość, no myślę, że też przed kamerami monitoringu. Wchodzą w jakiś sposób na dachy pociągów, gdzieś tam się czepiają tych pojazdów, czekają, aż ten pociąg ruszy. Po czym, no nawet wolę się nie zastanawiać, co na tym dachu wyczyniają. Nagrywają te swoje wyczyny i publikują to w sieci. To jest taki właśnie internetowy trend, który daje im jakąś tam pewnie ilość wyświetleń. I dla tych wyświetleń, dla tej popularności ci młodzi ludzie ryzykują życie. Ale fakt jest taki, że kolejarze odnotowują coraz więcej zgłoszeń właśnie na tych takich połączeniach, które do Warszawy zmierzają na co dzień. Tutaj w takiej informacji prasowej wymieniana jest między innymi Zielonka, ale ja pamiętam, jak my jeszcze jakiś czas temu rozmawiałyśmy i ja ci opowiadałam, jak młoda dziewczyna gdzieś tutaj w okolicach Pruszkowa z dachu pociągu spadła.
0: Tak,
1: no po coś
0: było,
1: na ten dach tego pociągu weszła.
0: Tak, to było całkiem niedawno.
1: Dokładnie tak. Ona trafiła tutaj z obrażeniami do szpitala. Na szczęście przeżyła, z tego co wiem. Natomiast no faktycznie ten trend jest coraz bardziej popularny. Ci młodzi ludzie takim no ślepo podążają za tą modą i ryzykują życiem tylko po to, żeby właśnie zdobyć taki filmik i popisać się przed rówieśnikami, ale też popisać się przed innymi ludźmi w internecie. Cóż mogę powiedzieć, cóż mogę dodać? No kontrolujmy to, co nasze dzieci wyczyniają w czasie wolnym. Rozmawiajmy z nimi. Tutaj służby też apelują o to, żeby usiąść i młodemu człowiekowi po prostu wytłumaczyć, jeżeli sam nie rozumie, czego dla popularności nie warto robić, a już na pewno nie warto ryzykować życiem, i po prostu zainteresujmy się może, co te nasze dzieciaki robią i co teraz jest na tapecie wśród ich rówieśników, ale też i w ich własnych telefonach.
0: Tak sobie teraz myślę, bo mówisz o tych trendach i może warto skierować swoją uwagę, tutaj apel zwłaszcza do młodych i do ich rodziców, może warto skierować swoją uwagę na te bardziej pozytywne trendy, bo ja na przykład słyszałam ostatnio o takim trendzie wśród młodych, który mówi o tym, że młodzi coraz częściej rezygnują na przykład z picia alkoholu. Nie mówię o osobach niepełnoletnich, a właśnie o osobach pełnoletnich i starszych, że świadomie rezygnują z picia alkoholu, no, bo twierdzą, że albo czują się zmęczeni, albo im nie służy, albo po prostu alkohol jest passé. I może warto skierować uwagę na takie trendy.
1: Słuchaj, takich trendów podobnie brzmiących do tego trendu, o którym wspomniałaś, na pewno w tym internecie jest bardzo dużo. I powiem ci, że też kiedyś się natknęłam na profil takiego młodego chłopaka, on też jest z Warszawy i w bardzo fajny sposób właśnie mówi, dlaczego pewnym trendom się opiera i dlaczego jego życie układa się w troszkę inny sposób niż rówieśników. Dlaczego imponują mu inne rzeczy, między innymi to, o czym sama powiedziałaś, i informuję was, droga młodzieży, jeżeli nas słuchacie, że ma bardzo dużo wyświetleń i właśnie te treści niosą się dużo, dużo bardziej w tej sieci niż ten train surfing, o którym wspominałyśmy.
0: Ale przede wszystkim polecamy chyba też samodzielne myślenie, prawda? Bo jeżeli żyjemy w zgodzie ze sobą, w zgodzie z tym, co czujemy, co myślimy, a nie ulegamy trendom, nie ulegamy chęci bycia popularnym, to myślę, że to jest zdecydowanie większa korzyść.
1: No wiesz, własne myślenie to jednak będzie zawsze w modzie.
0: Skoro mówimy o alkoholu, to pewnie wiesz i wy również wiecie, że od 1 czerwca mamy ograniczenie sprzedaży alkoholu po 22 w całej już właściwie stolicy. Wcześniej był to pilotaż, który obejmował dwie dzielnice, Śródmieście i Pragę Północ. Teraz mamy całą stolicę, ale tak jak informują nas warszawscy radni, tutaj taka interpelacja radnego Damiana Kowalczyka, która mówi o tym, że jednak są punkty, są sklepy, które od tej reguły, od tej zasady się wyłamują, i radny pisze w swojej interpelacji o tym, że na przykład sklep na Nowym Świecie po 22 na przykład zamienia się w punkt gastronomiczny i tam cały czas można kupić alkohol. Pytanie, jak to się ma do tych obietnic, które były i które mówiły o tym, że sklepy będą częściej i bardziej kontrolowane pod tym kątem, ale też radny wspomina o pewnej sytuacji, no właśnie, pewnym trendzie, który pojawia się w internecie, bo skoro mówimy o internecie, skoro mówimy o platformach społecznościowych, to radny pisze też między innymi o tym, że po 22 na TikToku pojawiają się ogłoszenia, gdzie ludzie oferują, że mogą przywieźć alkohol pod wskazany adres. Zapewne za jakąś drobną opłatą, ale że takie sytuacje również mają w stolicy miejsce.
1: Oczywiście, z czego to Polak nie zrobi, żeby obejść zakaz, który jeszcze niedawno wszedł w życie? Cóż ja mogę powiedzieć więcej na ten temat? No, myślę, że jak świat stary, tak widzisz, pojawiają się sposoby na to, żeby obchodzić obostrzenia, które zostają wprowadzone, jeżeli są z jakichś względów dla kogoś niewygodne i zawsze gdzieś tam pojawi się wyjście awaryjne, że jeżeli masz silną potrzebę, a funkcjonuje w twojej przestrzeni publicznej taki zakaz, to uważaj, my tutaj po kryjomu działamy. I ja osobiście mam nadzieję, że rzeczywiście jak będziemy o tym głośno mówić, no to władze tutaj naszego miasta zwrócą uwagę na to, żeby ukrócić takie działalności. No bo no powiedzmy sobie wprost, jeżeli ktoś gdzieś tam przewiduje jakąś imprezę, w której być może będą mu potrzebne takie napoje oprocentowane, no to jest w stanie wcześniej się przygotować na taką ewentualność. Z takich, wiesz, tutaj pokątnych jakichś propozycji dostarczania nocą alkoholu, to głównie mogą właśnie korzystać osoby, które nie są pełnoletnie, załóżmy. Bo tak, wiesz, pierwsze, o czym myślisz, to właśnie o tym, że to jest kierowane niekoniecznie dla kogoś, kto komu się akurat w trakcie bardzo ważnego spotkania, tudzież właśnie bardzo ważnej imprezy skończył alkohol, tylko niestety to jest dla kogoś, kto na co dzień tego alkoholu w legalny sposób zdobyć nie może. To jest moja opinia.
0: I tutaj apel do urzędników, aby bacznie się temu przyglądać i zwracać na to uwagę i reagować na bieżąco. Dzisiaj w programie sporo mówimy o młodych. No i może to dobrze, ale no właśnie, propozycja skierowana do młodych, którzy interesują się nowymi technologiami, bo na mapie Warszawy pojawiło się zupełnie nowe miejsce. Na Żoliborzu Laboratorium 4.0, czyli to jest takie laboratorium, gdzie możemy pogłębić swoją wiedzę z zakresu nowych technologii, które już nam towarzyszą w życiu codziennym i będą wchodzić w to życie coraz bardziej. Nowe laboratorium, gdzie można sobie polatać dronem, można zobaczyć tańczącego robota i takie laboratorium skierowane jest nie tylko do uczniów, ale na przykład do ich rodziców czy studentów.
1: Powiedz mi, czy coś więcej właśnie na ten temat, czy możesz coś więcej na ten temat powiedzieć? Jeżeli chcielibyśmy takie laboratorium odwiedzić, to co trzeba zrobić? Tam się wcześniej zapisujemy? Jest w internecie gdzieś jakaś platforma, która pozwala na to? Gdzieś jakieś informacje można znaleźć odnośnie tego laboratorium?
0: Tak, bo tutaj warto powiedzieć, że to laboratorium to inicjatywa samorządu województwa, a jeżeli chcemy się zapisać, i to jest też ważna informacja, że to laboratorium, korzystanie z tych wszystkich dogodności w tym laboratorium jest całkowicie bezpłatne, wystarczy się tylko zapisać, a zapisy prowadzi Agencja Rozwoju Mazowsza.
1: Myślę, że w ogóle fajną opcją jest możliwość polatania sobie dronem albo zobaczenia tego robota, o którym ja też wspominałam w serwisie. Humanoidalny robot o imieniu Labonita. Tam, Marta, wiesz coś więcej, co ten robot robi? Można w ogóle wejść z nim w jakąś interakcję, jak tam pojedziemy?
0: Robot, z tego co mówili mi uczniowie, potrafi między innymi naśladować ludzkie ruchy i wchodzić w interakcje z gośćmi i chyba czas najwyższy się przyzwyczaić do tego, że te roboty są coraz częściej i coraz bardziej obecne w naszym życiu, bo no nie tylko na przykład obsługują nas już w restauracjach, ale idealny przykład widoczny na ulicach Warszawy i ostatnio chyba też w Sejmie, czyli Edward Warchocki. Taki biały, przyjazny robot, no, który jak widzisz i wchodzi w interakcje z mieszkańcami Warszawy, ale również z politykami i ma bardzo często bardzo ciekawe spostrzeżenia i swoje zdanie na poszczególne tematy.
1: No tak, ja ostatnio widziałam, jak ganiał dziki w Warszawie.
0: No właśnie, jeżeli chodzi o dziki, to temat jest nieco bardziej złożony, ale myślę, że na ten temat porozmawiamy nieco więcej za kilka tygodni. Chodzi o tą specjalną komisję, która zajmuje się warszawskimi dzikami, no ale do tematu będziemy wracać. A teraz przenosimy się do dzielnicy Wisła, bo w czerwcu, tak jak zresztą co roku, możecie skorzystać z miejskich plaż i tam czekają na was życzliwi i uśmiechnięci plażowi. Prawda, Natalia?
1: Dokładnie tak. A oprócz nich na miejscu będzie można sobie wypożyczyć leżaczek albo na przykład sprzęt sportowy. Ja tak do końca nie wiem, co jest rozumiane pod tym znaczeniem, wiesz, sprzęt sportowy, ale myślę, że po prostu, jeżeli będziemy mieli ochotę na coś, w coś pograć, na przykład, nie wiem, w piłkę plażową albo w badmintona, to tak podejrzewam, że być może sprzęt będzie dostępny i będzie można sobie po prostu właśnie to wypożyczyć i gdzieś tam sobie zorganizować jakąś fajną aktywność na świeżym powietrzu. No niestety na razie ta pogoda, jak widzisz za oknem w tym tygodniu, nas bardzo do tego zachęcać nie będzie, ale optymistycznie powiem, że choć teraz troszkę kropi deszcz, to od przyszłego tygodnia powinno być na niebie tego słoneczka dużo, dużo więcej. No a pod koniec przyszłego tygodnia to wstępnie nawet mi się upał gdzieś tam pokazuje. Mhm. Także no, możemy się nastawić mentalnie na to, że będzie można sobie na przykład na takiej plaży popoczywać i już poczuć się jak no, na początku wakacji. Także myślę, że fajna opcja faktycznie, żeby się już nastrajać na ten nadchodzący urlop, jeżeli ktoś ma zaplanowany właśnie gdzieś tam na początku lipca albo pod koniec czerwca. Także tak, te plaże warszawskie czekają.
0: I tutaj warto wspomnieć, że możecie skorzystać z 5 takich warszawskich plaż na Żoliborzu, Rusałce, Poniatówce, na Saskiej oraz na bulwarze generała Pattona pod pawilonem tańca. A jeszcze odnosząc się do tego, co powiedziałaś, czyli do deszczu, my absolutnie na deszcz nie narzekamy. Wiemy, co jeszcze niedawno działo się w lasach pod Warszawą. Niech tego deszczu będzie coraz więcej, jak najwięcej.
1: Dokładnie tak. Ja, wiesz, tak często patrzę, że pokazują się te mapy i będzie padać. Ja mówię o tym w pogodzie, że gdzieś tam synoptycy przewidują te przelotne opady deszczu. Niektóre mapy to nawet zaznaczają, że będzie tego deszczu sporo i ja tobie tak potem sobie siedzę, patrzę za to okno i pokropi. I to koniec. I także tak wygląda ten deszcz wielce zapowiadany, szumnie ogłaszany wszemi wobec. Być może chodzi to o region, w którym my się znajdujemy, nie wiem, i być może w innej części kraju faktycznie tego deszczu mają troszkę więcej, ale jeżeli ten deszcz jest zapowiadany do końca tego tygodnia, no to ja trzymam kciuki, że jednak tego deszczu w tym naszym regionie szczególnie spadnie więcej niż przysłowiowe 3 krople.
0: I tym pogodowym akcentem kończymy subiektywny przegląd wydarzeń tygodnia. Moją i waszą gościnią była moja redakcyjna koleżanka Natalia Kuśmierz. Dzięki, Natalia.
1: Dzięki, Marta.
0: A teraz z warszawskich plaż przenosimy się do sali kinowej, ale do sali kinowej pod gołym niebem, bo już 20 czerwca Ursynowskie Centrum Kultury Alternatywy zaprasza na plenerowy pokaz filmu Grzesznicy. To jeden z najgłośniejszych filmów 2025 roku. Projekcja odbędzie się 20 czerwca o 21:30. Film w reżyserii Ryana Kuglera przenosi widzów do Ameryki lat 30. XX wieku. Bohaterami historii są bliźniacy Eilach i Jordan, którzy po latach wracają do rodzinnego Mississippi, próbując rozpocząć nowe życie. Wstęp jest wolny i jak informuje dzielnica, projekcja odbędzie się w ramach projektu Kino Znów na Ursynowie, który jest realizowany z budżetu Obywatelskiego Miasta Stołecznego Warszawy. Teraz zapraszam na kolejną część programu. Powiemy o tym, co będzie działo się w Warszawie we wrześniu, a mowa o warszawskiej Olimpiadzie Seniorów. Teraz trwają zapisy o tym, jak w Warszawie wygląda polityka senioralna, ale również o tym, co będzie działo się podczas olimpiady. O tym rozmawiam z wiceprezydentką Warszawy Renatą Kaznowską. Ale to nie jest mój jedyny gość dzisiaj, bo będzie nim również rzecznik tramwajów warszawskich, który opowie o tym, że remont torów w Alejach Jerozolimskich to nie jest jedyny remont, który powoduje wiele utrudnień dla podróżujących, bo przed nami kolejne remonty, jak na przykład remont w Alejach Jerozolimskich. Ale o tym więcej powiem w kolejnej części programu. Zostańcie ze mną.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
0: I w tej części programu, tak jak wspominałam, będzie o seniorach, o 8 warszawskiej Olimpiadzie Seniorów. Tutaj terminy grają ważną rolę, bo zapisy potrwają tylko do 22 czerwca i o tym za moment powie również wiceprezydentka Warszawy Renata Kaznowska, ale na początek zaczniemy od tego, jak wygląda polityka senioralna w samej Warszawie, z czego warszawscy seniorzy, jeżeli chodzi o zdrowie, jeżeli chodzi o kulturę, mogą korzystać i o tym nieco więcej powiemy w tej części programu. Dalej będzie równie ważny temat poświęcony remontom. Wspominaliśmy już nieraz na antenie radia o remontach torów w Alejach Jerozolimskich. Przed nami kolejne remonty kolejnych torów, tym razem Aleje Niepodległości. A więcej na ten temat w rozmowie z rzecznikiem tramwajów warszawskich. Ale na początek rozmowa z wiceprezydentką Warszawy Renatą Kaznowską. Rozmawiamy właśnie o wcześniej wspomnianej polityce senioralnej, o szczepionkach na półpasiec, które tanie nie są, ale również o centrach aktywności międzypokoleniowej, które wyrastają jak grzyby po deszczu i jak się okazuje, będzie ich jeszcze więcej.
3: Realizujemy bardzo wiele programów, ale myślę, że powinniśmy zacząć od takiej naszej małej konstytucji warszawskiej. To jest strategia rozwoju Warszawy, Warszawa 2030. W tej chwili przygotowywana jest nowa strategia Warszawa 40+. I to jest nasza konstytucja, dlatego że mamy w tym dokumencie zakreślone nasze ramy, które dotyczą bardzo, bardzo wielu obszarów, wszystkich obszarów funkcjonowania naszego miasta, więc ochrona środowiska, transport, edukacja, ochrona zdrowia i znajdziemy w tym dokumencie również politykę senioralną. W dużej mierze od tego wszystko się zaczyna. Wsparcie realizujemy na bardzo wielu poziomach poprzez różnego rodzaju programy i mamy programy, podam przykłady, mamy programy chociażby w zakresie ochrony zdrowia, są to programy, które są albo pośrednio, albo bezpośrednio kierowane do seniorów. My też wsłuchujemy się w głosy seniorów. Mamy bardzo dobrze funkcjonującą Warszawską Radę Seniorów. Spotykamy się bardzo regularnie i wsłuchujemy się też w głosy, potrzeby i oczekiwania. I podam przykład ostatniego programu, który stworzyliśmy i który okazał się być absolutnym strzałem w dziesiątkę. Jest to szczepienie, program szczepienia przeciwko kubaścowi, który jest bardzo niebezpieczny dla seniorów. I właśnie Warszawska Rada Seniorów w ubiegłym roku poprosiła, aby taki program był przez miasto realizowany i każdy senior, młody senior, bo już od 55 roku życia, może z tego programu skorzystać. Jest to droga szczepionka, dwie dawki 750 zł, więc dla seniorów jest to też spory wysiłek finansowy. My ten program już drugi raz rozszerzamy. Przeznaczyliśmy na przestrzeni kilku lat ponad 20 milionów złotych. To też pokazuje, jak bardzo program był trafiony, ale też mamy bardzo wiele naszych miejskich poradni lecznictwa otwartego, gdzie tylko na najbliższe dwa lata przeznaczyliśmy ponad 100 milionów złotych na wyposażenie, dodatkowy sprzęt, aparaturę medyczną. W głównej mierze naszymi pacjentami to są właśnie seniorzy, nie tylko, ale w głównej mierze. Stawiamy również, i to jest niezwykle ważne i o tym też pani redaktor przed chwileczką wspomniała, to jest wsparcie psychologiczne. My przede wszystkim po czasie pandemii mocno zafiksowaliśmy się na to wsparcie dzieci, bo dzieci były przez jakiś czas w domach, szkoły nie funkcjonowały, była edukacja zdalna, bądź też hybrydowa. Natomiast w tym wszystkim niezwykle istotne też okazało się być wsparcie dla seniorów. Bardzo często singli, którzy również ze względu na też poczucie własnego bezpieczeństwa po prostu ograniczyli kontakty. I to wsparcie jest potrzebne i wsparcie też realizujemy w oparciu o różnego rodzaju polityki realizowane w naszych przychodniach. Mamy dzienne domy wsparcia, centra wsparcia psychologicznego dla dzieci i również dla dorosłych. Niebawem będziemy otwierać takie centrum w dzielnicy Ochota, ale mamy takie centra otwarte już w innych dzielnicach, na Pracy Południe, w Wawrze, w tej chwili w Szpitalu Wolskim również. Bardzo duży program, w którym to programem objęte są dzieci, ale również dorośli, również seniorzy, więc realizujemy tutaj bardzo wiele programów, czy to naszych, czy też programów finansowanych z poziomu Sejmiku Województwa Mazowieckiego, czy programów ministerialnych, rządowych, więc jest sporo tego typu działań. To, co się nam bardzo sprawdza, to dzienne domy pobytu seniora również, ale też budujemy i takie mamy plan, który również został określony w strategii, centra aktywności międzypokoleniowej, które również kapitalnie się sprawdzają, aktywizujemy seniorów, ale zależy nam również na tym, żeby programy, które są realizowane w takich centrach, były dedykowane dla wszystkich grup wiekowych, tak żeby młodzież, dzieci w takim centrum aktywności międzypokoleniowej mogli się spotkać, bo bardzo wiele od siebie mogą się nauczyć i są dla siebie też kapitalną wartością. Takim również do uzupełnieniem sportowym jest to, co realizujemy i na poziomie miasta, i na poziomie dzielnic, głównie poprzez ośrodki sportu i rekreacji, to jest program sportowy Aktywny Senior. Ja bardzo też zachęcam seniorów do korzystania z naszych dzielnicowych programów oraz programu Aktywnej Warszawy, ponieważ realizujemy naprawdę sporo kapitalnych programów. Od Nordic Walking poprzez jogę na trawie, poprzez pływanie, więc tych programów jest sporo. I seniorzy też wiele lat temu temu stwierdzili, że chcieliby mieć taki jeden dzień dla siebie, taki dzień sportowy. I trochę w ten sposób zrodziła się Warszawska Olimpiada Seniorów. Ona zaczęła się 8 lat temu od bardzo niewielkiej grupy. By się dobrze pamiętam, to było dosłownie 200 osób, które przystąpiły do Warszawskiej Olimpiady Seniorów. W ubiegłym roku pobiliśmy rekord, a w zasadzie co roku pobijamy rekord uczestników. 1500 seniorów wystartowało w ubiegłym roku w Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów. I to też jest niesamowite, że ta nasza Warszawska Olimpiada Seniorów trwała jeden dzień. W ubiegłym roku to był cały tydzień. I nie inaczej będzie w tym roku. Przybywa dyscyplin sportowych i przybywa seniorów. W związku z czym rzeczywiście nasze igrzyska olimpijskie rozciągnęły się już na tydzień. W ubiegłym roku 1500 uczestników. W tym roku można się zapisywać do 22 czerwca, więc ja bardzo, bardzo namawiam sport.um.warszawa.pl /aktywna-warszawa. Więc zachęcam do 22 czerwca. Mamy jeszcze wolne miejsca. Jest świetna zabawa i piknik, który jest ostatniego dnia, czyli 26 września w tym roku. To jest wielkie święto nie tylko seniorów, ale zapraszamy całe rodziny, dzieci, wnuki. Bardzo dużo się dzieje. Muzyka, grillowanie i bardzo wielu też partnerów, którzy są z nami podczas tego dnia.
0: Tak sobie teraz pomyślałam, pani prezydent, pani wspomniała, że był jeden taki specjalny dzień dedykowany, teraz mamy tydzień, to strach pomyśleć, co będzie na przykład za rok albo dwa lata, może to będzie już miesiąc.
3: W zasadzie mamy cały rok, ponieważ aktywności sportowe odbywają się cały rok i to też jest cudowne. My zawsze po takiej Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów robimy sobie podsumowanie z Warszawską Radą Seniorów i analizujemy, co było super, co należałoby poprawić. Pojawiają się kolejne pomysły na kolejne kategorie, kolejne dyscypliny sportowe, więc my sobie to przepracowujemy i to, co możemy włączyć, jest włączane do kolejnych edycji. Więc to też jest super, że robimy to zawsze razem i dziękujemy sobie za tą współpracę, ale to, co też jest cudowne, to my kończymy Warszawską Olimpiadę Seniorów, robimy podsumowanie i seniorzy przygotowują się do kolejnej edycji. Przygotowują się sportowo, oni się spotykają, oni mają swoje dzielnicowe rozgrywki i przygotowują się cały rok. I to jest też fajne. I to, na czym nam też bardzo zależy, to też apel do seniorów i może tych trochę młodszych seniorów, że jeżeli widzisz sąsiada samotnego, który rzadko wychodzi z domu, warto przyprowadzić go na takie wydarzenie. Ja wiem z własnego doświadczenia, rozmawiając z seniorami, a jestem co roku na każdej olimpiadzie i od razu do wszystkich słuchaczy, bo nie ma czegoś takiego jak olimpiada, są igrzyska olimpijskie, my to wiemy, ale nazwa naszego wydarzenia to jest Warszawska Olimpiada Seniorów, więc używam nazwy, a nie tytularnie igrzysk olimpijskich. Więc ja na tej naszej Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów rozmawiam zawsze z seniorami i to jest przecudowne, kiedy słyszę, jestem w tym roku pierwszy raz, ale ja będę na pewno za rok. Wystarczy przyjść raz i to jest tak cudowna atmosfera i tak dużo się dzieje, że świetnie, jeżeli seniora wyciągniemy z domu, żeby chciał przyjść do dziennego domu pobytu seniora, żeby chciał przyjść na takie wydarzenie sportowe, które jest nieodpłatne, od razu podkreślam. I to są już zupełnie inni seniorzy i na tym nam bardzo zależy.
2: Ważne dla mieszkańców Warszawy.
0: A z pewnością ważnym tematem są kolejne remonty. Remonty torowisk tramwajowych. Najbliższe miesiące, jak się okazuje, nie będą łatwe dla podróżujących tramwajami, bo właśnie teraz trwa wielki remont w Alejach Jerozolimskich, a już wkrótce tramwaje nie wjadą także w Aleje Niepodległości. A więcej na ten temat, więcej o utrudnieniach, w rozmowach z rzecznikiem tramwajów warszawskich Witoldem Urbanowiczem opowie Piotr Lędzion.
4: Półtora tygodnia od rozpoczęcia wielkiego remontu w Alejach Jerozolimskich pracownicy tramwajów warszawskich wchodzą na kolejny odcinek w Alei Niepodległości. Pojawiają się pytania, dlaczego akurat teraz?
5: W Alei Niepodległości mamy do czynienia z koordynacją dwóch robót, nie tylko naszą tramwajową, ale znacznie większą związaną z instalacją ciepłowniczą. Firma Veolia, która dostarcza ciepło do mieszkań w Warszawie, musi w tym miejscu wyremontować dużą komorę ciepłowniczą, która znajduje się w rejonie torowiska tramwajowego. Tego typu prace można wykonywać tylko poza sezonem grzewczym i dlatego właśnie się koordynujemy z naszymi pracami, tak żeby w jednym czasie wykonać te roboty.
4: Ostatni duży remont na tym odcinku miał miejsce niemal 30 lat temu. Jakie prace zostaną przeprowadzone przez tramwajarzy?
5: Przede wszystkim istotną zmianą będzie to, że wybudujemy w tym miejscu odwodnienie torowiska. W tej chwili tam nie ma odwodnienia i co się objawia tym, że pojawią się tak zwane wychlapy, czyli miejsca, gdzie zalegająca woda uszkadza konstrukcję torowiska. Dzięki tym pracom i oczywiście wymianie szyn wyeliminujemy ten problem. Już nie będą powstawały w tym miejscu wychlapy, bo torowisko będzie prawidłowo odwodnione, co zapewni większą bezawaryjność i niezawodność tej trasy tramwajowej. W sumie prace obejmą blisko 400 metrów toru pojedynczego. Ale oczywiście tutaj się koordynujemy z Veolią, więc w pierwszej kolejności rozbierzemy torowisko, wykonamy odwodnienie, a następnie Veolia wejdzie ze swoimi pracami związanymi z przebudową, remontem komory ciepłowniczej i w ostatnim etapie my znowu wejdziemy w ten rejon i już położymy w tym miejscu nowe tory.
4: Zanim będzie lepiej, na chwilę musi być gorzej. Z jakimi zmianami muszą liczyć się pasażerowie i kierowcy?
5: Od poniedziałku 15 czerwca do połowy września tramwaje nie będą kursowały Aleją Niepodległości od przystanku Nowowiejska do przystanku Metropole Mokotowskie. Dzięki oddanemu w zeszłym roku nowemu torowisku na ulicy Rakowieckiej uda się zapewnić tramwajom objazdy. De facto bez obsługi zostaną dwa przystanki tramwajowe, GUS i Biblioteka Narodowa. Kilka linii zmieni swoje trasy. Linia numer 17, jadąca od strony na przykład centrum, właśnie skręci na, w Nowowiejską, na Placu Zbawiciela w Marszałkowską, potem przez Rakowiecką do swojej trasy. Linia 33, która już teraz kursuje trasą objazdową, zostanie na tej trasie. Linia 19 od przystanku Nowowiejska również pojedzie ulicą Nowowiejską przez Plac Zbawiciela, Marszałkowską do Goworka i następnie dalej swoją trasą w kierunku Stegien. Oprócz tego linia numer 14 zostanie zawieszona, a na tory wyjadą dwie uzupełniające linie tramwajowe. To linia 67, która połączy PKP Służewiec z miasteczkiem Wilanów. Natomiast linia 77 połączy pętlę metro Marymont z placem Narutowicza. Jeżeli chodzi o kierowców, w pierwszym etapie zajęte będą pasy przylegające do torowiska tramwajowego, więc od poniedziałku 15 czerwca w tym miejscu będzie węziej. Kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu na kierunek. Natomiast w kolejnym etapie, gdy ze swoimi robotami wejdą ciepłownicy, wtedy zamknięta zostanie jedna jezdnia, a ruch w obu kierunkach będzie się odbywać po drugiej jezdni, ale to jest drugi etap, który zostanie dopiero wprowadzony na przełomie czerwca-lipca.
0: Warto dodać, że kiedy nie pojadą tramwaje, to pojadą autobusy i na tym konkretnym odcinku obsługę pasażerów przejmie linia 174, których częstotliwość kursowania, jak zapewniają urzędnicy, ulegnie w tym czasie zwiększeniu. Teraz zapraszam na kolejną część rozmowy o warszawskiej olimpiadzie seniorów z wiceprezydentką Warszawy Renatą Kaznowską, a dalej posłuchacie o podsumowaniu okresu jesienno-zimowego i pracy Fundacji Daj Herbatę.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
0: Zanim zaproszę Was na kolejną część rozmowy z wiceprezydentką Warszawy Renatą Kaznowską na temat 8. Warszawskiej Olimpiady Seniorów, warto wspomnieć o tym, co się dzieje na kolei. A dzieje się całkiem sporo na Dworcu Wschodnim w Warszawie, który wkracza powoli w XXI wiek. Ministerstwo Infrastruktury przeznaczy na remont i inwestycje towarzyszące ponad 3,5 miliona złotych. To będzie całkowita metamorfoza, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
6: Modernizacja dotknie wszystkich peronów. Wreszcie pojawią się ruchome schody. Będzie ich 7 par. Będzie 14 wind. Wielka estakada, ale także przebudujemy ponad 46 km torów. Ponad 50 km sieci trakcyjnej.
0: I jak zapowiada ministerstwo, prace remontowe i budowlane ruszą pod koniec tego roku i potrwają 3 lata. Dodatkowo projekt zakłada szereg inwestycji towarzyszących, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
7: Bardzo dużo były rozmowy o tunelu pomiędzy ulicą Kijowską a Żupniczą, który połączy Pragę Północ z Pragą Południe. Również przejście dla mieszkańców podziemne, również połączenie tej infrastruktury z Warszawą Stadion. To wszystko się będzie działo w synchronizacji.
0: Teraz zaglądamy do Stołecznego Ratusza. Zapraszam na kolejną część rozmowy z wiceprezydentką Warszawy Renatą Kaznowską. Będziemy Was, drodzy seniorzy, zwłaszcza seniorzy, zapraszać na kolejną edycję, ósmą już, Warszawskiej Olimpiady Seniorów. Tutaj daty są bardzo ważne. Przypominamy o tym, że zapisy na Olimpiadę potrwają tylko do 22 czerwca. A czy na przestrzeni tych 8 edycji pamięta Pani historię, a może seniora, który szczególnie utkwił Pani w pamięci?
3: Szczególnie utkwiła mi w pamięci seniorka z Ursynowa. To też już było parę lat temu. Mieliśmy naszą Warszawską Olimpiadę Seniorów i chwilę później mieliśmy mieć któryś z biegów. Seniorzy są też bardzo aktywni i są naszymi wolontariuszami. Ja im zawsze bardzo za to dziękuję podczas naszych biegów ulicznych, na przykład triady biegowej. I mieliśmy mieć bieg uliczny. Ja do jednej z pań seniorek zapytałam panią seniorkę, czy zechciałaby być naszą wolontariuszką. I to było przepiękne, ponieważ pani seniorka wyjęła taki mały kalendarzyk i mówi: pani prezydent, w momencie, jak ja sprawdzę. I ona autentycznie miała zapisane wszystkie dni codziennie. Poniedziałek, wtorek, tak do soboty. I mówi: sobota, godzina 9:00. Nie, bardzo przepraszam, nie mogę, bo już ma aktywność, więc zaczęłam sprawdzać w tym kalendarzu, co ona ma, że jest naprawdę zapisany był. Okazało się, że pani seniorka, przecudowna, uśmiechnięta, należąca do i chodząca do dziennego domu pobytu, opowiada, że ona jest, ma w tej chwili przez 3 miesiące dni hiszpańskie, że przychodzą goście z ambasady Hiszpanii, oni się uczą języka, muzyki hiszpańskiej i tak dalej, i za chwileczkę zaczynają dni portugalskie, więc będą mieli swoje wydarzenia z tym związane, będą się uczyć też portugalskiego, będą słuchać flamenko. Oni mają tak bardzo dużo różnego rodzaju aktywności, że pani nie miała już czasu na kolejne. I to chyba była największa nagroda dla mnie. Rozmawiając z panią tak uśmiechniętą przede wszystkim, życzliwą, serdeczną i naprawdę pełną energii seniorką. I to była pani tak już sporo po 70, która 5 minut w domu nie posiedzi, ona ma naprawdę bardzo dużo obowiązków, zajęć i była bardzo szczęśliwa z tego powodu.
0: To chyba moglibyśmy brać przykład, zwłaszcza wtedy, kiedy mówimy, że albo nam się nie chce, albo nie mamy po prostu czasu, bo czas chyba zawsze jest.
3: Tak, oczywiście czas zawsze jest, jest to pewnie kwestia organizacji czasu i ja, patrząc na seniorów, widzę, że są w stanie absolutnie zorganizować sobie ten czas wspaniale. Przypomniała mi pani redaktor o kolejnej pani seniorce, Basi z Pragi Południe. Pani Basia jest absolutnie wszędzie. Ostatni raz spotkałam ją na Paradzie Syrenki w ostatni weekend, więc pani Basia jest na wszystkich wydarzeniach i z tych sportowych, bo oczywiście jest na Warszawskiej Olimpiadzie Sportowej, jest wolontariuszką na wszystkich naszych biegach ulicznych i pani Barbara po prostu zawsze ma czas, zawsze jest, ma wnuki, ma rodzinę, ma dużo obowiązków, jak twierdzi, ale nie wyobraża sobie innego życia.
0: Tak sobie pomyślałam teraz, idąc za ideą centrum aktywności międzypokoleniowej, że może warto w tym miejscu również zachęcić tych nieco młodszych, na przykład wnuków, do tego, żeby kibicowali tym seniorom.
3: Ale oczywiście ja zachęcam całe rodziny do tego, aby byli, kibicowali. I to jest też fajne, bo pojawia się na naszej Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów coraz więcej rodziców z dziećmi, czyli z wnukami, którzy są, kibicują, ale i świetnie się też bawią, bo organizujemy całe miasteczko, więc jest Straż Miejska z loteriami, jest sanepid zawsze z nami, za co też bardzo dziękuję. Dzieje się naprawdę dużo, jest aktywna Warszawa, oczywiście ma swoje namioty, jest Miasteczko Zdrowia, które również rozstawiamy i zawsze któryś nasz Zakład Lecznictwa Otwartego przyjeżdża, więc naprawdę dzieje się bardzo, bardzo dużo podczas warszawskiego święta sportowego, jakim jest Warszawska Olimpiada Seniorów, więc zapraszamy całe rodziny, bo naprawdę dla całych rodzin dzieje się dużo i my również myślimy i w tym roku chcemy rozbudować również ofertę dla wnuków, więc dla tych mniejszych też będzie się dużo działo.
0: I my jeszcze raz przypominamy i zachęcamy: do 22 czerwca możecie się Państwo zapisywać w internecie.
3: Do 22 czerwca można się zapisywać. Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na stronie sport.um.warszawa.pl /WAW/aktywna-Warszawa.
2: Jeszcze dziś w programie.
0: będzie o turystyce i o tym, jak turyści oceniają Warszawę pod względem czystości. Nie wiem, czy wiecie, ale ponad 90% gości, zarówno z Polski, jak i z zagranicy, uważa Warszawę za czyste miasto. To potwierdza najnowszy raport o turystyce w stolicy. Podobne zdanie mają mieszkańcy stolicy, co wynika z cyklicznego badania Barometr Warszawski. I tutaj więcej na temat specjalnych serwisów porządkowych, które bez wątpienia przyczyniają się temu, że turyści mają tak dobre o nas zdanie i że my sami mamy o sobie tak dobre zdanie, jeżeli chodzi o czystość w Warszawie. O tym więcej mówi Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta.
8: W Warszawie są takie miejsca, które są bardzo popularne wśród turystów, jak krakowskie przedmieście, które w weekendy zmienia się w deptak, Nowy Świat czy nowe centrum Warszawy z ulicą Chmielną i Placem Pięciu Rogów. Ze względu na reprezentacyjny charakter tych lokalizacji, Zarząd Oczyszczania Miasta wspiera zarządców, którzy są odpowiedzialni za dbanie o czystość w tych miejscach i organizuje regularne mycie chodników. Taki specjalny serwis czystościowy, na który składa się nie tylko systematyczne zamiatanie, ale też cykliczne mycie chodników, obejmuje takie lokalizacje jak m.in. krakowskie przedmieście i Nowy Świat, ulicę Świętokrzyską, Plac Pięciu Rogów, ulicę Chmielną wraz z fragmentami ulicy Brackiej. Sprzątanie na mokro odbywa się tam z częstotliwością od raz w tygodniu do raz w miesiącu. Łącznie obejmuje ponad 83 tysiące metrów kwadratowych powierzchni. A takie porządki na mokro odbywają się od wiosny do jesieni. Chodniki są czyszczone przez szarowarki, czyli takie nieduże pojazdy, które są wyposażone w obrotowe szczotki i dzięki użyciu wody zarówno czyszczą bieżące zanieczyszczenia, jak i na przykład plamy po jedzeniu czy napojach. Działania szarowarki są uzupełniane przez pracowników z myjkami ciśnieniowymi, którzy mogą dotrzeć do trudniej dostępnych miejsc. Takie porządki odbywają się bardzo wcześnie rano i kończą się jeszcze przed porannym szczytem komunikacyjnym. Dla bezpieczeństwa i komfortu przechodniów w czasie czyszczenia chodników jego fragmenty są wyłączane z ruchu. Według badań i raportów turyści zarówno z Polski, jak i z zagranicy uważają Warszawę za czyste miasto. Podobne zdanie mają również mieszkańcy, którzy dają mu wyraz w cyklicznym badaniu Barometr Warszawski. Żeby jednak osiągnąć taki efekt, konieczny jest nie tylko kompleksowy system utrzymania czystości, ale również współpraca zarządców różnych terenów. Zarząd Oczyszczania Miasta wspomaga zarządców terenów porządkami w reprezentacyjnych miejscach. Organizuje również regularne sprzątanie 1300 km ulic i 5 milionów metrów kwadratowych terenów dla pieszych, a także opróżnianie ponad 13 tysięcy ulicznych koszy na śmieci. Oprócz Zarządu Oczyszczania Miasta za czystość w Warszawie odpowiadają także m.in. urzędy dzielnic, zarządy terenów publicznych, wspólnoty i zarządcy osiedli oraz właściciele nieruchomości, a także Zarząd Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy, Lasy Miejskie czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Zmieniamy temat.
0: I zaglądamy do Muzeum Etnograficznego w Warszawie i spieszę do Was z informacją na temat wystawy Formy Obecności Sztuka Łęków Rusinów Karpackich. Ta wystawa, o której wspominaliśmy już na antenie radia, będzie z nami tylko do 30 czerwca, więc warto się pospieszyć i warto ją zobaczyć. W programie są jeszcze oprowadzania kuratorskie, które serdecznie, z całego serca polecam, ale więcej na temat tej wystawy opowie sam kurator Michał Szymko. My chyba nie zdajemy sobie do końca sprawy z tego, jak wiele znanych nazwisk, zwłaszcza w tym świecie sztuki i kultury, jest Łemkami.
9: Tak, no na przykład na wernisażu był Igor Herbut, była Misia Furtak, mamy też Łemkinię Bartosaną Zofię Chylak. Patrząc też na twórców, których spotykamy na wystawie, to mamy Epifaniusza Drożniaka, czyli Nikifora, mamy Jerzego Nowosielskiego, mamy Andiego Warhole, mamy, bo też pewnie część z Państwa zna, Grzegorza Pecucha, więc spotykam ich z tymi twórcami mniej znanymi, którzy nie mają należytego im miejsca w historii.
0: Mam poczucie, że właśnie te prace Andiego Warhola, które nie są tak chyba też powszechnie znane, ale to nazwisko tak bardzo na tą wystawę nas przyciąga.
9: Tak, przyciąga szczególnie Marilyn Monroe, natomiast mi też zależało na tym, żeby pokazać prace na tej wystawie nieznane Warhola, nieoczywiste. Prace, które oglądamy, które doświadczamy w kontekście obecności jego mamy Julii Warholi. Więc widzimy prace na przykład z cyklu Kosmiczne owoce, Polsce. Widzimy pracę z cyklu Macierzyństwo, mamy matkę z dzieckiem. Jest to taki zwrot w kierunku domu, w kierunku pochodzenia Warhola, w kierunku jego tożsamości.
0: Cudowne jest również to, jak zestawiacie te prace, że to nie jest tylko jakby ściana na przykład tych znanych twórców, ale zestawiacie te prace z tymi mniej znanymi twórcami, ale również z folklorem.
9: Tak, doprowadzamy do różnych spotkań, bo z jednej strony spotykają się twórcy z Zakarpackiej Szkoły Malarstwa, Adalbert Erdeli, Józef Bokszaj, spotykają się z Teodorem Kuziakiem, spotykają się ze Stefanem Telepem, czy spotykają się z twórcami z takich dwóch ważnych rzeźbiarskich ośrodków łemkowskich, rzeźbiarzami z Josepulka i Bałcianka, Michałem Orysykiem, Andrzejem Suchorskim, ale też dochodzi do spotkania na przykład Stefana Telepa z Nikiforem. Oni się kiedyś spotkali, gdy Marian Wosiński, opiekun Nikifora, szedł do cerkwi w pielgrzymce właśnie z Nikiforem. Stefan Telep wtedy wybiegł im na spotkanie, rozmawiali, więc oni się spotkali na żywo, mieli okazję porozmawiać, a dzisiaj spotykają się w przestrzeni wystawowej. Stefan Telep, rolnik, nasz twórca, ja mówię czysty, niektórzy nazywają twórcą naiwnym, spotyka się właśnie z drobniakiem, czyli Nikiforem. To jest szczególnie wzruszające. Nawet dzisiaj rano rozmawiałem z panią Oleną Telep, żoną już nieżyjącego Stefana Telepa, która przez większą część rozmowy mi dziękowała, była taka bardzo wzruszona i cieszę się, że do tego spotkania dochodzi, że mogą państwo poznać Stefana Telepa, bo dla mnie wybitnego twórcę. Teraz mówiąc o Stefanie Telepie, widzę jego pracę. Znajdujemy się we wnętrzu chyży łemkowskiej i widzimy tam kobietę, która patrzy na nas. Widzimy wnętrze jej domu, zaprasza nas niby w odwiedziny. I chyża też jest takim szczególnym motywem, który nam się pojawia, bo z jednej strony widzimy chyżę, czyli dom łemkowski, widzimy ją namalowaną, widzimy przedstawienia chyży, widzimy w pierwszej części pamięć, obiekty, przedmioty, które z tej chyży wyciągamy, bo mamy na przykład kierpec. Jeden kierpec się zachował, nie wiemy, gdzie jest drugi, po deportowanej rodzinie. Są to przedmioty ich codziennego użytku. Łemków, którzy kiedyś w tych chyżach mieszkali, funkcjonowali, ale mamy też namacalną część chyży, bo myślę tutaj o rzeźbie abstrakcyjnej Bogdana Kareła. Jest to element stuletniej chyży rozbieranej. Bogdan wziął ten kawałek drewna i namalował na nim rzeźbę abstrakcyjną.
0: Przed wejściem na antenę powiedziałeś cudowną rzecz, że no, w pewnym sensie jest to wystawa dziękczynna.
9: Jest, dlatego że my sobie wszyscy dziękujemy. Ja dziękuję tobie, dziękuję państwu za to, że chcecie porozmawiać, że chcecie przyjść na tę wystawę, że chcecie posłuchać o nas Łemkach. Jak mam oprowadzanie, to było takie bardzo wzruszające, dlatego że Łemkowie podchodzili, dziękowali. Na przykład po niedzielnym oprowadzaniu młodzi Łemkowie zaśpiewali mi na Mnocha Jaj Blacha Jalita. To było takie bardzo wzruszające. Dziękowali mi za to, że mogą być na tej wystawie, że mamy taką wystawę. My sobie dziękujemy cały czas i myślę, że to wszystko wynika z tego, że tej przestrzeni dla nas po prostu nie było i że ja mam tak przynajmniej, mogę mówić tylko o sobie, mam takie poczucie nierealności tego wszystkiego, co się dzieje. Nierealności tego zainteresowania wystawą, ale też z jednej strony czuję taki ogromny lęk, dlatego że w momencie, kiedy jest głośno, to z automatu robimy sobie jakieś takie szczególne oczekiwania i mi zależało na tym, żeby na tej wystawie ten nasz głos był słyszalny. Nie dlatego, by spełnić czyjeś oczekiwania, ale po prostu byśmy się nawzajem zobaczyli, poznali. Bardzo chciałbym, żebyście państwo, wy, jeżeli na tę wystawę przyjdziecie, poświęcili czas na te detale, które tam się znajdują, na uwagę, którą państwo poświęcą tym bezimiennym często przedmiotom, które kiedyś były częścią czyjegoś życia. Tych osób już dzisiaj nie ma znać.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
0: A teraz w tej części programu porozmawiamy o bezdomności w Warszawie, o osobach bezdomnych i o agresji w stosunku do osób bezdomnych. A moim i waszym gościem dzisiaj w studiu jest Katarzyna Nicewicz, prezeska Fundacji Daj Herbatę. Cześć, dzień dobry.
10: Cześć, cześć.
0: I będziemy rozmawiać o osobach bezdomnych, będziemy mówić o agresji w stosunku do osób bezdomnych, ale zanim przejdziemy do tego tematu, chciałam zapytać o pracę Fundacji w tym ostatnim czasie, a zwłaszcza w tym gorącym czasie, tym jesienno-zimowym. Jak to wyglądało w tym sezonie?
10: To był hardkor, w sensie takim, że wymagało to od nas dużo większej logistyki, dużo większego zaangażowania. Mieliśmy dużo osób, które do nas przychodziły, na przykład centralny punkt integracji, czyli ten punkt pobytu dziennego był przeciążony, dlatego że de facto to trochę była to forma, no poniekąd ogrzewalni, więc po prostu był nad komplet, a co za tym idzie, było mniej przestrzeni, a co za tym idzie dalej, no to ludzie potrafili się, no nie wiem, bardziej kłócić czy cokolwiek, więc było trudno, zwłaszcza, że mamy jeszcze taki lokal, w którym nie mamy centralnego ogrzewania, tylko wszystko grzejemy elektrycznie, więc żeby to docieplić, no to było też trudno. No na dworcu, no to też oprócz tego, że trzeba było w miarę szybko wydawać te posiłki, no bo jednak te termosy tak turbo, super nie grzeją przy takich temperaturach, to jednak mimo wszystko jak się otwiera ten termos, no to szybko wychodzi to ciepło. Więc tutaj no wymagało to od nas większej koncentracji i na pewno wszyscy byliśmy zmęczeni tą zimą, to na pewno. No ale mamy nadzieję, że udało nam się uratować kilka żyć.
0: Powiedziałaś, wy jesteście zmęczeni, ale z tego co udało mi się zaobserwować i myślę, że wielu z nas obserwowało to w internecie, co się dzieje, to chyba w tym sezonie również liczyliście się z większym wsparciem, pomocą ze strony mieszkańców Warszawy?
10: To na pewno był duży odzew i duże wsparcie, zarówno, że tak powiem, były ręce do pracy, jak i też wsparcie finansowe czy rzeczowe. No zwłaszcza to rzeczowe, no bo kupowaliśmy bardzo dużo śpiworów i mieliśmy nawet zbiórkę na śpiwory, no bo w tym roku musieliśmy kupić też dużo lepsze, które są na minusowe temperatury.
0: A tych nie brakowało, tak?
10: Tak, no i w tym momencie no taki śpiwór, no to nie wiem, nawet najtańszy jakikolwiek znaleźliśmy, no to nie schodził poniżej 150 zł raczej, nie? Więc w skali tego, że trzeba było zabezpieczyć dużą ilość osób, no to jest bardzo duży koszt. Więc tutaj jak najbardziej ludzie nas wsparli, myślę, że nie tylko z Warszawy, ale z całego kraju i też ludzie przywozili, więc tutaj faktycznie udało nam się zabezpieczyć na tyle, ile to możliwe.
0: Powiedziałaś o kilku uratowanych życiach, a jeżeli chodzi o skalę pomocy, czy tych osób, które tej pomocy w tym sezonie potrzebowały, było więcej?
10: Jeżeli chodzi o centralny punkt integracji, no to jest trochę tak, że ta liczba jakby wiecznie się waha. No obecnie, chociaż teoretycznie jest cieplej i zwykle jest tak, że jest trochę mniej osób, no to w tym roku teraz jest tak, że jest full po prostu, jest 20 parę osób i tak jest codziennie. Jeżeli chodzi o dworzec, no to cały czas no ta liczba to jest 500-600 osób, tak? To ona się tutaj nie waha w którąś stronę bardziej. Na pewno przychodzi dużo seniorów teraz, którzy po prostu wychodzą z domów, bo nie mają po prostu na jedzenie, nie zostaje im pieniędzy.
0: Jeżeli chodzi o takie wsparcie instytucjonalne, o wsparcie urzędników, możecie na nie liczyć?
10: I tak, i nie, dlatego, że no jednak problem bezdomności jest taki, że każdy mówi, że super robota, ale na przykład jeżeli chodzi o, nie wiem, bo jesteśmy na etapie poszukiwania większego lokalu, jesteśmy po kilku rozmowach i zaczęliśmy nawet jedną procedurę, natomiast no słyszeliśmy takie, że no nie, bo tu są sąsiedzi, znaczy jakby robicie super robotę, ale to nie tutaj nie mamy czegoś takiego dla was, nie? I zawsze jest jednak taka bariera, nie? My, sąsiedzi i mam taką myśl, że jednak na tych Włochach 6 lat temu miałam niesamowite szczęście, że z taką otwartością nas przyjęli, więc no mieliśmy też jakby tutaj dużo obiecane z innej dzielnicy, ale wyszło jak zwykle, skończyło się na słowach, no ale jesteśmy w trakcie innej procedury, mam nadzieję, że to się dobrze skończy i będziemy mieli ten większy lokal, bo też mamy wsparcie w umeblowaniu przez jedną z firm naszego partnera, więc jakby już tylko tupiemy nogami, żeby się przeprowadzić.
0: Słuchajcie, my niezmiennie apelujemy o to, żebyście pomagali, bo ta pomoc bez względu na porę roku, ona jest po prostu potrzebna. Czytałam dzisiaj, wczoraj w mediach społecznościowych o historii pewnego pana, który chyba choruje onkologicznie. Zbieracie na miejsce pobytu dla tego pana, ale nie tylko, bo podejrzewam, że takich osób jest więcej i oczywiście apelujemy o zarówno pomoc rzeczową, ale również finansowo można wpłacać pieniądze na konto.
10: Tak, znaczy jeżeli chodzi o ten hostel interwencyjny, no to przede wszystkim no to jest właśnie na takie sytuacje typu, że nie wiem, ktoś musi zrobić kolonoskopię. Wiem, że wzięcie tych leków powoduje to, że człowiek jest właściwie non-stop w toalecie, więc no jest to właściwie niemożliwe do zrobienia, jeżeli ktoś jest w kryzysie bezdomności na ulicy. A myślę, że jeżeli nawet do zrobienia, to jest to bardzo, bardzo, bardzo trudne i nikt nas nie chciałby tak naprawdę być na ulicy w takiej sytuacji. No są też osoby, które wyszły ze szpitala, są osoby, które idą do szpitala i potrzebują próbują się przygotować, ale też są osoby, które ze względu na swoje zaburzenia psychiczne nie są w stanie pójść do noclegowni czy do schroniska, nie są w stanie być z dużą grupą ludzi. Mówimy tu o osobach albo faktycznie z PTSD, albo z takimi mocnymi zaburzeniami lękowymi. No i to jest ten moment, w którym możemy też kogoś zabezpieczyć i zaplanować z nim dalszą ścieżkę działania, no bo od tego jakby są inni specjaliści, nie? Więc jakby to ma bardzo duży wymiar i na bieżąco po prostu reagujemy, jak ktoś potrzebuje takiego zabezpieczenia.
0: Jeszcze raz apelujemy o pomoc, a teraz no, cały czas pozostajemy w temacie bezdomności, ale porozmawiamy o agresji w stosunku do osób bezdomnych, bo do takiej sytuacji doszło ostatnio w dzielnicy Wola. Podejrzewam, że takich sytuacji jest więcej, tylko po prostu o nich nie słyszymy, a ta konkretnie została nagłośniona i tą sprawą również zajęła się już policja. Rozmawiam o tym z tobą, ponieważ dowiedziałam się, że fundacja będzie prowadziła takie specjalne zajęcia w szkołach i będzie głośno mówić o tym, o osobach bezdomnych i o tym, że to są tacy sami ludzie jak my tak naprawdę. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałam zapytać, jak często osoby, z którymi pracuje fundacja, mówią o agresji lub upokorzeniu?
10: No to też jakby zależy, bo to często wychodzi gdzieś w rozmowach. Ci ludzie jakby przyjmują, mam poczucie, że przyjmują to czasami jako wpisane jakby w tą sytuację, w której są. Czyli jakby przyjmują, że sytuacja bezdomności, jakiej są, wiąże się po prostu z upokorzeniem i zmniejszaniem poczucia własnej wartości. I dopiero gdzieś w rozmowach takich na grupach wsparcia, czy na spotkaniach arteterapeutycznych, czy terapii zajęciowej, to dopiero gdzieś wychodzi, jak zaczynają poruszać właśnie temat bezdomności, jak w tej bezdomności jest, to wtedy wychodzi właśnie bardzo często, że nie wiem, boją się w centrum przybywać, nie wiem, czy zasnąć na ławce, bo to się różnie kończy, albo mówią o tym, że ktoś ich, nie wiem, właśnie wyzwał. To jakby wtedy wychodzi. Rzadko dzieje się, że ktoś przychodzi i mówi, nie wiem, pani Kasiu, albo panie Jaśku, no nie wiem, ktoś na ulicy mnie wyzywał. No to raczej tak się nie wydarza, nie? Natomiast na pewno jest to no, na maksa przykre i w ogóle tak nie powinno być. I no ja nie mogę tego tak zrozumieć. Moja głowa tego nie pojmuje.
0: A z czego to może wynikać? Dlaczego tak traktowane są osoby bezdomne?
10: Jeżeli, znaczy tak mi się wydaje, tak, że osoby,
0: i tutaj
10: które...
0: mówimy o młodych ludziach, to należy podkreślić.
10: Tak, znaczy no jeżeli mówimy o młodych ludziach, no wydaje mi się z takiego punktu widzenia też osoby, która pracowała w szkole, że no rodzice niestety nie mają często kontroli nad tym, co dzieci oglądają w internecie. A internet jest pełen patostreamingu. Jest po prostu pełen. I w momencie, kiedy młody człowiek nie ma trochę oddzielonego jeszcze w sobie, co jest dobre, co jest złe, nie wynosi tego z domu, nie uczymy tego dziecka, nie uwrażliwiamy go na krzywdę innych, no to... No, jakby nie buduje się empatia w żaden sposób. Nie buduje się, nie wiem, potrzeba pomocy, chęć, tolerancja. I w momencie, kiedy dziecko się kształtuje i widzi internet, w którym jest przyzwolenie, no bo to jest...
0: Na przemoc, tak.
10: Na przemoc, to w jego głowie jakby nie ma takiego, że nie wiem, pobije kogoś, to jest coś złego, nie? No już nie mówiąc o tym, o grach komputerowych, które rodzą przemoc i to jest w porządku, kiedy, nie wiem, kogoś się uderzy albo nawet zabije. No przecież były takie przypadki, że był chłopiec, który nie odróżniał fikcji właśnie od rzeczywistości. No bo dziecko po prostu nie jest w stanie tego zrobić, no. Po prostu taki jest konstrukt i taki jest czas i to rodzice powinni modelować. No szkoła też nie zrobi wszystkiego. Więc nie wiem, trudno mi tu dywagować nad sytuacją tych chłopców i nie chcę też o nic oskarżać rodziców, ale wydaje mi się jednak, że w tej sytuacji, no niestety, ale patostreaming tutaj zrobił komuś krzywdę po prostu.
0: Powiedziałaś wcześniej, że osoby bezdomne bardzo rzadko mówią o agresji, o przemocy w stosunku do nich na ulicy. Traktując to może trochę jako, może równają te dwie rzeczy, czyli bezdomność równa
10: możliwe.
0: Się agresja, równa się, równa się przemoc, ale pytanie, czy zdarzają się takie przypadki, że te osoby zgłaszają tego typu incydenty, sytuacje służbą na policję, czy to trafia tylko i wyłącznie do was, potem wy coś z tym robicie?
10: Znaczy to tak, no, często też słyszymy, że to to służby przekraczają te granice na przykład. No i no, ale z drugiej, znaczy z jednej strony mówimy o tym, że możemy to zgłosić, że możemy pomóc napisać takie pismo, że to trzeba zgłaszać, że tak nie może być, bo może kolejne osoby zrobią większą krzywdę. Natomiast no niestety przez to, że często nie mają tego zaufania do służb, nie chcą tego robić, bo uważają, że nic z tym się nie wydarzy. Tak samo jest no właśnie z sytuacjami, kiedy ktoś inny stosuje przemoc, nie? Tak po prostu z zewnątrz, nie służby koniecznie, ale jest jakieś takie poczucie, że to się nic nie wydarzy, nie? Że to nie będzie miało początku i końca. Dwa, no często te osoby, które, no nie wiem, kogoś uderzyły, pobiły, są anonimowe, no ktoś nawet nie pamięta rysopisu, nie? No cokolwiek innego. No pewnie można byłoby to częściowo z kamer ściągnąć, ale też nie wszystkie kamery w Warszawie działają, więc po prostu to jest takie trudne na różnych polach, ale myślę, że najtrudniejsze, żeby przekonać, że może warto zaufać i może jednak warto, żeby ktoś poniósł konsekwencje swoich działań.
0: Wspomnieliśmy na początku, że fundacja będzie prowadziła zajęcia w szkołach. Zanim przejdziemy do tego, jak te zajęcia dokładnie będą wyglądać, to chciałam zapytać o to, o czym młodzież, o czym młodzi ludzie najczęściej nie wiedzą, jeżeli chodzi o kryzys bezdomności.
10: Czy ja przede wszystkim mam wrażenie, że rodzice w ogóle nie rozmawiają z dziećmi na takie tematy, że są osoby doświadczające bezdomności. A jeżeli dziecko zapyta, no bo tam kiedyś się z tym spotkałam, że co to za pan, czy coś, no to reakcja była na zasadzie, że to nieważne, nie? Takie udawanie, że tematu nie ma. Myślę, że druga część z kolei to po prostu nazywa tych ludzi menelami, tak sobie myślę. I myślę, że jest gro osób, które jednak tłumaczy dziecku, jak wygląda bezdomność. Natomiast no ja nawet jak pracowałam w szkole kilka lat temu, to ja nie pamiętam, żeby ktokolwiek poruszał taki temat wśród moich koleżanek czy kolegów i jakby no nie jest to wpisane na przykład w lekcje wychowawcze, tak, że to jest tematyka, którą trzeba poruszyć na lekcji wychowawczej. Ja to robiłam, też rozmawiałam z dziećmi o przemocy w ramach lekcji wychowawczej. To nie była lekcja, która faktycznie sobie dzieci siedziały, a ja sobie uzupełniałam dokumenty, bo też to tak u niektórych wyglądało, więc myślę sobie, że przede wszystkim powinien być taki program stricte edukacyjny, w którym cały rok po prostu się dzieje tak, że dzieci się po prostu uczą o życiu tak naprawdę, o tym, w jakim społeczeństwie żyjemy, z jakimi ludźmi.

0: młodym żulem, który chce od nas pieniądze na alkohol, a nie do końca chyba tak to wygląda, prawda?
1: No nie, znaczy zacznijmy od tego, że też są osoby, które stoją pod sklepem, ale normalnie mają mieszkanie i mierzą się z innymi trudnościami, tak? I też mogą być pod wpływem alkoholu, więc jakby no to nie jest zero-jedynkowe.
0: Do tematu będziemy jeszcze wracać na antenie radia. A moim i waszym gościem w studiu była Katarzyna Nicewicz z Fundacji Daj Herbatę.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.

0: Maleja Sław, Radia Pogoda. Zaprasza Tamara Pawlik-Lipska.
1: Dzień dobry, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim gościem w studiu jest Michał Rusinek. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Będziemy rozmawiać, chciałabym powiedzieć, że o pana książce, ale tak naprawdę myślę, że też w dużej mierze o Wisławie Szymborskiej, bo tejże jest poświęcona pańska książka. Zastanawiałam się, dlaczego tak długo musieliśmy czekać na tę książkę?
2: No, tak, to jest drugie wydanie tej książki po 10 latach. Pierwsze ukazało się w 2016 roku, czyli 4 lata po śmierci Wisławy Szymborskiej. Ale szczerze mówiąc, 4 lata to też jest sporo, bo zwykle tego typu książki pisze się, by tak rzec, od razu, a nawet niektórzy mają już przygotowane na wszelki wypadek wcześniej, ale ja długo dojrzewałem do tego, żeby tę książkę napisać i skłoniły mnie do tego dwie rzeczy. Po pierwsze, gorący oddech wydawcy, który czułem na swoim karku, a po drugie, i to chyba jednak w tym przypadku ważniejsze, kiedyś przejrzałem swoje archiwum, które częściowo składa się z, no trudno powiedzieć kserokopii, ale takich wydruków z faksów. I zorientowałem się, że te wydruki, które są robione na takim termicznym, czy termicznym chyba papierze, że one blakną i są coraz mniej czytelne. Szybko je zresztą zeskanowałem, ale też pomyślałem, że to jest jakiś sygnał dla mnie, że coś podobnego dzieje się też zapewne z moją pamięcią i że muszę zacząć pisać. I ta książka w

0: W gruncie rzeczy bazuje, no niestety, na mojej pamięci, ponieważ nie robiłem jednej rzeczy, którą powinienem był robić, mianowicie nie prowadziłem dziennika tych 15 lat, w czasie tych 15 lat sekretarzowania Wisławie Szymborskiej. I pamiętam, że jak Olga Tokarczuk dostała Nobla, zatrudniła pierwszą swoją asystentkę, ta asystentka zapytała, co ja mam robić, co ja mam pamiętać, wiedzieć. Powiedziałem jedno, spisuj, pisz dziennik, bo to ci się kiedyś przyda. Ja tego nie robiłem, ale jakimś magicznym sposobem odzyskałem dostęp do swoich maili z lat jeszcze 90. i późniejszych, no bo teraz maile są oczywiście w większości w jakichś chmurach, a kiedyś one były stacjonarnie, po prostu tylko na komputerach. Zmieniały się te programy do przeglądania maili i no, krótko mówiąc, nie miałem aktualnego programu bardzo długo i nie miałem dostępu do tych maili. No, ale okazało się, że za pomocą jakiegoś tam nowego programu można przejrzeć te stare maile. No i nagle otworzyły się jakieś nowe pieczary w mojej pamięci dzięki temu. A maile dlatego, że ja się przyjaźnię nadal z panią Joanną Szczęsną, wspaniałą dziennikarką, redaktorką Gazety Wyborczej, która również jest autorką, a właściwie współautorką jednej z dwóch biografii Wisławy Szymborskiej pod tytułem Pamiątkowe rupiecie. I za czasów sekretarzowania Szymborskiej korespondowaliśmy sporo. Ja jej pisałem w miarę regularnie, co się dzieje, co słychać. I na podstawie tych maili odtworzyłem jakieś fragmenty, o których sam nie pamiętałem.
1: Jestem trochę zaskoczona tym, że mówi pan o tym, że bazował pan na swojej pamięci, że udało się coś odtworzyć. Ja z kolei, czytając książkę, miałam takie poczucie, że właśnie chyba pisał pan dziennik, bo wiele tych podróży jest opisanych absolutnie krok po kroku.
0: A tu pani zdradzę, jak to się teraz mówi w mediach, bo w mediach się zdradza.
1: No, oczywiście.
0: Nie mówię, po prostu.
1: Ujawniamy fakty.
0: Zdradzę, tak. Szok i niedowierzanie. Mianowicie, ja rzeczywiście, kiedy byliśmy gdzieś wspólnie w jakiejś podróży, to pisałem dziennik, ale Wisława Szymborska ze mnie szydziła potwornie, ponieważ ja zamiast opisywać jakieś albo wydarzenia kulturalne, albo jakieś miejsca, architekturę, albo naturę, to pisałem, co jedliśmy. No bo tak mam, niestety.
1: Podróżowanie kulinarne jest modne.
0: Kulinarne. Tak, trzymajmy się tej wersji. No, ale dzięki temu, że pamiętam, czy miałem zapisane, co jadłem, to też i mogłem odtworzyć, gdzie to jadłem i co się wtedy oprócz jedzenia działo. Także pomogło mi to, że jestem żarłokiem.
1: To akurat też bardzo ciekawy wątek, że trochę przez żołądek, tym razem nie do serca, a do pamięci.
0: Do biografii, do pamięci.
1: Gdyby miał pan krótko wspomnieć te 15 lat sekretarzowania.
0: O Jezu.
1: To się chyba nie
0: się
1: da.
0: Tego. Ja dlatego, proszę pani, napisałem tę książkę, żeby nie musieć odpowiadać na takie pytania, tylko odsyłać do książki. Nie, no, ale to bezczelne by było z mojej strony. To jest naprawdę bardzo trudne. Krótka charakterystyka tego, co to było. To było coś zaskakującego, bo kiedy w październiku, a może już listopadzie, nie, chyba jeszcze październiku 96 roku zaproponowano mi sekretarzowanie, to się wahałem, z kilku powodów się wahałem, ale potem powiedziano mi, przepraszam, mówię tak bezosobowo, ale to była pani profesor Teresa Walas, przyjaciółka Szymborskiej, która też i była promotorką mojego doktoratu wówczas, powiedziała mi, no to będziesz miał, to będzie tam 3 miesiące pomiędzy przyznaniem a wręczeniem Nagrody Nobla, to no, pewnie będzie dużo zamieszania, ale potem już będzie święty spokój. I rzeczywiście coś takiego też mówiła sama poetka, że pewnie potem już jej dadzą spokój, więc to jest tylko praca na te 3 miesiące. No to na to się zgodziłem, ale potem się okazało, że po wręczeniu Nagrody Nobla nobliście, czy noblistce w tym przypadku, zainteresowanie nią nie zmniejsza się jakoś szczególnie. Co więcej, byliśmy oboje przekonani, że ono się zmniejszy po roku. To znaczy, kiedy Nagrodę Nobla dostanie inny pisarz czy inna pisarka i wtedy ten snop światła się przeniesie na nią czy na niego. Tymczasem, no nie, okazało się, że snopy się po prostu multiplikują i noblistą czy noblistką jest się do końca życia. To trochę zdaje się z tym Noblem jest tak jak z tatuażem. No chociaż nie, bo tatuaż można jakoś wywabić podobno.
1: Ale to chyba też proces długotrwały.
0: Bolesny.
1: Czy przez te 15 lat rzeczywiście jakby ten snop światła nie ustawał? Czy czasem były takie okresy, że troszkę mniej się działo wokół?
0: Troszkę mniej się działo. Rzeczywiście najgorętszy okres to były te, rzeczywiście te 3 miesiące, kiedy no, Szymborska musiała nagle stać się celebrytką. To zresztą jest zabawne, bo w języku polskim w 96 roku nie było jeszcze tego słowa celebryta. Nie wiem, jak myśmy się porozumiewali ze sobą, bo to jest przecież jedno z podstawowych naszych słów teraz. No i musiała się przyzwyczaić do tej myśli, że będzie musiała w tym Sztokholmie być, że będzie musiała wygłosić wykład. To zresztą był naprawdę problem dla niej, bo w przeciwieństwie do bardzo wielu innych noblistów i noblistek, ona nie miała takiego doświadczenia, powiedziałbym, uniwersyteckiego. To znaczy, ona nie wykładała nigdzie. Owszem, kilka takich wykładów typu, nie wiem, podziękowanie za nagrodę Herdera czy za nagrodę Goethego wygłosiła, ale to były jakieś pojedyncze przypadki. Więc to był taki gatunek literacki, no nie literacki, który był jej organicznie obcy. Musiała po prostu coś stworzyć takiego, coś napisać takiego, w czym nie miała, czy też w pisaniu, czego nie miała doświadczenia. Trudne też było to, że musiała nagle myśleć o takich rzeczach, o których nigdy w życiu nie myślała, typu kreacja na przyjęcie z królem. No to brzmi trochę jak żart, jak anegdota, albo jak jakiś element bajki. A tymczasem naprawdę musiała się tym zająć. Na szczęście to nie sekretarz jej w tym pomagał, bo to by się skończyło międzynarodowym skandalem, ale właśnie pani profesor Teresa Wallas, która jej pomagała przy wybieraniu takich kreacji, ale były też takie momenty później, kiedy rzeczywiście ona wróciła do pisania po 3 latach mniej więcej od przyznania jej Nagrody Nobla, dała mi do przepisania 2 nowe wiersze. No i od tego czasu wróciła do tego swojego rytmu, można powiedzieć, że takiego no nieszczególnie obfitego, jeżeli rytm może być obfity pisania, ale takiego swojego rytmu. To znaczy rzeczywiście co kilka lat publikowała jakąś nową książkę poetycką i wtedy się to trochę oczywiście uspokoiło, ale były takie momenty, że na przykład jej książka ukazywała się gdzieś za granicą i wtedy dziennikarze, dziennikarki do niej uderzali, próbowali się z nią spotkać i jakiś wywiad od niej wyciągnąć, więc to były takie wzmożone momenty, no i jakieś takie momenty też wyjazdowe, bo ona rzeczywiście po Noblu częściej podróżowała. Moim zdaniem, teraz jak o tym myślę, już zresztą po publikacji książki swojej, to wydaje mi się, że to nie dlatego, że nagle zapałała miłością do takiego sposobu spędzania czasu jak podróże, bo nigdy nie pałała miłością i uważała, że najważniejszy w bagażu jest w ogóle bilet powrotny i najbardziej się cieszyła z powrotu z podróży, a nie z wyjazdu i nie lubiła takich zmian w rytmie dnia i rytmie życia, ale myślę, że dlatego, że ona do swojego pisania potrzebowała anonimowości. A jednak stawszy się tą celebrytką w Polsce, nie mogła na tę anonimowość liczyć. Ona, krótko mówiąc, lubiła się przyglądać światu, a trudno jest się przyglądać światu, kiedy ten świat przygląda się nam. A tak jest w przypadku, kiedy jest się celebrytką. Natomiast te podróże dawały jej rodzaj anonimowości, choć też nie wszystkie, bo przypominam sobie, że jednak we Włoszech ją rozpoznawano na ulicy, w Szwecji zresztą kilka lat po Noblu również była rozpoznawalna na ulicy, no ale może nie były to, powiedzmy, takie przypadki. Był, były to przypadki odosobnione. Mhm. Więc miałam, można powiedzieć, że trochę więcej czasu dla siebie, ale też na przykład do końca życia nie zdecydowała się, nie wróciła do podróżowania czy też przemieszczania się po Krakowie tramwajami, bo obawiała się takiej sytuacji, że między jednym a drugim przystankiem ktoś ją napadnie i będzie żądał od niej autografu na przykład albo zdjęcia. Jeszcze wtedy nie było tej strasznej, a z jej perspektywy to już bardzo strasznej mody na selfie. Nie wyobrażam sobie, jak ona by to zniosła. No więc podróżowała głównie taksówkami, przemieszczała się taksówkami. Zresztą w książce też przytaczam tę anegdotę, jak kiedyś ją pan taksówkarz pewien rozpoznał i powiedział: to dla mnie wielki zaszczyt wieść taką osobliwość.
1: Dobrze, że pan taksówkarz akurat nie musiał znać świetnie języka polskiego i znaczeń niektórych
0: muszę
1: słów.
0: Muszę powiedzieć, że w gruncie rzeczy dotknął sedna, bo w jakimś sensie była ona osobą osobliwą, osobliwym przedstawicielem czy przedstawicielką naszego gatunku z pewnością. Ale by to pewnie mu chodziło o osobistość, czyli o to słowo, które wówczas się stosowało zamiast celebryty.
1: To chyba musiało być trudne dla pani Wisławy Szymborskiej radzić sobie właśnie z byciem celebrytką, kiedy tak naprawdę chyba charakter niekoniecznie miała celebrycki.
0: O nie, w ogóle była przeciwieństwem celebrytyzmu. To znaczy miała oczywiście świadomość, że jej głos się będzie liczył, bo to jest jeden z elementów raczej zaniedbywany niestety przez większość celebrytów, ale to, że jej głos się będzie, że tak powiem, nośniejszy. Mhm. Także, że dzięki temu jej poezja dotrze dalej i głębiej, i szerzej, i także jej na przykład rekomendacje literackie. To jest też, mogło być coś, co mogło mieć większe znaczenie niż w przypadku po prostu krytyków czy krytyczek literackich. Ale w tym ostatnim przypadku oczywiście do niej spływało mnóstwo próśb o to, żeby napisała jakiś blurb tak zwany na książkę, albo żeby coś wsparła swoim autorytetem. I ona tego nie robiła. Nie robiła tego dlatego, że uświadomiła sobie, że gdyby się zajmowała tylko tym, to by nie miała już czasu na to, co jej zdaniem robić powinna była, to znaczy na własne pisanie. Mhm. Miała z tego powodu, jak sądzę, a nawet jestem przekonany, wyrzuty sumienia i dlatego tak skonstruowała statut fundacji, którą mam zaszczyt od 14 lat prowadzić, żeby to właśnie ta fundacja zajmowała się głównie innymi. Mniej jej spuścizną, a więcej innymi poetami i poetkami, pisarzami i pisarkami. No i tym się staramy zajmować.
1: No właśnie, Wisława Szymborska, zresztą pisze pan o tym w swojej książce, często starała się przekładać tę uwagę na kogoś innego, na coś innego. Trochę podobnie jest w pańskiej książce, że pan jednak pisze o niej, a nie o tym, jak panu było jako sekretarz.
0: To już się wytłumaczę, ponieważ przyznam się pani i państwu, że ja nienawidzę czytać takich biografii, w których więcej się dowiaduję o autorach tych biografii niż o bohaterach tych biografii. Płci obojga. Więc kiedy przeczytałem swoją książkę po napisaniu jej, to wyrzuciłem wszystkie te anegdoty, wszystkie te sytuacje, historie, które dotyczyły wyłącznie mnie i mówiły coś o mnie. To znaczy ja tam się pojawiam w tej książce tylko w takich momentach, w których jest to uzasadnione ze względu na coś, co zrobiła, powiedziała Szymborska. Mhm. Więc nie ma tam na przykład anegdoty o tym, jak to poszedłem na bal noblowski, bo ja jako jedyny, jak się okazało, z tej grupy polskiej gości i gościń szymborskiej zdecydowałem się pójść na ten ostatni, by tak rzec, etap uroczystości noblowskich, to znaczy na bal. Nikogo z naszych nie było, nie wiem dlaczego. Ja byłem po prostu zwierzęco ciekawy, nie dlatego, że tak lubię tańczyć, bo nie lubię i nie umiem, ale postanowiłem zobaczyć, jak to wygląda. I wyglądało to tak, że myślałem, że to będą jakieś walce wiedeńskie, jakieś takie kwartet smyczkowy na przykład. Nie, nic z tych rzeczy. Byli po prostu DJ-e, ubrani we fraki, bo wszyscy mężczyźni musieli być we frakach, ale mieli też takie czapeczki świętych Mikołajów, dosyć idiotyczne, i grali jakieś covery hitów z tych lat 90. No i tam oczywiście wirowały te damy w tych pięknych sukniach i panowie we frakach, i to ja się temu tak przyglądałem, i w pewnym momencie podpłynęła do mnie przepiękna Amerykanka, co poznałem po akcencie, i zapytała: tańczysz? Więc ja powiedziałem: oczywiście, kłamiąc jak z nut. A na co ona powiedziała: to się świetnie składa, bo z moją siostrą nikt nie chce zatańczyć i ona tutaj właśnie jest z tyłu. I tak spędziłem właśnie bal noblowski. Powiem jeszcze, że ta siostra zupełnie nie była do niej podobna.
1: To często jest wśród sióstr podobne.
0: To się zdarza właśnie. Ale bardzo się ze mnie śmiała Szymborska. No ale tej anegdoty nie ma, ponieważ ona nie jest o Szymborskiej, poza tym, że później się ze mnie bardzo śmiała.
1: Jak to jest przez tyle lat być sekretarzem tak znanej osoby?
0: O Jezu, znowu takie straszne pytanie mi pani zadaje.
1: Próbuję przerzucić ten słup światła na pana.
0: No więc to jest tak, że to jest taka funkcja w gruncie rzeczy administracyjna. Bo jest się kimś takim, kto się zajmuje papierkową robotą po prostu. Mhm. Czasami bywa się, czy też ja bywałem kimś w rodzaju rzecznika prasowego, kiedy na przykład Szymborska sama nie chciała zabierać głosu w jakiejś sprawie, ale chciała, żeby ten jej głos gdzieś tam wybrzmiał, więc wtedy tym się zajmowałem. No, częściowo też organizowałem, czy współorganizowałem wszystkie wyjazdy zagraniczne, również kontakty z mediami, oraz stałem w kolejkach na Poczcie Polskiej, bo wtedy większość jednak korespondencji odbywała się taką drogą papierową, a nie wirtualną. Na szczęście mam bogate życie wewnętrzne, więc się jakoś nie nudziłem w tych kolejkach, oraz w pewnym momencie też się stałem celebrytą, oczywiście tout proportion gardé, ale ukazał się ze mną wywiad w jakiejś prasie kobiecej kolorowej i panie na poczcie zaczęły mnie rozpoznawać, i moje życie wtedy się zmieniło diametralnie, bo nie musiałem stawać w kolejce, tylko bezczelnie omijałem tę kolejkę, to znaczy jak panie mnie rozpoznawały, to mówię: proszę tutaj, tam wbijały taką pieczątkę na awizie znany osobiście. Bardzo to było zabawne, no ale też upraszczało sporo rzeczy. Oczywiście często mam takie pytania, no jak to było żyć w cieniu takiej osoby. No podejrzewam, że gdybym był młodym poetą, to by mi ten cień przeszkadzał. Ale ponieważ ja się zajmowałem czymś zupełnie innym, nawet nie zajmowałem się na uniwersytecie poezją, tylko teorią literatury, więc nie było też niebezpieczeństwa, że będę piekł dwie pieczenie na jednym ogniu, mając dostęp do jednak poetki, jakby nie było. Tylko zajmowałem się czymś zupełnie, zupełnie innym, w czym zresztą Szymborska mi dzielnie przyklaskiwała. Bardzo jej zależało na tym, żebym ja, by tak rzec, nie zaniedbywał swojej kariery naukowej, a nawet przyszła na publiczną w końcu obronę mojego doktoratu. Moim zdaniem jej obecność tak sparaliżowała Radę Wydziału, że oni w ogóle na mnie nie zwracali uwagi i dzięki temu ja po prostu mam ten doktorat.
1: Czyli tutaj też pomogła.
0: Tak mi się wydaje.
1: Ale
0: tak
1: też jako sekretarz, choć może to już niekoniecznie w tej funkcji, pomagał pan też w różnych innych rzeczach, na przykład jako tragarzowy przy przeprowadzce.
0: Bywałem tragarzem, tak, ale to było dlatego tylko, że kiedy Szymborska kupiła po Noblu nowe mieszkanie, no nie jakieś większe, no to może trochę większe oczywiście, ale przede wszystkim na pierwszym piętrze z windą, a nie na czwartym bez windy, to ja zamówiłem jakąś taką ekipę panów tragarzy właśnie do przenoszenia tych rzeczy, głównie książek. I oni w pewnym momencie się zorientowali, czyje to jest mieszkanie. I cena drastycznie wzrosła. Więc mnie szlak trafił i podziękowałem im i powiedziałem, że to ja już się tym zajmę. I z moim szwagrem przewoziliśmy, pamiętam, Maluchem oraz Cinquecento.
1: Dwa bardzo pojemne samochody.
0: Pojemne, nie było to Cinquecento van, zresztą tylko zwykłe. I tak właściwie, no ale cały dzień, do drugiej w nocy, pamiętam, że przewoziliśmy te rzeczy i tak to się udało. Ale również na przykład kupiłem buty, dostałem wysłane, żeby kupić buty, dostałem patyczek od mojej szefowej, żebym kupił w odpowiednim rozmiarze. Kupiłem, ale zostały bardzo szybko wyrzucone, bo okazało się, że kupiłem złej jakości, więc już było wiadomo, że się do tego nie nadaje. A raz zleciła mi, żebym kupił bekon. To nie jest proste, ponieważ w Polsce nie ma czegoś takiego jak bekon.
1: My Polacy jemy boczek.
0: My jemy boczek, a ona chciała bekon, taki w sensie angielski, brytyjski w każdym razie. I żeby nie było niedomówień i żeby nie było tak jak z tym butem, czy też z tymi butami, to narysowała mi przekrój poprzeczny przez bekon.
1: Okej.
0: I niestety gdzieś ten rysunek w moim archiwum zaginął, a bardzo bym go teraz chciał odnaleźć. Może jeszcze gdzieś wypłynie. I ja doszedłem do wniosku, że najbliższa bekonowi jest wędzonka krotoszyńska. Proszę to zweryfikować, może też się coś zmieniło pod tym względem, ale wówczas była to wędzonka krotoszyńska.
1: Czy wobec różnych wyzwań, które przed panem jako sekretarzem i nie tylko, jak słyszymy, były stawiane, miał pan jeszcze czas na życie osobiste?
0: Tak, absolutnie miałem czas na życie osobiste, jak najbardziej. Zresztą częściowo takie życie towarzyskie, to od pewnego czasu nawet bywałem zapraszany na przykład na przyjęcia do Szymborskiej. Też jeżeli coś się działo, na przykład była promocja, to były jeszcze czasy, kiedy były takie fizyczne promocje książek. Nie w mediach społecznościowych, nie czysto medialne. Ale także po prostu jakieś spotkania, więc też, że tak powiem, bywaliśmy razem i często ja ją przywoziłem na takie promocje. Nie, oczywiście miałem czas jak najbardziej, nawet urodziło mi się dziecko, a potem drugie dziecko i nawet jedno z tych dzieci się znalazło w wierszu Szymborskiej. Ja się z tego śmieję, że niektórzy po prostu pracują całe życie, a niektórzy mają rok i już wchodzą do historii literatury polskiej. To może szybko opowiem, że moje dziecko kiedyś ściągnęło obrus ze stołu akurat w momencie, kiedy zadzwoniła Szymborska. Ja jej to opisałem przez telefon w dramatycznych słowach, licząc na jakieś współczucie. Usłyszałem tylko takie zdanie, a wie pan co, to jest nawet dobry temat na wiersz. I odłożyła słuchawkę i rzeczywiście tak się stało, bo powstał wiersz pod tytułem Mała dziewczynka ściąga obrus. Ta dziewczynka już teraz nie jest mała, bo ma 26, prawie 7 lat i ma taką, ja dostałem, ale jej dałem taką koszulkę, bo ona w niej śpi, szczerze mówiąc, taki t-shirt niebieski z całym tym wierszem, więc tak, jest łączność.
1: Zamiast współczucia dla rodzica powstało kolejne dzieło literackie.
0: Powstało dzieło, zresztą ta historia ma jeszcze taką puentę, że zostało ono opublikowane, w sensie wiersz został opublikowany w zeszytach literackich i po jakimś czasie pani Barbara Toruńczyk, redaktor naczelna zeszytów literackich, napisała do mnie list, szanowny panie, jeśli pańskie dzieci, bo już w międzyczasie się pojawiło i drugie dziecko, jeśli pańskie dzieci kiedyś coś jeszcze zniszczą, Szymborska napisze o tym wiersz i da nam do publikacji, to pokrywamy wszystkie straty. No więc ja przypomnę, że jestem z Krakowa i tego typu deklaracja jednak zadziałała na mnie, można powiedzieć, elektryzująco. No ale już się nie udało. To znaczy nie, że dzieci coś dalej, znaczy, że dzieci przestały niszczyć.
1: W to nie wierzę.
0: Nie, to tak nie, ale już nie powstał żaden wiersz na ten temat. I insynuacje, że zeszyty literackie padły finansowo właśnie przeze mnie, są absolutnie nieuzasadnione.
1: Czy zdarzało się panu rozmawiać z Wisławą Szymborską na temat jej wierszy? Bo ona chyba niechętnie się wypowiadała na ten temat.
0: Od razu zbywała, od razu tak naprawdę mówiła o czym innym. Bardzo nie lubiła i to nie tylko ze mną, bo o ile wiem, to w ogóle nie lubiła mówić o swojej twórczości. Ale też była ciekawa tego, co krytycy, krytyczki piszą o jej wierszach. Oczywiście robiła sobie jakieś wycinki, zbierała te wycinki. Miała zresztą też żal, że niektóre wątki jakoś uchodzą uwadze krytyków i krytyczek, niektóre wątki z jej poezji, ale też nie lubiła rozmawiać na ten temat. Raz zaryzykowałem i pożałowałem.
1: Dlaczego?
0: Dlatego, że powiedziałem Szymborskiej, że kiedyś tam na zajęciach na polonistyce analizowaliśmy jej wiersz i pewien, i końcówka tego wiersza była dla nas wieloznaczna, każdy miał inną interpretację i to było takie ciekawe i ona się zafrasowała, powiedziała: ojej, to może ja wykreślę tę końcówkę. Pomyślałem sobie: Jezu, to jeszcze będę, wpłynę jeszcze na kształt poezji polskiej, zostanie ocenzurowana jakaś, czy skrócam, powiedziałem, że absolutnie nie, wszystko świetnie zrozumieliśmy, ale to jest też ciekawe, że ona uważała, że wiersz jest pewnego rodzaju komunikatem. Że ona chce coś powiedzieć czytelnikowi, czytelniczce i ten komunikat musi być czytelny, krótko mówiąc. Jeżeli jest nieczytelny, to jest z nim coś nie w porządku. Źródła tego przeświadczenia jej, myślę, że źródło znalazłem dosyć zaskakujące. Mianowicie, kiedy gdzieś na początku lat 50., nie pamiętam, musiałbym to sprawdzić, ona opublikowała w jakimś czasopiśmie literackim, a były to jednak mroczne czasy stalinowskie, wiersz zupełnie niepolityczny pod tytułem Niedziela w szkole. Taki wiersz, powiedzmy, nie najlepszy może, nie bardzo charakterystyczny, rzadko przedrukowywany, który opowiada o tym, co robią te przedmioty szkolne wtedy, kiedy nie ma dzieci, nie ma uczniów, nie uczennic. I to w kolejnym numerze tego czasopisma ukazał się list podpisany nauczyciel z Rzeszowszczyzny, który był po prostu stekiem pretensji wobec poetki, że po prostu poeta w czasach realnego socjalizmu absolutnie nie może tak pisać. Musi pisać tak, żeby go zrozumiał i chłop, i robotnik, i marynarz, i tak dalej, i tak dalej. No bo po co taka poezja w ogóle? Co to jest? Tylko zabieranie czasu, jak nie wiadomo, o co chodzi. I to oczywiście był tekst polityczny, w sensie ten list był jakimś takim politycznym aktem. Mógł się zresztą źle skończyć, ten akt, dla samej poetki. Natomiast ona go potraktowała niepolitycznie, ona go potraktowała, by tak rzec, poetycznie, to znaczy potraktowała jako taką wskazówkę, jak powinna, że powinna pisać w sposób bardziej przejrzysty i bardziej zrozumiały. I zamilkła na kilka lat, a potem już pisała zupełnie inaczej. Pomijając te wiersze socrealistyczne z dwóch pierwszych, no tak nie do końca pierwszych, opublikowanych jako pierwsze książek, więc pomijając te wiersze, to ta późniejsza Szymborska jednak jest Szymborską przejrzystą, by tak rzec. I też przetłumaczalną. To przecież dzięki właśnie takiej poetyce ona, można powiedzieć, do tej pory robi karierę zagraniczną, bo jest najchętniej tłumaczoną autorką polską na jakiekolwiek, na inne języki.
1: To też bardzo ciekawe, bo zazwyczaj właśnie chyba poezja wielu osobom kojarzy się właśnie z taką wieloznacznością.
0: No, ale to nawet nie chodzi o wieloznaczność, to chodzi o taką nieprzejrzystość, że my nie wiemy, co to znaczy. Ale też jest taka jedna z definicji poezji, mówi, że właśnie poezja coś ma z nami robić. Nieważne jest to, czy ona znaczy, czy nie znaczy, ale ma coś nas wybić z jakiegoś rytmu. Ma być właśnie taka, jakoś tam nieprzejrzysta, ale w jej przypadku to jej poezja jest przejrzysta i jest taką przyjęła poetykę.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy Wisława Szymborska śledziła, kto później po niej dostawał Nobla literackiego?
0: Nie wiem, czy śledzenie to jest akurat dobra czynność, ale przypomina mi to pytanie, które kiedyś zadano Ryszardowi Krynickiemu, znakomitemu poecie: czy śledzi pan młodych poetów? No co on odpowiedział? Ja ich nie śledzę, ja ich czytam. Tak, no oczywiście interesowało ją to bardzo, kto dostanie. Co więcej, ona jako noblistka miała prawo do rekomendowania kolejnych laureatów czy laureatek Nobla. To nie jest tak, że te rekomendacje to jakoś się bardzo liczyły, umówmy się, ale rzeczywiście ją to bardzo, bardzo interesowało. No i myślę, że najbardziej kibicowała poetom i poetkom.
1: Pańska książka nosi tytuł Nic zwyczajnego. Czy rzeczywiście w tym sekretarzowaniu absolutnie nic zwyczajnego się nie wydarzało?
0: To niewiele było takich zwyczajnych rzeczy, bo nawet rzeczy z pozoru zwyczajne w jej przypadku zyskiwały rodzaj nadzwyczajności. I tak jak się zastanawiałem właśnie nad tymi 15 latami, dziwnymi jednak trochę, no to niewiele zwyczajnych rzeczy, jakkolwiek tę zwyczajność oczywiście sobie zdefiniujemy, znalazłem, no ale też umówmy się, że z tych 15 lat wydobyłem te rzeczy, te fakty, te anegdoty, te wydarzenia, które jakoś nadzwyczajne, czy też niezwyczajne mi się wydały. I które też, jak myślę, trochę rzucają jakieś światło na jej biografię, ale też i na jej twórczość.
1: Jak wyglądał taki dzień pana jako sekretarza?
0: Spotykaliśmy się mniej więcej średnio, powiedzmy, dwa razy w tygodniu. Zazwyczaj Szymborska dzień wcześniej dzwoniła i mówiła, że coś tam się nazbierało i trzeba właśnie się zastanowić, jak odpisać, jak odpowiedzieć, jakie stanowisko zająć i tak dalej. Przychodziłem do niej zawsze o 10 rano, to była taka święta godzina. I wtedy robiliśmy coś, co ona nazywała szuraniem papierami. Ja przynosiłem jakieś maile, ale to jeszcze na początku drukowałem je, trochę wstyd z punktu widzenia ekologii, ale tak, bo potem już tylko przychodziłem z laptopem. Ale też faksy, które ona bardzo bardzo ją śmieszyły faksy, bo to wychodziły z tej maszynki takie rulony tego papieru. I ja je tak rozwijałem przed nią, te rulony, i musieliśmy tam potem odpisywać, coś tam oczywiście decydować. Też bardzo dużo książek i próśb o autografy przychodziło, więc też z tym przychodziłem. I później zazwyczaj to trwało gdzieś tak jakieś 2 godziny. Odwoziłem ją do tak zwanego miasta. To znaczy w okolicy rynku, na tyle, na ile mogłem wjechać oczywiście. I potem pytałem, czy ją zabrać z tego miasta. Ona: nie, już sobie sama wrócę. I wracała mniej więcej, moim zdaniem, to jest taki półgodzinny spacerek, to nie jest takie całkiem nic. I wracała sobie piechotą. Parę osób mi donosiło, że ją widziały gdzieś tam na ulicy, jak wracała. I myślę, że to jej przedłużyło życie, bo jednak to był taki wysiłek fizyczny. Kazała sobie kupić w pewnym momencie laseczkę, ale taką sportową, wściekle pomarańczową, więc...
1: Ze zmienną końcówką.
0: Ze zmienną końcówką, tak. I na lód, i na brak lodu. To prawda, ale w każdym razie też myślę, że zwracała uwagę tą laseczką. No, ale też i wyjazdy były dosyć często. To nie były może raz na tydzień, no, ale tak 2 razy do roku gdzieś wyjeżdżała. I one też były jakoś tam zrytualizowane, bo ona miała swoje pory dnia, kiedy musiała odpocząć, musiała się zdrzemnąć. Oczywiście musiał to być hotel z możliwością, czy pokój z możliwością uprawiania nikotynizmu, który to nikotynizm absolutnie do końca pozostawała mu wierna.
1: Teraz już by było bardzo trudno z nikotynizmem.
0: Tak, zresztą pamiętam, że jak przyjechaliśmy do Amsterdamu, wówczas telewizja TVN, właściwie Katarzyna Kolenda-Zaleska, kręciła film o niej i pomysł był taki, żeby ona zobaczyła Vermeera. Zresztą zamknięto specjalnie dla niej Rijksmuseum, żeby ona mogła być sama, tylko z ekipą filmową. Bardzo to było przejmujące i miłe. No ale okazało się, że właśnie wprowadzono w całej Europie zakaz palenia w pokojach. No więc to była absolutna tragedia. Jakoś przetrwała, a następnego dnia nocowaliśmy już w Hadze, w jakimś takim pokoju, który miał balkonik. No i wiadomo, co na tym balkoniku. Więc miała jakieś takie swoje przyzwyczajenia i, te, i ich się trzymała. Też bardzo unikała mediów. To nie dlatego, żeby na przykład nie lubiła dziennikarzy jako jakiejś grupy zawodowej, tylko dlatego, że ona nie bardzo się sprawdzała w takiej sytuacji wywiadów. To znaczy w ogóle nie lubiła tego sposobu komunikowania się z publicznością. Jeśli miała coś ważnego do powiedzenia, to pisała na ten temat wiersz. A o sprawach nieważnych nie bardzo lubiła rozmawiać. Często też, kiedy dziennikarze, dziennikarki przesyłali jej wywiad później do autoryzacji, to ona wykreślała po prostu wszystkie rzeczy, które uważała, że są nieistotne. Oni płakali później i to na mnie, bo to było wszystko na mnie.
1: Kogoś trzeba było zwalić winę. No,
0: pamiętam taki wywiad, nie powiem, kto go zrobił i nie powiem, do jakiego czasopisma, ale z którego Szymborska zostawiła dwa zdania.
1: O! Mhm. Czy ten wywiad się ukazał? Mhm. W tych dwóch zdaniach?
0: Tak.
1: Ale mimo...
0: Brawurowa decyzja redakcji.
1: Ale mimo wszystko, na przykład, bardzo ujęło mnie w książce zdjęcie kanapy z podpisem, że to była kanapa, na której Szymborska sadzała dziennikarzy, czyli jednak tak. Na jakieś rozmowy się godziła.
0: No tak, bo były też takie właśnie rytualne wywiady, to znaczy zazwyczaj nie z powodów, także z braku patriotyzmu, ale częściej Szymborska udzielała wywiadów zagranicznym dziennikarzom, dziennikarkom, ale to dlatego, że godziła się na te wywiady, no bo jej książka ukazywała się na przykład w jakimś tam kraju, albo na przykład jeśli wybierała się gdzieś w podróż, dajmy na to do Włoch, najczęściej do Włoch, i dziennikarze chcieli z nią robić tam na miejscu wywiad, ona mówiła, że nie będzie miała do tego głowy, żeby przyjechali wcześniej, żeby ten wywiad był gotowy na ten czas, kiedy ona tam będzie na miejscu. Również o 10 rano się umawiała z dziennikarzami lub dziennikarkami. I to wyglądało tak zazwyczaj, że sadzała ich na tej sofie, po czym dawała im do picia kawę rozpuszczalną oraz tak zwany koniaczek. No to było takie brandy jakieś i na przykład banany. Do tego. Jeżeli to byli dziennikarze skandynawscy, to muszę powiedzieć, że byli w głębokim szoku, że o godzinie 10 proponuje im się coś takiego. Ale to był dopiero początek, bo później zadawała im serię takich pytań obezwładniających. Na przykład, czy ma żonę, czy ma kochankę, czy ma kota, czy ma psa, czy ma... Jak tak lekko poobijany odpowiadał dziennikarz na te pytania, to mówiła, no to teraz pan proszę.
1: Czyli po prostu rozbrajała przeciwnika.
0: Tak.
1: Czy gdy został pan sekretarzem Szymborskiej, był tak naprawdę pan dość młodym chłopakiem, nie czuł się pan...
0: Nadal jestem.
1: Oczywiście. Tak, absolutnie przepraszam. Nie czuł się pan nieco właśnie onieśmielony, obezwładniony i Szymborską, i tym, że pojawiali się ludzie tacy jak chociażby Miłosz w jej otoczeniu?
0: No trochę tak oczywiście, ale robiłem dobrą minę do złej gry. Udawałem, że na mnie to nie robi wrażenia. Poza tym mam ja chyba w sobie coś... Nie wiem, czy gen to jest. Nie, po prostu jestem bezczelny. I nie dawałem się wyrzucać z tego metaforycznego pokoju, w którym się odbywały jakieś tam rozmowy, dzięki czemu zresztą niektóre z tych rozmów i spotkań relacjonuję w swojej książce. Mhm. Poza tym Szymborska miała taki stosunek w ogóle do ludzi, którzy byli w jej otoczeniu, że ich prywatyzowała. To znaczy nie sprowadzała ich nigdy do funkcji, którą pełnili. I też ja byłem w jakimś sensie beneficjentem tej prywatyzacji. Też zostałem dosyć szybko sprywatyzowany. Ale też miałem takie poczucie często, że powinienem być gdzieś tam nawet w sytuacjach takich, kiedy ona rozmawia z jakimiś znajomymi, przyjaciółmi. Tak na wszelki wypadek, żeby ona miała pretekst do tego, żeby wyjść wcześniej, bo na przykład ma ochotę wyjść wcześniej. Więc połączenie mojego właśnie do robienia dobrej miny do złej gry, bezczelności i takiego poczucia, że jednak potrzebny jej jestem w sytuacjach również takich, kiedy rozmawia z tak zwanymi wielkimi ludźmi, spowodowało, że jakoś to przetrwałem. Mhm.
1: Bardzo zaciekawił mnie moment w książce, o którym pan pisze, że do końca byliście, mówiła do pana per pan.
0: No tak, to nawet...
1: A że jednak z innymi dość szybko
0: tak, no,
1: przechodziła na ty.
0: Tak, dziećmi przeszła na ty, ale zresztą zdemoralizowała mi dzieci, bo ona miała dosyć specyficzne upodobania kulinarne.
1: Oho.
0: I tak, no bardzo lubiła na przykład takie skrzydełka z pewnej sieci skrzydełek, by tak rzec, i wysyłała mnie po te skrzydełka. Notabene kupowała sobie tak zwany duży kubełek. I zamrażała. I potem mówiła, ja sobie tak to na oleju odsmażam potem. No i w każdym razie, jak ja kiedyś próbowałem mojemu dziecku młodszemu powiedzieć, że to jest właśnie takie niezdrowe, ten fast food i w ogóle i tak dalej, to on mnie absolutnie rozbroił, bo powiedział, przecież to są skrzydełka Wisławy. No i autorytet Nobla jednak jest wyżej niż autorytet rodzica, tak. Więc tak, ja już chyba przestałem odpowiadać na pani pytanie, bo zapomniałem, o co pani pytała.
1: Pytałam o...
0: A, o ten moment bycia na ty, znaczy nie moment, tylko o bycie na ty.
1: Brak momentu.
0: Rzeczywiście, ona tak od razu powiedziała, że my nie będzie, pozostaniemy w takiej relacji, ona by tak wolała, bo to będzie taki znak, można powiedzieć, instytucjonalności tejże relacji. Mhm. No i tak rzeczywiście było do końca. Faktycznie chyba byłem jedyny, czy prawie jedyny z tych ludzi wokół niej, który był, z którym była na pan i na pani. Ale to jest bardzo ładna forma. Moim zdaniem w tej chwili taka trochę uważana za archaiczną. Wszyscy teraz przechodzimy od razu na ty. Nawet niektórzy ze studentkami przechodzą na ty. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Może zachowajmy sobie taką formę, żeby nie znikła.
1: Ma pan poczucie, że to nazewnictwo, to tytułowanie się per pan, pani, wpłynęło też na jakiś dystans w waszej relacji?
0: Nie, no właśnie nie było znakiem dystansu. To znaczy umówmy się, że dystans zawsze jakiś... Ona musiała mieć jakiś dystans. Zresztą była osobą, która świadomie, nawet jak była w związku z Kornelem Filipowiczem, to mieszkali osobno i ona potrzebowała samotności. Zresztą mówiła, że ona rozgranicza samotność i osamotnienie. Nigdy nie czuła się osamotniona, natomiast samotność uważała za wartość pozytywną i potrzebowała jej po prostu, więc potrzebowała też pewnego dystansu, ale wydaje mi się, że pod wieloma względami ten dystans wobec mnie był mniejszy niż dystans wobec wielu ludzi, z którymi była na ty. To nie było najistotniejsze. A jeszcze dodam, że kiedyś doszła do wniosku, że ma takie odwieczne przyjaciółki, no nie miała ich wielu, ale trochę miała, i że jest z nimi na ty od początku świata i że musi jakoś, ponieważ z innymi wszystkim jest na ty, więc musi to jakoś rozgraniczyć, i z niektórymi przeszła znowu na pani, z tymi najbliższymi.
1: I to był wyraz uwielbienia wręcz.
0: Bliskości, może nie uwielbienia, to tego słowa by nie użyła, ale na pewno znak bliskości jakiś.
1: Czy po jej śmierci pan poczuł się osamotniony?
0: O, to jest intymne pytanie, proszę pani. No tak, oczywiście, że tak. Zresztą miałem taki sen, który... Rzadko mi się cokolwiek śni, ale ten sen pamiętam, jak już... No bo ja właściwie płynnie zaraz po śmierci Szymborskiej zająłem się nadal Szymborską, to znaczy zająłem się tworzeniem, współtworzeniem jej fundacji. I musieliśmy znaleźć jakiś lokal, jakieś biuro stworzyć. To też brzmiało dla mnie na początku kuriozalnie, bo biuro osoby, która była tak prywatną osobą i tak nie lubiła wszelkich oficjalności, to brzmiało jak oksymoron wręcz, no ale trzeba było to zrobić. W każdym razie, kiedy urządziliśmy pierwsze biuro, to mnie się przyśniło, że ja przecież wszystkim pokazałem już to biuro, ale nie pokazałem jeszcze Szymborskiej. I tam pamiętam, że była taka oszklona winda w pawilonie Wyspiańskiego w Krakowie przy Placu Wszystkich Świętych. I więc było widać wcześniej już. Zajechaliśmy na to piętro, na którym było biuro i weszliśmy do... Ja wprowadziłem ją do środka, pokazałem jej i ona wybuchnęła śmiechem. I to wyraźnie to był taki śmiech, który mój aparat psychiczny tego potrzebował. Taki rodzaj akceptacji, ale też i dystansu zarazem. Więc pewnie, że to też można ten sen rozumieć jako taki znak osamotnienia. Jeszcze jest drugi anegdotyczny poniekąd. Mianowicie Szymborska bardzo lubiła tak zwane śmieszne prezenty z takich sklepików, co to już teraz są w Polsce, ale kiedyś tylko były na Zachodzie. Więc jak ja gdzieś tam powiedzmy z rodziną wyjeżdżałem, to chodziłem specjalnie do takich sklepów ze sztucznymi, różnymi dziwnymi rzeczami. Mhm. Nakręcaną zakonnicą na przykład i jej kupowałem i długo po jej śmierci, jak widziałem taki sklepik gdzieś właśnie będąc samemu czy z rodziną, to miałem ochotę wyjść, ale uświadomiłem sobie, że już nie mam komu kupować.
1: 30 lat w tym roku mija od Nobla dla Wisławy Szymborskiej. Czy w związku z tym również w ramach fundacji coś będzie jakieś upamiętnienie?
0: To znaczy, my nie planujemy jakiegoś takiego niczego spektakularnego jednego, tylko no właściwie dogadaliśmy się z większością festiwali literackich, że jakiś element szymborski się pojawi na tych festiwalach. Ukaże się korespondencja Wisławy Szymborskiej i Tadeusza Różewicza. W tym roku, jako taka, powiedzmy, nowa książka. Poza tym powstanie film biograficzny o Szymborskiej w innej formule niż tych kilka, które powstały do tej pory. I to będzie film, którego koproducentami będą Telewizja Polska i Telewizja Arte, więc on od razu w grudniu będzie miał premierę i w Polsce, i w Europie. Bardzo jestem zresztą ciekaw tego, jak on będzie się przedstawiał. No i też okazało się, że w Stanach Zjednoczonych będą uroczystości w Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie. Będzie wieczór poświęcony Wisławie Szymborskiej, na który nawet zostałem zaproszony i coś mam tam powiedzieć, poopowiadać o niej, ale głównym gościem będzie Edward Hirsch, wspaniały poeta amerykański, który zresztą poznał Szymborską i pojawia się w jednej z pierwszych scen mojej książki zresztą, bo był jednym z pierwszych dziennikarzy, trzeba powiedzieć, którzy zrobili z nią wywiad po Noblu. I cóż jeszcze takiego, teraz myślę nerwowo, no właściwie tyle, no ja będę jeździł i zachęcał do tego, żeby robił to, co robię, zachęcał do tego, żeby czytać wiersze Szymborskiej. Tak naprawdę nie chcemy powtarzać tego, co działo się 2-3 lata temu, to znaczy w tym roku, kiedy obchodziliśmy stulecie urodzin Szymborskiej, więc to nie ma sensu tego robić. Zresztą zawsze mi pobrzmiewa taka fraza w uszach samej Szymborskiej, która mówiła: za dużo tej Szymborskiej, trzeba trochę przystopować, dać miejsce innym. Niech się też pojawi taka potrzeba naturalna, że może ktoś będzie zainteresowany czymś. No więc coś tam jeszcze knujemy, ale na razie nie mogę zdradzać. O, znowu się pojawiło to słowo.
1: Powiedział pan, że będzie pan namawiał do czytania Szymborskiej. To trzeba kogoś jeszcze namawiać?
0: No trochę tak. To znaczy ja tak sobie w ogóle wyobrażam funkcję naszej fundacji. Tę funkcję, która jest na drugim miejscu, bo na pierwszym to jest jednak wspieranie innych poetów i poetek. Ale naszą funkcją jest uświadamianie, że Wisława Szymborska nie jest poetką antyczną. I tylko tak naprawdę ma wciąż coś do powiedzenia również tym pokoleniom, które jej nie miały szansy jej poznać. Bo to jest tak, że zawsze mnie zastanawiało, dlaczego na przykład we Włoszech głównie młodzi ludzie czytają, i to nawet bardzo młodzi ludzie czytają Wisławę Szymborską, uważają ją za swoją, a w Polsce, jak organizowaliśmy do niedawna jeszcze takie spotkania, wieczory autorskie, znaczy nie autorskie, ale wieczory, na których powiedzmy aktorzy czy aktorki czytali wiersze Szymborskiej, to przychodzili ludzie raczej powiedzmy 40+, nawet 50+, a młodych raczej nie było, albo było bardzo niewielu. Jak to jest możliwe? Na czym polega różnica? No myślę, że trochę ze względu na taki przymus szkolny, to znaczy jeśli poetka się kojarzy z są jej wiersze między tam Mickiewiczem a Sienkiewiczem.
1: Straszenie Szymborską.
0: No tak, ale że ona jest z jakiejś innej epoki, że nie ma sensu, bo jak już się w szkole ją przerobiło, to po co? Może nie mam racji, no ale może upraszczam, ale pewnie to jest jeden z argumentów. Natomiast zdarzyło się coś takiego na przełomie roku 22 i 23, że młoda artystka śpiewająca o pseudonimie Sanach nagrała wiersz, piosenkę do wiersza Nic dwa razy, która się okazała jakimś nieprawdopodobnym hitem, po prostu, nie wiem, 80 czy 90 milionów wyświetleń na YouTube. I wydarzyło się coś takiego. I dzięki temu dotarła właśnie do bardzo młodych ludzi. I pamiętam takie dwie sceny. Po pierwsze, pierwsza scena jest taka, że Sanach zaprosiła mnie na swój koncert tu w Warszawie na Stadionie Narodowym. Muszę powiedzieć, że ja, tak mi się wydawało, że jestem po pierwsze odporny na zbiorowe emocje, po drugie to nie jest akurat moja estetyka, ale kiedy śpiewała tę piosenkę i razem z nią śpiewało ją 65 tysięcy ludzi, to miałem łzy w oczach, przyznaję, ale się zemściłem, ponieważ później poszedłem do niej za kulisy i żeby jej podziękować za wypromowanie Szymborskiej. Powiedziałem jej prawdę i powiedziałem, że na fali popularności tej piosenki zacząłem dostawać maile od nauczycielek i nauczycieli języka polskiego w szkołach podstawowych, podobne, że uczniowie, uczennice proszą ich teraz, żeby im dali jakieś inne wiersze Szymborskiej jeszcze, bo są ciekawi tej poetki. No to przecież to jest coś nieprawdopodobnego. I wtedy Zuzia miała łzy w oczach. Zyk, zyk, zyk.
1: Ale ciekawe, myślę, też jest to, że chyba sama Szymborska niekoniecznie lubiła, gdy ktoś śpiewał jej wiersze.
0: A to muszę powiedzieć, że to było różnie. Dlatego, że z jednej strony, owszem, jest taka fraza, którą często powtarzają przeciwnicy śpiewania poezji, gdzie ona mówiła, że moje wiersze nie są do śpiewania, nie są do tańczenia, moje wiersze są do czytania, zwłaszcza czytania po cichu. Ale po pierwsze, nie, bo tam to było po pierwsze, ale po drugie, w archiwum Polskiego Radia zachowała się taka rozmowa z Szymborską po tym, kiedy Łucja Prus chyba wygrała nawet festiwal w Opolu, śpiewając również wiersz Nic dwa razy do muzyki Andrzeja Mundkowskiego. I zapytano Szymborską, co ona na to. I ona powiedziała, że to jest fantastyczne zupełnie, ponieważ dzięki tej piosence, a właściwie popularności tej piosenki, jej poezja ma szansę dotrzeć do tych, którzy normalnie poezji nie czytaliby. Także, jakby to powiedzieć, na dwoje babka wróżyła.
1: Jak chciałby pan, żeby wspominano Szymborską?
0: Myślę, że są utrwalone w naszej pamięci zbiorowej takie dwa wizerunki Szymborskiej. Z jednej strony pomnikowej postaci z podręcznika, wielkiej poetki noblistki. Mhm. Wszystko to teraz powiedziałem wielką literą. Mam Oczywiście. Nadzieję, że to było słychać. Której imieniem nazywane są szkoły, inne placówki edukacyjne, która ma swoją ulicę w niejednym mieście i tak dalej, i tak dalej. Jest taką spiżową postacią. Natomiast z drugiej strony jest taki wizerunek rozchichotanej starszej pani, która tutaj papierosek, tu koniaczek, tutaj anegdotka, tutaj limeryk. Oba te wizerunki są nieprawdziwe. I oba jakoś, wydaje mi się, zakłócają, czy mogą zakłócić odbiór jej poezji, czyli tego, co najważniejsze, jej myśli, którą przekazywała w tejże poezji, więc ja się starałem w tej książce trochę zdekonstruować opozycję tych dwóch wizerunków i wytłumaczyć, że ten drugi wizerunek, to znaczy tej rozchichotanej starszej pani, to był taki wizerunek, który ona sama sobie stworzyła, bo kiedy jakiemuś dziennikarzowi czy dziennikarce udało ją się namówić na wywiad, to i kiedy zadawali jej jakieś trudne pytania, to ona często zasłaniała się anegdotą. No więc wiadomo, że anegdoty się, że tak powiem, sprzedają i anegdoty się niosą. No więc stąd w tych wywiadach taki właśnie, a nie inny wizerunek się pojawiał. Ale w jej przypadku anegdoty, opowiadanie anegdot, myślę, że miało taką funkcję obronną. Ona się zasłaniała nimi. I często mówiła, jeśli chcecie czegoś, znaczy inaczej, jeśli pytanie jest naprawdę ważne, to ja nie odpowiem w wywiadzie, tylko napiszę na ten temat wiersz. Jak dziennikarz był głupi, to się obrażał. Jak był mądry, to wiedział, że to był rodzaj komplementu, bo to oznaczało, że dotknął jakiegoś tematu, który był dla niej ważny. Mnie często też mówią ludzie, ach, ty to miałeś szczęście, bo byłeś tak blisko takiej wspaniałej osoby, mogłeś się zapytać o wszystko. No, niekoniecznie mogłem zapytać o wszystko, bo co najwyżej dostałbym anegdotę zamiast odpowiedzi. I myślę, że więcej o Szymborskiej wiedzą nie ci, którzy po prostu

0: to promocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
3: No problemy z samochodem, przypomnijmy. No. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód. Łup!
2: I wczoraj pojechałem na myjnię.
3: No.
2: No i dlatego pada deszcz.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja.

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam, du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam.

bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry duch obudził miłość w sercu.

0: Esta. Tak jest.
1: Radio Pogoda. Od rana do wieczora.
2: Gdzie jesteś, mały książę? Gdzie? Odszedłeś z mojej książeczki kart. Czy po pustyni błądzisz znów? Rozmawiasz z echem pośród skał.

0: 88,4 i 99,5 FM.
1: Co to? Gdy usta milczą, śpiewa i wzrusza.
2: To dusza.
1: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
2: To ciało. To ciało.
1: Dusza i ciało, serce i rozum. Wiedz

się boję sama spać. No cóż tu złego? Choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc. Gdy jestem sama, to nie zasnę przez calutką noc. Ja się boję sama spać, bo strasznie ciemno. Ja się boję sama spać. Któż zaśnie ze mną? A może pan aniołem będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać. Dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Ach, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani rusz. Jeśli pan nie chrapi, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić kilkakroć. Czy przez sen pan gada? No, niech pan odpowiada.

0: Ja się boję sama spać. Dopomóż.
1: Radio Pogoda. Tylko u nas takie przeboje.